0: Melo Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał.
2: Masz moja nagroda.

Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a porozmawiamy sobie o tym, jak Wrocław wspiera kobiety, które szykują się do porodu oraz takie, które niedawno urodziły. Najpierw o opcji dla tych drugich, czyli o Banku Mleka.
6: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych. Także to jest piękna idea, która wspiera wrocławskie mamy, młode mamy, które borykają się z brakiem mleka naturalnego. Mamy muszą się zgłosić do szpitala na ulicy Borowskiej i tam zostaną poinformowane o całej procedurze. Jeśli chodzi o mamy, które z tego korzystają, no ponieważ to jest duży szpital, w którym też jest oddział neonatologiczny, gdzie jest dużo wcześniaków, to tam to mleko jest przechowywane, częściowo mrożone, też na okoliczność taką, w którym, bo wiadomo, jeśli chodzi o dawstwo tego mleka, to ono jest, różnie to wygląda, czasami jest większe w danym momencie, czasami mniejsze, ale żeby utrzymać tą bieżącą dostępność, to w tamtym miejscu potem to jest też dystrybuowane, więc te wcześniaczki, które są w szpitalach, one mają bezpośredni dostęp już na miejscu do tego mleka, a potem korzystając z różnych porad też edukacyjnych w zakresie laktacji, którego my nawet udzielamy, tak jak wspomniałam, my mamy zarówno wsparcie w szkołach rodzenia przed porodem, jak i w tym pierwszym okresie, i właśnie ta laktacja jest często takim trudnym momentem dla mam. Uczymy, jak wzbudzić tą laktację, żeby miało dziecko dostęp do mleka naturalnego własnej mamy.
5: O wsparciu dla mam i przyszłych mam we Wrocławiu właśnie rozmawiamy.
7: Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City, Urząd Miejski Wrocław.
5: Nowoczesne technologie, jak one służą wrocławskim mamom?
7: No tak, już szósta edycja to KTG dla kobiet w ciąży, które oferujemy od 36 tygodnia ciąży. To technologia, dzięki której kobieta może wykonać badanie KTG w domu 24 godziny, 7 dni w tygodniu, o dowolnej porze, więc technologia zapewnia nam ten komfort, że możemy to zrobić dowolnie w momencie, kiedy mamy jakieś elementy, które nas niepokoją, a więc też takie zadbanie o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie. I wykonanie takiego badania trwa 30 minut, następnie jest wysyłane do Centrum Położnictwa. Tam jest sprawdzane i za chwilę przychodzi informacja, czy powinniśmy udać się na SOR, czy powinniśmy odpoczywać i nie martwić się i wszystko jest w porządku. I w tamtym roku mieliśmy, w tamtej edycji mieliśmy 21 interwencji, które uratowały życie, zdrowie kobiet i mam, więc to znaczna liczba, a do tej pory ponad 900 kobiet we Wrocławiu skorzystało z tego typu rozwiązania, wykonując prawie 14 tysięcy badań. To bardzo duża liczba. Oprócz tego oczywiście...
5: A to jeszcze zatrzymajmy się. Jak mamy mogą się dostać do takiego programu? Jak mogą skorzystać z takich urządzeń? Czy nabór jest ciągły? Czy ile jest urządzeń? Kiedy ono się zwalnia? Jak to działa?
7: To jest ciężko powiedzieć, ponieważ urządzenia rotują, czyli mamy urządzenia, które kobiety zwracają. Musimy je oczywiście szybko przeserwisować, wyczyścić i wtedy możemy wysłać do kolejnej kobiety. Natomiast to jest 36 tydzień, więc tak mniej więcej 3-4 tygodnie to jest taka średnia, kiedy to urządzenie jest wykorzystywane i ja jakby cały czas mamy ciągłość w tym obrocie. Natomiast to zależy od tego, kiedy jakby też jest takie urządzenie dostępne i wtedy jak najszybciej wysyłamy takiej mamie.
5: A jak można się zgłosić?
7: Mamy stronę internetową i telefon, na który kobiety powinny zadzwonić.
5: Można to znaleźć
7: kontakt telefoniczny, tak, kontakt telefoniczny i w ramach tego możemy zapytać o takie urządzenie.
5: Wrocław organizuje też szkolenia Bezpieczna Mama. Ostatnie odbyło się w Dzień Matki, poprzednie w grudniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o szkolenie Bezpieczna Mama, czy ono jest organizowane cyklicznie?
7: Teraz można powiedzieć, że będziemy je realizowali cyklicznie. Natomiast pierwsza edycja pokazała nam, jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia, tego typu warsztaty. Czyli jest to realna odpowiedź na to, czego kobiety potrzebują. Inspiracji, rzetelnej wiedzy, wsparcia w zakresie tych trudnych pytań, które pojawiają się cały czas w momencie tego niezwykłego, ale też ciężkiego okresu, jakim jest macierzyństwo i pytań, które się pojawiają w tym elemencie, więc będziemy organizowali to na pewno raz do roku, ale zastanawiamy się, patrząc na frekwencję, zainteresowanie kobiet w ciąży tą tematyką, czy nie zrealizujemy dwóch takich wydarzeń w ciągu roku, żeby zapewnić też dostęp wielu osobom, które w danym momencie na przykład chcą skorzystać z tej wiedzy.
5: Czyli zainteresowanie było tak duże, że nie wszystkie mamy się dostały?
7: No, musimy też zapewnić komfort tym mamom, które tak naprawdę korzystają z tych elementów warsztatowych. No bo warsztaty też, które prowadzimy na fantomach w zakresie udzielania takiej pomocy dzieciom, no muszą mieć też określoną liczbę kobiet, żeby to było komfortowe dla każdego, więc też nie możemy sobie pozwolić na nieokreśloną liczbę osób, która przyjdzie nam na wydarzenie, tylko mamy określoną liczbę tych osób, które chcą skorzystać.
5: A to powiedzmy jeszcze, bezpieczna mama, bezpieczeństwo, jakie tu są wątki poruszane? Jak specjaliści się wypowiadają?
7: Czy głównym takim elementem, wokół którego organizujemy to wydarzenie, to jest bezpieczeństwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli tych sytuacji kryzysowych, które mogą zdarzyć się codziennie w momencie zadławienia, zakrztuszenia, chociażby przy rozszerzaniu diety niemowlaka, czy też po prostu zabawy i przypadkowego połknięcia czegoś. Więc tutaj na fantomach warsztatowo, ale też teoretycznie kobiety poznają, co powinny zrobić krok po kroku, jak zachować spokój, jak się zachować w ogóle w sytuacji tak kryzysowej, która może nas tak naprawdę spotkać w życiu. drugim takim elementem dotyczącym edukacji są zajęcia z położną, na których położna też odpowiada na pytania, ale też rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące porodu, dotyczące ćwiczeń, które kobiety powinny wykonywać, więc duży element związany właśnie z położnictwem. Trzeci element to dieta, która jest niezwykle istotna w tym okresie, czy też w okresie karmienia. To są te elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. I tu przechodzimy do czwartego elementu, którym są badania, które wykonujemy tutaj, czyli mamy badania glukozy, mamy badania cholesterolu, mamy badania EKG, ponieważ też serce zupełnie inaczej zaczyna u kobiety w ciąży działać, jest bardzo obciążone, o czym też większość kobiet nie wie, więc o to też powinniśmy zadbać i tutaj też chcemy wskazać na ten element. Też pokazujemy urządzenia KTG, jak one działają, jak można z nich skorzystać, że warto z nich korzystać, więc to jest taki bardzo dużo elementów, które odpowiadają właśnie na te trudne pytania, które pojawiają się na co dzień w związku z tym wyjątkowym momentem w życiu każdej z kobiet.
5: Wrocławianek zainteresowanych szkoleniem Bezpieczna Mama ostatnio rzeczywiście było sporo. Wśród nich były Karolina i Ela.
8: To generalnie jeśli chodzi o udział w tym szkoleniu, tak naprawdę zaproponowała mi moja najlepsza przyjaciółka, która jest obecnie w ciąży, jest to jej pierwsza ciąża i ja poczułam się bardzo mocno w roli takiej cioci, bo jakby moja przyjaciółka jest taką moją trochę przyszywaną siostrą, więc chciałam być jak najbardziej odpowiedzialna w stosunku do dziecka, które przyjdzie na świat i jako właśnie taka odpowiedzialna ciocia chcę wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach stresowych, czy w takich sytuacjach niebezpiecznych. No chcę być po prostu odpowiedzialną osobą.
5: A myślałaś o tym, jakie sytuacje, czy jakie w ogóle sprawy tutaj budzą twój największy strach, czy a propos czego najbardziej byś się chciała pogłębić swoją wiedzę?
8: Myślę, że najbardziej chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat zadławień, ponieważ z tego, co mi wiadomo, co też słyszałam na innych szkoleniach z pierwszej pomocy, jest to niestety bardzo częsta sytuacja, kiedy małe dzieci dławią się różnymi ciałami obcymi i to nawet nie zabawkami, tylko właśnie kawałkami owoców na przykład, więc z racji tego, że jest to na tyle powszechna sytuacja, chciałabym się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji reagować, bo niestety wiem, że jak ktoś się krztusi albo właśnie traci oddech, to bardzo wtedy mocno podnosi się poziom stresu i wchodzi panika, więc chciałabym wiedzieć po prostu, jak się zachować w takiej sytuacji.
9: Oj, najtrudniejszy to chyba moment jakby porodu, w sensie w takim, jak on będzie finalnie wyglądał, jak to wszystko się potoczy, bo zawsze tak się mówi, że nigdy nie można tego przewidzieć, jak to będzie w takim przypadku. No i po porodzie to chyba cały ten połóg, bo jednak jest to taki ciężki czas i emocjonalnie, i właśnie dochodzenia do siebie, bo szczerze mówiąc nie sądziłam, że będzie tak ciężko, jak było, ale to też wiadomo, jest kwestia indywidualna.
5: Poród to ruch. O tym przekonywała w trakcie szkolenia Bezpieczna Mama wrocławianki, położna i psycholożka Iza Dębińska.
10: Trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się, że jak mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko, a to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc jakby uwolnić dziecko z naszego ciała, rozluźnić mięśnie głębokie i rozumieć ten ruch w kontekście takiego uwalniania, swobody rodzenia, a nie treningu porodowego. Ja myślę, że nawet w najlepsze przygotowanie musi być wpisany element tego, że poród nas zaskoczy i tak, i że nie na wszystko się przygotujemy. Natomiast warto rozpatrzyć, gdzie mamy największy lęk związany z tematem porodu. Czy jest to kwestia jakaś bardziej psychiczna, czy może właśnie kondycyjna, jak rozumiemy poród, więc dla części kobiet najlepszym przygotowaniem będzie praca z ciałem, dla innych rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą, a jeszcze inne kobiety będą nastawiały się bardziej na taką edukację formalną, bo interesują je fakty i fakty im dają i wiedza taka medyczna, poczucie bezpieczeństwa, więc to zależy od tego, jakimi jesteśmy kobietami, czego my potrzebujemy, którą sferę zaopiekować.
5: Tymczasem mity dotyczące porodu mają się świetnie.
10: Oj, dużo jest tych mitów, że kobieta będzie cierpieć w porodzie, że ból porodowy jest jak rwanie zęba, że nie da się urodzić bez znieczulenia, albo że tylko powinnyśmy rodzić ze znieczuleniem, bo na pewno kobieta nie da rady urodzić bez, że pęknie nam krocze przy porodzie, że lepiej naciąć, bo wtedy nie pęknie, a no jest to jeden z większych mitów, że nacięcie krocza chroni przed jakimikolwiek problemami po porodzie. narodowymi, czy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czy z kwestią życia intymnego, więc myślę, że no, jesteśmy na tym etapie wiedzy o porodzie, że naprawdę te mity już powinny dawno odejść do lamusa. Ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby nie wmuszać na kobietach tego, że teraz wszystkie powinny chodzić do fizjoterapeutki, wszystkie powinny coś robić, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę kobiety, które nie mają możliwości logistycznych czy finansowych korzystać z takich usług. Natomiast jeżeli dochodzi do jakichś zespołów bólowych, dysfunkcji w ciele, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, no to na pewno warto by było przynajmniej raz na trymestr takiego specjalistę odwiedzić. Czasami chodzi też o świadomość, o pokierowanie, a jeżeli ciało w ciąży, że tak powiem, boli nas i utrudnia nam życie, to już nawet nie chodzi o poród, co o to, żeby tą ciążę dobrze, sprawnie do końca donosić, w sensie takim, żebyśmy się dobrze czuły, a wiele dolegliwości takich typowych związanych z ciążą można czy odpowiednimi ćwiczeniami, czy fizjoterapią uroginekologiczną naprawdę zniwelować.
5: Bezpłatna dla uczestniczek i uczestników jest też Wrocławska Szkoła Rodzenia. W tym roku prowadzona jest w 6 miejscach w mieście.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Drugie życie rzeczy we Wrocławiu. O tym teraz posłuchacie na naszej antenie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i sprawdźmy na początek, co wy robicie z ubraniami, butami, książkami, grami i innymi rzeczami, które nie są już wam potrzebne.
14: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
15: Ja je w sumie składuję w domu.
16: Ja myślę, że podobnie.
5: Duży jest ten stos?
15: No nie aż taki duży. Raczej lubię czasem do nich zaglądać mimo wszystko. W sensie no do ubrań nie, ale do książek coś tam się zawsze gdzieś wygrzebie, komuś da ewentualnie, no.
17: Teraz chyba się odchodzi od gromadzenia rzeczy w domach, tak jak w latach 90., także myślę, że nie.
5: Co robicie z niepotrzebnymi rzeczami?
7: Zależy, jakby, jeżeli idzie o takie niepotrzebne rzeczy, które na przykład są dla mnie za małe, to zwykle rozdaję znajomym.
5: Biorą?
7: No tak, no jakby też nie zawsze, no ale zwykle się rozdaje albo sprzedaje po prostu.
15: To mnie podobnie mama zawsze dawała znajomym, którzy mieli młodsze dzieci.
5: A dużo takich rzeczy wam się zbiera?
7: Stosunkowo chyba mało. Jakby zwykle po prostu też na przykład jeżeli, najwięcej mi się elektroniki zbierało, ale teraz zacząłem ją zużywać po prostu w różnych moich małych projektach. Na przykład kable tam zużywałem, żeby po prostu mieć do nich pozyskać. No tam sobie lutuję małe rzeczy.
5: A jeśli chodzi o jedzenie, czy zdarza się marnować jedzenie albo co panie z nim robią, jak już wiadomo, że się nie przeje?
15: Myślę, że się dzielimy. Wczoraj koleżance kapustę dałam.
16: Ja wyrzucam, nie umiem gospodarować jedzeniem, a nigdy w sumie nie oddawałam do takiej lewki. Nawet nie wiedziałabym, gdzie taką znaleźć.
18: Jesteśmy troszeczkę jeszcze wciąż w takim klimacie studenckim. Jak na przykład wraca się na weekend do domu, to się pyta po znajomych, czy na przykład nie chciałby ktoś tam, nie wiem, dodatków, które po prostu mogłyby się zepsuć przez ten czas.
15: U mnie podobnie, ja też mieszkam właśnie z kilkoma osobami, więc jak po prostu wiem, że mnie nie będzie na dłuższy czas i coś może się zepsuć, to po prostu piszę na grupie, że możecie to zjeść albo coś w tym stylu i tak to działa. Raczej nie jestem nauczona, żeby wyrzucać w ogóle cokolwiek z jedzenia.
5: Co pan robi z niepotrzebnymi rzeczami, na przykład ubrania, książki? Czy pan wyrzuca, chomikuje, czy może wymienia się, oddaje?
19: Książki oddajemy, no, a rzeczy do tych kontenerów, PCK, czy to PCK jest, to nie wiem.
5: Ale dużo tam takich rzeczy się gromadzi, które trzeba oddać gdzieś tam się ich pozbyć?
19: W tej chwili ja już nie kupuję tyle rzeczy, bo już nie potrzebuję. Nie mam za dużo rzeczy, nie mam. Także chodzę praktycznie do zdarcia.
16: Ja oddaję zazwyczaj. Jeżeli chodzi o ubrania, no to oddaję do punktów. No chyba raczej znajomi chcą, ale tak rzadko się zdarza.
5: A wiesz, gdzie mogłabyś na przykład takie rzeczy zanieść, gdybyś chciała się nimi wymienić?
15: Nie interesowałam się w ogóle tym do tej pory.
5: A tymczasem podpowiedź, co ważne, aktualizowana na bieżąco, jest w internecie.
20: Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5: Nieraz się spotykałam z takimi informacjami, zapytaniami w internecie, że na przykład gdzie na Nadodrzu można oddać stare ubrania, albo gdzie w leśnicy można komuś przekazać zabawki dla dzieci, które już nie są potrzebne. No właśnie, jak się z tym zorganizować, bo miasto pomaga w tym.
20: Rzeczywiście my też takie głosy słyszeliśmy. Bardzo często w przypadku kampanii Wrocław nie marnuje, którą prowadzimy już od wielu, wielu lat, W ramach tej kampanii robimy pikniki, warsztaty dla dzieci i spotykamy się z osobami, dla których rzeczywiście ta idea less waste, czyli to, żebyśmy nie wyrzucali rzeczy, żeby one trafiały do ponownego użytkowania, jeżeli są dobre, dla tych ludzi, dla których ta idea jest bliska, oni szczególnie właśnie pytali nas o to, gdzie daną rzecz można oddać, albo gdzie na przykład oddać elektroodpady. Rzeczywiście takie pytania się pojawiały i stąd pomysł na to, żeby stworzyć taką mapę, nazwaliśmy ją Mapa Wrocław Nie Marnuje, po to, by właśnie w jednym miejscu tak naprawdę mieć mapę i dzięki tej mapie możemy tak naprawdę kliknąć sobie na kategorię. Za pomocą jednego kliknięcia będziemy widzieć na mapie miejsca we Wrocławiu, gdzie można oddać ubrania, oddać elektroodpady, zobaczyć, gdzie są targowiska, targi lokalne, bo to też wszystko się wpisuje w ideę niemarnowania.
1: Mhm. I to jest tak, że te miejsca zebrali urzędnicy, czy zgłaszają się osoby, u których są takie właśnie punkty?
20: Kiedy zaczynaliśmy i ruszaliśmy z mapą, stworzyliśmy tak naprawdę główne kategorie, tak? To między innymi shopy, szoty, czyli te nasze mobilne samochody, pokazujemy, w których miejscach danego dnia są, bo to są akurat te mobilne.
1: To powiedzmy, zbierające odpady problematyczne i tekstylia.
20: Tak, tak, dokładnie. Szoty i shopy, czyli odpady problematyczne i odpady tekstylne, są to nasze takie mobilne punkty w różnych miejscach miasta. Kiedy wejdziemy na mapę, tam będziemy mieli link do konkretnych lokalizacji, w który dzień możemy oddać tekstylia, w który dzień możemy oddać odpady problematyczne. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy pszoki, które również znajdziemy na naszej mapie. Dodatkowo oczywiście często nie wiemy, gdzie oddać odpady remontowe, budowlane, opony, smary, oleje, ale nie wiemy też, gdzie chociażby wymienić się ubraniami i stąd też zależało nam na tym, żeby ta mapa była taką platformą wymiany, nie tylko oddawania takich odpadów problematycznych, ale też by pokazywała nam miejsca chociażby book crossingu, czyli miejsca, gdzie możemy oddać książki, oczywiście gdzie możemy też wziąć książkę i wymienić się nią. Tych punktów book crossingowych w naszym mieście jest coraz więcej. Latem staramy się je również umieszczać w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, w jakichś beach barach. Oddanie problematycznych materiałów to jest jedna rzecz, a druga to jest wymiana ubrań, książek i innych rzeczy, bo chociażby kilka miesięcy po tym, jak ruszyliśmy z mapą, dołączył się do nas dzielnik wrocławski, czyli takie punkty na mapie miasta, gdzie możemy oddać chociażby na przykład zabawki, które są w bardzo dobrym stanie. Są takie półki w konkretnych miejscach, które właśnie można sprawdzić na mapie i tam oddać gry, zabawki czy inne rzeczy niezużyte i ktoś może przyjść i po prostu je sobie zabrać, jeżeli tego potrzebuje.
1: Mhm. No właśnie, bo i takich miejsc i rzeczy, którymi możemy się wymieniać, jest coraz więcej, bo to jeszcze ogródki działkowe i rośliny i na przykład znicze też na cmentarzach.
20: Rzeczywiście tych rzeczy jest coraz więcej. Nie możemy zapomnieć przede wszystkim o jedzeniu, tak? Bo mamy tam oczywiście na mapie lodówki społeczne. Wiemy, jak wiele jedzenia marnujemy. Chyba każdy z nas tak naprawdę może stwierdzić, jak wiele tego jedzenia w lodówce zostaje. Więc wystarczy znaleźć taką lodówkę. Jest ich naprawdę bardzo dużo w naszym mieście. Zawieźć to jedzenie i na pewno ktoś z niego skorzysta, bo widzimy, jak duża jest potrzeba tego, by dzielić się tym jedzeniem w naszym mieście.
1: Jak się prezentuje ta mapa? To nie jest tylko centrum Wrocławia, te punkty, gdzie można się wymieniać rzeczami, jedzeniem?
20: Nie, obejmuje to cały Wrocław. Tak naprawdę wszystkie kategorie są w całym Wrocławiu. Dodatkowo mamy tam także umieszczone chociażby Zdroje, gdzie możemy się napić kranówki. Tak, mamy takich 13 punktów w naszym mieście. Jeżeli chcemy również dołączyć do tej idei niemarnowania, no bo przecież pijąc kranówkę również dołączamy do tego, że dbamy o nasze środowisko. Możemy wziąć swój bidon, nalać sobie kranówki w 13 punktach w naszym mieście i takie miejsca również można znaleźć na tej mapie. Mając telefon komórkowy, wystarczy wejść na www.wrocław.pl/mapa-nie-marnuje i tam będzie cała mapa i wszystkie dostępne punkty. Co jest jakby bardzo istotne w tej kwestii, to, że chcemy, by ta mapa żyła i widzimy zresztą, że ona żyje, bo odkąd ją uruchomiliśmy, widzimy, jak wiele zgłoszeń do nas przychodzi. Przychodzą chociażby propozycje innych punktów. My nowe miejsca nanosimy przez cały czas na mapie i właśnie o to nam chodziło. Dlatego też, co ważne, pod mapą jest taki formularz. Wystarczy do nas napisać, jeżeli widzimy, że w naszej pobliskiej szkole, w calu, czy gdziekolwiek indziej w naszym otoczeniu, bo są różnego rodzaju aktywności lokalne, ludzie, którzy się skupiają i którzy bardzo chętnie biorą w tym udział i jest takie miejsce, miejsce, gdzie chociażby można właśnie wymienić ubrania, wymienić książki czy cokolwiek innego. Warto do nas napisać, a my takie miejsce dodamy na tej mapie. Ta mapa jest dla mieszkańców, ale też chcemy, żeby ona była tworzona przez mieszkańców. Czyli wy nam dajecie znać o tym, gdzie są takie miejsca, my to umieszczamy na mapie i wszyscy razem z tego korzystamy, by nie marnować.
5: Jednym z miejsc, które można znaleźć na mapie Wrocław nie marnuje, jest przedpokój H13 przy ulicy Świdnickiej.
2: Magdalena Szopian-Wełyczko, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
5: No właśnie, i rozmawiamy o możliwościach wymiany rzeczami we Wrocławiu i tutaj u Państwa jest dużo takich możliwości.
2: Tak, są trzy takie główne inicjatywy. Mamy Book Crossing, czyli możliwość wymieniania się książkami różnego rodzaju, bo to są książki i dla dorosłych, i dla dzieci. Duża biblioteczka, można przyjść, zostawić, jakąś książkę zabrać dowolnie.
5: Zastawiony regał.
2: Zastawiony i cały czas te książki się zmieniają, nie? Czyli one jednak wędrują. Niektórzy kojarzą to z biblioteką, więc oddają nam te książki, a niektórzy po prostu zabierają i zostawiają je w innych miejscach albo zostawiają je dla siebie.
5: Jakiego rodzaju książki przynoszą? Bo tu widzę i takie starsze, i nowsze wydania.
2: Jest tak naprawdę wszystko. Są książki w języku polskim, ale też się zdarzają na przykład książki w języku ukraińskim. Jest wszystko. Są książki naukowe, jakieś historyczne. Słowniki się nam często trafiają, ale są też nowe jakieś wydania, lektury, książeczki dla dzieci, dla starszych, dla młodszych, różnego rodzaju poradniki. Jest w czym wybierać.
5: No właśnie widzę, że Państwo nawet działy musieli to
2: tak, musieliśmy wyznaczyć działy z racji tego, że te książki się tak szybko ruszają i zmieniają swoje miejsce. Niekoniecznie te działy obowiązują.
5: A jest coś, czego Państwo nie przyjmują? Na przykład bardzo zniszczone książki, czy takie się w ogóle trafiają?
2: Trafiają się bardzo zniszczone książki, ale nie mówimy, że nie przyjmiemy, bo my tak naprawdę nie ingerujemy tutaj w tą biblioteczkę. Tutaj sami mieszkańcy się rządzą, więc oni zostawiają, co uważają i zabierają, co im się podoba. My staramy się tylko trzymać porządek, żeby tutaj było w miarę poukładane, żeby te książki były.
5: Mhm. I zaraz obok wieszak, jeden z dwóch chyba,
2: jeden
5: tak?
2: z dwóch, tak. Podzieliliśmy wieszak ze względu na taką potrzebę, na wieszak z ciuchami dla osób dorosłych, a zaraz przy wejściu mamy na wieszak z ciuchami dla dzieci. No i te ciuchy dla dzieci też są w bardzo różnych rozmiarach, bo od takich dla malutkich bobasków, poprzez takie rozmiary jak już 1,60 m, 1,50 m, 1,60 m, nie? Czyli te dziecięce najwyższe rozmiary.
5: Mm-hmm. No właśnie, i też widzę duży wybór wśród ubrań.
2: Jeśli chodzi o nasz wieszak z ubraniami, to mamy naprawdę bardzo dużo wyboru. I oprócz tego mamy jeszcze w magazynie trochę rzeczy. Staramy się po prostu sukcesywnie je dokładać. Jak się tylko nam zwolnią jakieś wieszaki, to dokładamy nowe rzeczy. No i też staramy się, żeby te rzeczy, które wiszą na wieszaku, były adekwatne do pory roku. Więc jak jest ciepło, jest gorąco, to wieszamy jakieś takie bardziej letnie rzeczy. Natomiast jak się aura zmienia, albo po prostu jest lato, ale zimno jest po prostu, to wieszamy coś cieplejszego. Wiemy o tym, że to najlepiej po prostu wtedy schodzi.
5: Tu widzę też buty, nawet jedne bym sama przytuliła, chociaż proszę, pewnie nie mój rozmiar.
2: Tak, buty też mamy, chociaż staramy się, żeby to były buty takie jeszcze znośne do użytku oczywiście. Rozmiary są bardzo różne, przede wszystkim damskie buty. Kobiety chyba mają zdecydowanie więcej, chociaż męskie też się zdarzają, ale i ciuchów, i butów mamy w większości damskie.
5: Mhm. I to jeszcze nie koniec. Nie. Obracamy się.
2: Tak, mamy regał, który nazywa się Dzielnikiem Wrocławskim. To jest taki regał, gdzie można zostawić rzeczy, które już się w domu nam nie przydają, a komuś innemu jeszcze mogą służyć. I taka jest idea tego regału i wieszaka i naszej biblioteczki, bo to nie są rzeczy dla osób potrzebujących, bo często to jest taka mylna idea, tylko to są rzeczy po prostu, które ktoś już nie potrzebuje. Chodzi o to, żeby podarować im drugie życie, żeby nie trafiły na śmietnik, żeby ich nie wyrzucać, tylko żeby po prostu przynieść ewentualnie do nas. Jeśli chodzi o rzeczy, to tutaj bardzo często są różnego rodzaju naczynia, kubeczki, rzeczy z kuchni, ale też zabawki dla dzieci, jakieś gry. Naprawdę na tym regale dzieje się dużo i codziennie zawsze jest coś innego i nowego.
5: Mhm. No właśnie, i te rzeczy z Dzielnika Wrocławskiego, te zabawki, te ubrania, te buty, te książki, to warto chyba podkreślić, wszystko można wziąć za darmo.
2: Tak, wszystko można wziąć za darmo.
5: No właśnie, bo ta idea dzielenia się rzeczami ma oczywiste zalety. A jak działa we Wrocławiu w praktyce? Jak to u Państwa działa? Bo mówi Pani o tym właśnie, że mają Państwo jeszcze w magazynie ubrania, czyli tego trochę jest. Ale czy rzeczywiście ludzie też przychodzą po rzeczy? Kto przychodzi?
2: Tak, jest tak, że rzeczywiście w godzinach otwarcia naszego centrum przychodzą ludzie, którzy są już przyzwyczajeni do naszych wieszaków, do naszych dzienników i przychodzą specjalnie zobaczyć, co dzisiaj ciekawego na dzienniku, może jest coś takiego, co im się przyda.
5: Czyli regularnie. Tak?
2: Przychodzą regularnie, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, ale przychodząc po prostu wpadają tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, co ciekawego na naszych regałach i wieszakach. To są tacy mieszkańcy, a są tacy, którzy po prostu przychodzą do nas tutaj cyklicznie. Ja ich zawsze mówię, słuchajcie, grzebcie, zabierajcie, tu naprawdę fajne rzeczy są. Natomiast jak przychodzą do nas nowi mieszkańcy, to mimo tego, że widzą, że to jest taka duża biblioteczka, że jest wieszak i tak dalej, to trochę się krępują, żeby sobie pogrzebać. Bardzo gdzieś tam zachęcamy, żeby jednak się nie krępowali, że to jest dla wszystkich, że tutaj naprawdę można się obłowić, że tak powiem, i fajne rzeczy dla siebie znaleźć.
5: A takich miejsc jest we Wrocławiu dużo więcej. Tak jak mówiliśmy, znajdziecie je na internetowej mapie Wrocław nie marnuje.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
21: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
22: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty.
5: Na to wszystko można dostać do 8,5 tysiąca złotych, a to w konkursie Dolnośląskie Małe Granty, o którym więcej za chwilę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i choć Dzień Dziecka już za nami, porozmawiamy wcześniej o placach zabaw i o pieniądzach na ich stworzenie czy rozbudowę.
24: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określał, że do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
5: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
24: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
5: A dostał je między innymi Wrocław.
25: Anna Gazda, główny specjalista we wrocławskim zespole żłobków. Tak naprawdę zrobimy świetny plac zabaw w jednej z naszych placówek. Będzie to już bardzo wtedy komfortowe miejsce do zabawy dla dzieci. Bardzo bezpieczne, też spełniające wszystkie standardy, które przewidziało ministerstwo. W związku z czym myślę, że to będzie taki dobre miejsce do spędzania czasu przez dzieci.
5: A jaka to placówka i dlaczego ona?
25: Żłobek 15, dlatego że tam tak naprawdę decydując się na to, którą placówkę wesprzemy, czy zmodernizujemy, no ona wymagała największej uwagi, więc trzeba było zdecydować, która placówka będzie pierwsza Jeśli w przyszłych latach też będą takie nabory, możliwość pozyskiwania takich środków, to prawdopodobnie kolejne placówki też z tego skorzystają.
2: A żłobek numer 15, to jaka to jest część Wrocławia, jaka to jest ulica?
25: Na Stabłowicach. W żłobku jest 266 miejsc, więc taka maksymalna ilość dzieci może skorzystać z tego placu zabaw.
2: A jaka to jest kwota i co?
25: 300 tysięcy. Czyli tak jak przewidywało ministerstwo, z tego limitu będziemy korzystać.
2: To pokryje część kosztów czy całe?
25: To, co zaplanowaliśmy, powinno pokryć w całości.
2: I co Państwo zaplanowali na przykład?
25: Wymianę nawierzchni na taką, żeby była i biologicznie czynna, bo to też jeden z takich warunków. Nowe zabawki, budowa wzniesienia, nowe kąciki zabaw, różne takie strefy, gdzie dzieci będą mogły troszeczkę doświadczać różnych obszarów i zabaw tematycznych, i zabaw takich ruchowych, trochę ogrodnictwa takiej pracy w ziemi, także myślę, że...
2: Gdzie ogródek?
25: Taki mikro ogródek, pamiętajmy, że to wciąż dzieci takie do trzeciego roku życia, więc adekwatnie do ich wieku. Na pewno musimy zamknąć inwestycje do końca roku. Łącznie z certyfikatem bezpieczeństwa, także tak, na pewno wtedy. Dotychczas tak naprawdę w ramach budżetu, którym dysponuje jednostka, dokonywane są bieżące naprawy, jakieś wymiany sprzętów, tak żeby to bezpieczeństwo zachowywać, natomiast no, na pewno nie byłoby to kompleksowe.
2: Dużo jest tych żłobków w kolejce?
25: Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że mamy dwa bardzo nowe żłobki, jeden po gruntownej przebudowie, to tak naprawdę zostaje nam jeszcze 12-13 takich, które można by było zaplanować do takiej inwestycji.
2: A Państwo wskazali jeden, bo tak działa, rozumiem, program, tak? Że tylko można jeden?
25: Kwota tak naprawdę 300 tysięcy no, pozwoli nam zrobić taką inwestycję w jednym żłobku. Natomiast myślę sobie, że to też dobry taki argument, żeby zobaczyć, jak nam to pójdzie, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe. Tak, bo tutaj jesteśmy bardzo ograniczeni czasem. A to jest kwestia i przetargów, i różnych innych procedur, i też samego wykonania później inwestycji, więc taki dobry model, żeby sprawdzić też.
3: Tomasz Mołowicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
2: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
3: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
2: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...
3: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
5: Tyle o rozdanych już pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku, a teraz o pieniądzach, które mogą trafić też do Was, jeśli wymyślicie coś fajnego i zgłosicie swój projekt do Dolnośląskich Małych Grantów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
6: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku. Zawsze ich było dużo, Stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia.
8: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 milion złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
5: Co możemy zgłosić?
8: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają na dobro, dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski. Bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, Miasto Wrocław i Jeleniogórski. Więc te regiony mogą składać. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcam.
5: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
8: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną tę samą ilość projektów, jak pozostali.
6: W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
9: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
5: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
9: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, między innymi również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, to będzie osoby prywatne, musi być lider tej grupy. No i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy. Może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionowy Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
5: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
9: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty. Wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być projekty, które będą realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które potrzebują, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
5: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
9: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, co jest, jakie jest zapotrzebowanie na w poszczególnych miejscach, skąd te granty pochodziły, jeśli nie granty, tylko imprezy, które były organizowane, czy tam, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
5: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
9: Nie, myślę, że to, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszyzna. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
5: Daty już padły, ale warto powiedzieć o nich jeszcze raz. Swoje pomysły do dolnośląskich małych grantów można zgłaszać od 8 do 19 czerwca.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
21: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam Was teraz do odwiedzin dwóch miejsc. Miejsc różnych, ale oba znajdują się w centrum Wrocławia. Dokładniej jedno na ulicy Świdnickiej, drugie na Placu Wolności. To najpierw Plac Wolności. Właściwie to nawet schodzimy trochę pod jego powierzchnię.
11: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
5: Plac Wolności we Wrocławiu to teraz nie jest już tylko takie miejsce, które jest takim punktem miejskich imprez na przykład. Ale też coś więcej, co tam się mieści.
11: Tak, no Plac Wolności ma inną funkcję i to nas też bardzo cieszy, bo takie multifunkcjonalne obiekty i wykorzystanie tutaj akurat parkingu pod Placem Wolności, które służy centrum, ale i Narodowemu Forum Muzyki, dostało zadanie w postaci mikrohuba przeładunkowego. To oznacza, że to jest takie miejsce, do którego przyjeżdżają samochody dostawcze, które dostarczają różne produkty i towary do odbiorców w centrum miasta. W tym takim naszym sercu Wrocławia, to jest około 140 hektarów między Kazimierza Wielkiego a Starą Odrą. No, tam jest wiele firm, wiele restauracji, wiele odbiorców takich prywatnych i codziennie cała masa samochodów dostawczych przyjeżdża w to miejsce, żeby właśnie dostarczyć przesyłki czy produkty spożywcze do restauracji. No, generalnie ruch jest tam od samego rana. W tej chwili na przykład na rynku to okno dostaw jest między 5 a 10. No i to się okazało, że to trochę mało, że to nie jest tak do końca funkcjonalne. Mieliśmy dużo głosów od dostawców, że potrzeba, żeby ten czas wydłużyć, a to nie o to chodzi, bo rynek służy również pieszym, rowerzystom i wydłużanie tego czasu też ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynku z perspektywy człowieka i mieszkańca. No w związku z tym podjęliśmy wyzwanie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i naszym partnerem, czyli Interparkingiem, który zarządza parkingiem pod Narodowym Forum Muzyki. W ramach naszego takiego partnerstwa o współpracy na rzecz obsługi towarowej Centrum Wrocławia i wymyśliliśmy właśnie, że stworzenie takiego huba ukrytego pod ziemią, który nie będzie miał tych takich, można powiedzieć, ciężkich rzeczy na wierzchu, będzie dobrym być może rozwiązaniem, żeby te dostawy usprawnić i żeby funkcjonowanie w centrum dla wszystkich było wygodniejsze.
5: A jak on usprawnia te dostawy w zasadzie?
11: Jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że ileś odbiorców codziennie korzysta właśnie z dostaw tych samochodów dostawczych do 3,5 tony, to są takie busy, no, każdy z nas widzi. Bardzo często te busy zastawiają chodniki, zastawiają jezdnie, no bo muszą podjechać, rozładować towar, a teraz przy działaniu takiego huba, te busy, wszystkie, które jakby korzystają z mikrohuba, wjeżdżają do parkingu podziemnego, tam mają specjalne miejsce, gdzie rozładowują
7: doładowują swój towar i ten towar jest przeładowywany na rowery towarowe, rowery cargo. I tymi rowerami wyjeżdżają do centrum i już w takim bardzo spokojnym ruchu z poszanowaniem innych użytkowników, pieszych, rowerzystów, mogą dojechać również bezpośrednio do odbiorcy i w sposób taki bezpieczny, czysty, ekologiczny, zeroemisyjny w końcu dostarczyć ten towar efektywnie. No i mamy nadzieję, że to się przełoży na lepsze funkcjonowanie i przedsiębiorców, i mieszkańców, i odbiorców w Starym Mieście. Mhm.
12: I to jest takie rozwiązanie, które jest dostępne całą dobę?
7: Tak, to jest rozwiązanie dostępne całą dobę, bo parking jest czynny całą dobę, ale wszyscy do

0: Więc generalnie on jest otwarty cały czas, ale już każda z firm organizuje w ramach swojej przestrzeni, takiego specjalnego stworzonego boksu, organizuje już sobie tą logistykę dostaw według własnych potrzeb i własnego systemu, który ma w swojej firmie.
1: Mhm. No właśnie, i jakiego rodzaju firmy, jakiego rodzaju branże mogą korzystać z takiego mikrohuba? Kojarzy się gastronomia, ale też kurierzy.
0: Tak, no kurierzy to są te największe firmy kurierskie, które wszyscy znamy. We Wrocławiu działają i ogólnopolsko i to są od gabarytów leciutkich, małych paczek do automatów paczkowych, bo to jest też taka relacja, czyli z mikrohuba, rowerem cargo załadowanym po uszy, można powiedzieć. Paczki trafiają do lokalizacji z automatem paczkowym i tam kurier wsadza je w odpowiednie dziurki, czekają już na odbiorcę, ale nie musi tam podjeżdżać wtedy samochód dostawczy, nie musi kluczyć po uliczkach wąskich na Starym Mieście i tarasować przejazdy innym, tylko podjeżdża małym, zgrabnym rowerem towarowym, który jest cichy i bezpieczny. Mhm. A oprócz tego to jest, można powiedzieć, największa innowacja we wrocławskim mikrohubie, że będą dostarczane również do restauracji te produkty, które wymagają utrwalania odpowiedniej świeżości związanej z temperaturą przechowywania, czyli na przykład jedzenie, warzywa i tak dalej, bo jedna z firm na potrzeby właśnie funkcjonowania tego mikrohubu wymyśliła, a potem wspólnie z producentem z Wałbrzycha skonstruowała specjalny rower, który ma w środku system taki, który ziębi do odpowiedniej temperatury, spełnia wszystkie normy w zakresie przewożenia żywności. No i oni działają już w mieście, rozwożą żywność do wrocławskich restauracji na Starym Mieście.
1: Mhm. Współpraca jest dobrowolna. Oczywiście. I czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami dla...
0: Nie, właśnie to jest klucz tego projektu, że ten projekt by się nie udał, gdyby od samego początku nie było tutaj dobrowolności. To jest raz. A po drugie, nie byłoby otwarcia z każdej ze stron, bo Uniwersytet Ekonomiczny i profesor Maja Kibajaniak, która jest liderem naszego partnerstwa właśnie w tym projekcie, i miasto, jakby byliśmy inicjatorami. Zaprosiliśmy firmy kurierskie i właśnie dostawcę żywności do tego projektu. Zaprosiliśmy Interparking, czyli dzierżawcę parkingu, i każdy tutaj w ramach swoich możliwości zrobił coś, co się złożyło na wspólny projekt. Więc to jest naprawdę, no myślę, że duża rzecz i bardzo się z niej cieszymy.
1: A teraz o miejscu, z którego cieszą się zapewne szczególnie mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego, choć nie tylko, bo przedpokój H13 chętnie przyjmuje też inicjatywy wszystkich wrocławian.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
3: Magdalena Szopian, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
1: Właśnie, to jest takie specyficzne, bym powiedziała, Centrum Aktywności Lokalnej, dlatego że jest w centrum. I te cale, myślę, na obrzeżach Wrocławia mają tak, że jednak mieszkańcy pewnie z okolicy głównie tam przychodzą. Jak jest tutaj? Czy tutaj też tak jest? Czy jest większa klientela?
3: No u nas stety i niestety jest większa klientela. Naszym zadaniem jest oczywiście działalność na rzecz mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego i takich też serdecznie do siebie zapraszamy, ale tak jak pani powiedziała, ze względu na to, że jesteśmy w centrum miasta, że to jest ten węzeł przesiadkowy, to docierają do nas ludzie naprawdę z różnych osiedli, zwłaszcza z takich osiedli, na których jeszcze centrum aktywności lokalnej nie ma.
1: Co mogą tu znaleźć? Jaką ofertę?
3: Ofertę mamy dość szeroką, ale naszym zadaniem nie jest realizowanie jakiejś oferty dla mieszkańców, tylko dawanie im przestrzeni na to, żeby oni mogli się tutaj pod naszym dachem spotykać, i taka jest nasza idea, więc my zachęcamy do tego, żeby samemu tą ofertę tworzyć, i tak też robimy, pomagamy oczywiście we wszystkim, ale bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby lub grupy ludzi, które mają jakiś pomysł, jakieś hobby, którym chcą się podzielić, i tak właśnie działa na przykład kółko szydełkowe, gdzie przychodzą panie i się dzielą swoimi umiejętnościami, tak działa tutaj kółko plastyczne, gdzie też przychodzą panie, dzielą się swoimi umiejętnościami, nawzajem się motywują, przychodzą do nas różne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia i realizują różne działania. Są takie wydarzenia, takie zajęcia, które się dzieją cyklicznie, a są takie wydarzenia raczej, które się dzieją jednorazowo. Wszystko znajdziecie na naszej stronie h13.pl albo na naszym Facebooku Przedpokój H13. My raz w miesiącu publikujemy miesięcznik, czyli taki harmonogram z miesięcznymi wydarzeniami, które się tutaj u nas dzieją, ale też dodatkowo pojawiają się co chwilę chwilę jakieś nowe.

0: nowe działania, nowe wydarzenia.
1: Wymieniła Pani panie, które przychodzą, a Panowie, i to jest szersze pytanie właściwie, kto najczęściej korzysta z Państwa przestrzeni, miejsca, oferty?
0: To jest trudne pytanie, bo każdy tydzień u nas wygląda inaczej. Są wydarzenia dedykowane dla młodzieży, organizowane przez różne organizacje i wtedy mamy przestrzeń wypełnioną młodzieżą, a są wydarzenia, które są organizowane dla wszystkich, na przykład jakieś wykłady, spotkania, prelekcje historyczne, no to tutaj raczej taka bardziej dorosła młodzież. Mamy też wydarzenia dla dzieci, których mamy zdecydowanie mniej. Więcej jest oczywiście pań, bo panie chętnie korzystają z takich ofert, ale na przykład kiedy mamy spotkania z grami bitewnymi, tutaj raczej przychodzą panowie.
1: To powymieniajmy jeszcze, jakiego rodzaju wydarzenia albo inicjatywy na stałe czy jednorazowo się tu pojawiają?
0: Musiałabym długo wymieniać. Mamy treningi pamięci dla seniorów, mamy koncerty Fundacji Młoda Scena, takie recitale.
1: Koncerty nawet?
0: Koncerty, tak. Są u nas bardzo często różnego rodzaju wystawy, czy to wystawy plastyczne, czy fotograficzne, bo współpracujemy po prostu z różnymi twórcami, albo zgłaszają się do nas różne kółka, różne instytucje, które chciałyby u nas taką wystawę powiesić. Mamy kółko planszowe, są zajęcia z gimnastyki, są zajęcia taneczne. O szydełkowaniu już mówiłam, ale naprawdę jest tego dość sporo. W zależności od miesiąca w roku też mamy po prostu różne inicjatywy. Bardzo często staramy się, żeby raz w miesiącu było jakieś takie wydarzenie dotyczące jakiegoś święta, które w danym miesiącu się odbywa, czyli na przykład jakieś wianki świętojańskie, albo obchody pierwszego dnia wiosny, albo obchody Dnia Kobiet, żeby też tak po sąsiedzku świętować te nasze święta, które obchodzimy w kalendarzu. Nasz cal pracuje głównie popołudniami, bo taka jest potrzeba, ludzie się spotykają raczej po pracy, czy dzieci, i zazwyczaj jesteśmy otwarci od godziny 15 w górę, czyli do 19, 20, 21. Natomiast te godziny się zmieniają też w zależności od potrzeb, bo nie chcemy sztywno stawiać godzin, tylko chcemy po prostu dostosowywać się do możliwości naszych mieszkańców. Zawsze, jak publikujemy nasz harmonogram, na harmonogramie są godziny otwarcia i ich staramy się trzymać, ale nasze centrum bardzo często też jest otwarte po tych godzinach, więc jak ktoś będzie przychodził, zobaczą, że drzwi otwarte, to zapraszamy do środka.
1: A biorąc pod uwagę mnogość rodzajów tych wszystkich wydarzeń, powiedzmy, jaka to jest przestrzeń? To znaczy, skoro i koncerty, i warsztaty, tak? Idziemy...
0: Tutaj, tak. No. Tu mamy taką dużą salę, która jest salą wielofunkcyjną i w tej sali naprawdę odbywa się wszystko. Taniec, zajęcia z dziećmi, yoga, warsztaty plastyczne, bo stawiamy stoły, wystawa, wykłady, prelekcje i jakieś takie spotkania w bardziej zamkniętym gronie. Robimy też koncerty z Fundacją Młoda Scena i innymi artystami i wykorzystujemy do tego na przykład parapety i często robimy koncerty na parapetach, więc to też jest kawałek takiej przestrzeni. No, staramy się, żeby ona była bardzo mobilna i żeby tutaj w tej przestrzeni było dużo różnych wydarzeń.
1: No bo to duże okna, witryny, które wychodzą na Świdnicką.
0: Które wychodzą na Świdnicką, tak, tak. Często wykorzystywane są, jak nie koncerty, to też staramy się na tych witrynach robić jakieś zajawki, jeśli chodzi o wystawy, żeby ktoś się zainteresował i wszedł do środka i zobaczył, co ciekawego u nas tym razem wisi.
1: Idziemy dalej?
0: Tak. Tutaj mamy małą salę, którą przeznaczyliśmy na takie działania warsztatowe, więc mamy rzutnik, mamy ekran. Są tu takie spotkania zamknięte różnych organizacji, ale też właśnie takie spotkania typu warsztaty, wykłady, prelekcje. Nie jest to jakoś super duża sala, bo 14 osób się tu mieści. Tu się też spotyka klub seniora, tutaj się planszówki spotykają, czyli raczej takie inicjatywy bardziej, gdzie potrzebne są stoły, więc dlatego mamy tutaj stoły na stałe. No ale oprócz tego, tych dwóch sal, bo to są tylko dwie sale, a u nas się dużo dzieje. Staramy się tą przestrzeń wykorzystywać jeszcze w inny sposób. Na zewnątrz mamy bardzo fajne podwórko. Tam też robimy różnego rodzaju inicjatywy, pikniki, spotkania, czy nawet wynosimy jakieś warsztaty na zewnątrz, żeby skorzystać z tej dobrej aury. No i tyle. Jakbyśmy mieli więcej tej przestrzeni, więcej tych sal, myślę, że też by się spokojnie zapełniły.
1: Także jeszcze raz, strona internetowa i profil przedpokoju H13 na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w tym miejscu. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: O reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Takie dni jak ten czwartek lubimy najbardziej. Nic nie musicie, a za to wszystko możecie. W Meloradio od rana podkręcamy tempo. Tutaj energetycznej muzy na pewno wam nie zabraknie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Hello.

Sowe. Od rana podkręcamy tempo w Meloradiu. Wolny dzień to super sprawa, ale seria wolnego to jest dopiero coś. Mam nadzieję, że możecie korzystać z długiego weekendu. A jak taki czaks spędza ostatnio coraz więcej ludzi, to powiem wam już za chwilę w Meloradiu. A wcześniej zagramy Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 po 7.

skręcamy tempo w Melo Radio. Wish You Were Mine. Philip Don w Melo, 19 minut po siódmej. Coraz więcej osób w takie długie weekendy ucieka od popularnych miejscówek i tłumów turystów. Zamiast kilku wolnych dni w jednej lokalizacji, można się zdecydować na objazdówkę po kilku mniej znanych miejscach w Europie. To ostatnio właśnie trend, który robi się bardzo modny, zwłaszcza wśród młodych ludzi, dzięki niemu nie wydając góry kasy na all-in w obleganych miejscówkach. Jest szansa przeżyć i zobaczyć coś zupełnie innego. I to w zależności od tego, co wolicie i lubicie. Popularnym kierunkiem w takiej opcji jest m.in. północno-wschodnia Francja. To jak ktoś wybiera klimaty średniowiecznych uliczek, bo ci, którzy nie lubią tłumów, wybierają na przykład Wyspę Owcze, a jedną z najbardziej widowiskowych objazdówek można sobie zapewnić jeżdżąc po północnej Norwegii. Jak nie potraficie usiedzieć za długo w jednym miejscu, to idealne opcje, a jak szukacie jednak gorącego klimatu, fajnych ludzi i mega zabawy, to pamiętajcie, że w wakacje zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety do zgarnięcia w Meloradiu, więc bądźcie blisko i słuchajcie uważnie. A na Sunrise Festival w Kołobrzegu w tym roku także on, Riders on the Wild. Teraz u nas w Melo, Loco Loco. Już 20 minut po siódmej.

0: Świetne połączenie się było. Martin Garrix, je 3 rano w Melo. Tak podkręcamy tempo dzisiaj, w czwartek, w weekend, długi dla was, za chwilę Seabold.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
0: O reklamie.

Nikt nie zrobi tego z wami tak jak my. Razem podkręcamy tempo w Meloradiu. Czwartek już rozkręcony, wy też. No i to bardzo przyjemne uczucie, jak możecie odłożyć wszystkie zawodowe obowiązki. Nawet nie na jutro, a dopiero na poniedziałek, no nie? Zamiast tego jest na pewno dużo świetnych rzeczy, które możecie dzisiaj robić, a na które zwykle w tygodniu brakuje czasu. Także dzisiaj sobie pozwólcie na więcej. I najlepsze, że możecie to robić razem z Meloradiem. Mam dla was idealną do tego muzę. Milky, David Guetta w Melo. Za 18:08.

0: Felix Jan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a po 8 to będę miał dla was zabawę gotowi na wszystko, w której do zgarnięcia Super Melo merch będzie, więc trzymajcie swoje telefony blisko. Przydadzą się na pewno m.in. do wyrwania książka o Tomorrowland oraz bardzo fajna torba Melo Radia. A dziś o to, żebyście wiedzieli, co się dzieje, dba Adrian. O czym będzie w newsach?
1: Dzień dobry, będzie o sporcie, głównie nie tylko o piłkarzach, którzy wczoraj grali, ale o koszykarkach też.
0: I to już niedługo, koniecznie sprawdźcie, za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu.

0: Atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: I hop! I hop!
9: Nie skacz po kanapie.
8: I hop!
9: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
8: I trampolina!
9: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
8: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
10: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
11: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: 97 i 8 FM.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Adrian Górny.
2: Polska zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu piłkarskim na Stadionie Narodowym. Rywale dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a biało-czerwoni dwukrotnie odrabiali straty za sprawą Kacpra Potulskiego oraz Przemysława Wiśniewskiego. Ten drugi strzelił gola w ostatniej akcji meczu. Gorzej poszło wczoraj naszym koszykarkom 3-3 w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Warszawie. Przegrały najpierw z Azerbejdżanem, a później z Holandią. W fazie grupowej odniosły tylko jedno zwycięstwo i zajęły czwarte, przedostatnie miejsce. To dla nich koniec turnieju. Dzisiaj o wyjście z grupy powalczą nasi panowie. Około 400 razy interweniowali wczoraj strażacy po burzach na południu Polski, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy.
2: Dzisiaj burze mogą być na zachodzie i południowym wschodzie Polski.
1: Robimy to, co lubimy najbardziej. Podkręcamy tempo razem z wami. I niech tak zostanie. Jest ósma. Inni gadają, a my już gramy. Waldek Garbak, siema, hej, cześć.

podkręcamy tempo od samego rana w czwartek, dzisiaj w Meloradiu i mam coś dla was do zgarnięcia. Wyjątkowa książka Tomorrowland i bardzo fajna torba Meloradia. Taki merch od Melo do zgarnięcia już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy waszą gotowość na wszystko dzisiaj i na naszą zabawę, którą wystartujemy już za chwilę. Czekamy jak zawsze. Dwie osoby mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć taki merch od Melo. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to może dzisiaj właśnie jest wasz dzień, wasz czwartek. Udowodnijcie to wszystkim wokół i przede wszystkim sobie. Zabawa rusza za chwilę. Czekamy na was. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Czekamy na dwie osoby. Korzystajcie i dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777 to już teraz merch do zgarnięcia.

0: łypy.
1: Snoop Dogg w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
2: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: Flipy, to jest czas, kiedy sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. I chyba się coś tu flipnęło, bo Marta była, która pochwaliła się, że dzisiaj postanowiła doprecyzować swoją jazdę na rolkach, ale coś chyba nam się tu tak zrolowało. Marta, jesteś? No właśnie, chyba problem, ale mam nadzieję, że jest Michał. Jest Michał?
3: Jestem.
1: O, dobra, Michał, to już dobrze cię słyszeć. Czy korzystasz z długiego weekendu?
3: Tak, korzystam, jestem na rybach właśnie.
1: Okej, dobra, to czekaj. To powinniśmy ciszej trochę mówić, czy nie? Nie, no spokojnie, nie?
3: Nie, nie, nie.
1: A słuchaj, masz jakąś taką swoją miejscóweczkę, której nikomu nie zdradzasz? Czy to jest tak, że tam oczywiście się jedzie niby na ryby, ale tak naprawdę to z kumplami spotkać?
3: No tak w różnych miejscach, ale jest taka jedna fajna tutaj właśnie.
1: A to nie mów, to nie mów. Nie, to wiesz, wiadomo, tylko twoje miejsce takie. Słuchaj, teraz twoja szansa na to, żeby udowodnić, że jesteś gotowy na wszystko. Będą dwa pytania. Liczę na twoje dwie dobre odpowiedzi. Za dwie dobre są fajne prezenty. Jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba.
2: Gotowi na wszystko.
1: Michał, uważaj, dokończ przysłowie. Stara miłość nie istnieje czy nie rdzewieje?
3: Mierdzę wie.
1: Dobrze, jeden punkt na twoim koncie. Brawko, brawko. I teraz drugie pytanie. Skup się bardzo mocno. Uwaga. W jakiej miejscowości odbędzie się Tomorrowland? W Bum czy w Nicei?
3: Jeszcze raz wiemy, co mogę prosić?
1: W jakiej miejscowości odbędzie się to wyjątkowe wydarzenie? Tomorrowland. W Bum czy w Nicei?
3: Znaczy, wiem, że w Belgii.
1: Oho.
3: W tej pierwszej.
1: No tak, bardzo dobrze. Gratulacje dla ciebie. Brawko, brawko. Słuchaj, bardzo celny strzał. Czasami tak trzeba wybrać na przykład dobre miejsce, w którym wszystko bierze, i dobry strzał, dzięki któremu można wziąć też fajne nagrody. Dla ciebie książka o Tomorrowland. Już pakujemy, już ci wysyłamy. I już, Michał, nie przeszkadzam w długim weekendzie. Pozdro dla ciebie, dzięki, bye, hej.
2: Gotowi na wszystko.

0: Jazz Can't Night. I wsłuchując się odpowiednio mocno, można tam usłyszeć takie fajne, klasyczne brzmienia znane z kilku fajnych klubowych numerów, przy których pewnie spędziliście niejedną fajną noc wakacyjną. No takie przed nami już niedługo, ale gorąco w Melo będzie o wiele wcześniej, bo już za chwilę zagramy. Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek rano, prawie w 8:30.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: cię tu.
1: Kizo i Betka w Blo Radio i my też czekamy na was. Zadbajcie, żeby was nie zabrakło, bo przecież cały czas kompletujemy ekipę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie najgorętszy weekend tego lata w samym środku wakacji. Specjalnie dla was ten wyjątkowy festiwal, największy festiwal muzyki klubowej i najlepsza taka impreza w Polsce. Będzie gorąco, będą gwiazdy i będzie szansa, żebyście także i wy tam byli i żebyśmy wspólnie się wyjątkowo pobawili. Bilety będą dla was do zgarnięcia w Melo, więc uważnie słuchajcie Melo Radia jeszcze dzisiaj.

0: Macie nasze słowo. W taki dzień jak dziś to wszystko musi wam fajnie pyknąć. Za chwilę newsy będą w Melo.
1: Będzie o wyjątkowo dużym zainteresowaniu Mount Everestem w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Alesso i Destiny w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo w Melo w długi weekend. Za 8 minut 9:00.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Ryba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Ło, widzisz to co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
11: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia, Adrian Górny.
12: Jedna osoba zginęła w wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim w województwie małopolskim. Maszyna rozbiła się na zboczach góry Lubogoszcz. Kontakt z pilotem utracono około 2:00 w nocy. Przed 8:00 znaleziono wrak śmigłowca. Polski rząd oficjalnie proponuje USA budowę stałej bazy amerykańskich żołnierzy. Ten krok wynika z naszej niedawnej ofensywy dyplomatycznej, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem.
12: A z sondaży wynika, że 43% Polaków jest za utworzeniem stałej bazy amerykańskiej. Już ponad 1000 osób zdobyło tej wiosny Mount Everest. To rekordowy wynik o ponad 120 osób większy niż osiągnięty 7 lat temu. Jeden z nepalskich przewodników wszedł na szczyt już po raz 32.
11: Słuchajcie, jak to fajnie o tej porze w czwartek, nie? Móc myśleć o zdobywaniu zupełnie innych szczytów niż to zwykle o tej porze trzeba. No, zajmijcie się tym, co naprawdę lubicie robić, a my podkręcamy tempo i gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, hej, siema, jest 9:00.

On the Move. Podkręcamy tempo. W Melo Radio dzisiaj w czwartek korzystamy z wolnego i długiego weekendu, który trzymam kciuki za to, że oczywiście macie i dobrze wykorzystujecie. I wiem, że są tacy, przed którymi jakaś droga właśnie teraz. No to jak ją zaczynacie, to ja mam coś dobrego. Akurat pod tą trasę. Gibbs w Melo już teraz. 13 minut po 9.

Sub Focus w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo on and on. Już 18 minut po godzinie 9. Już w te wakacje Melo Radio zabierze was do magicznego świata Tomorrowland. A tam czekają was niesamowite emocje i zabawa przy zarówno klasykach muzyki elektronicznej, jak i nowoczesnych brzmieniach, których na pewno nie zabraknie przez te dwa wyjątkowe weekendy lipca. Przeżyjcie to razem z Melo Radiem. Dzisiaj macie dużo wolnego czasu. No to szybko wchodźcie na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze odjechane filmy i oryginalne fotki. Im bardziej oryginalne, tym lepiej. Wykorzystajcie tę okazję. Tomorrowland czekamy. Podpowiadam, zapewniamy też dojazd. Meloradio.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia i mega pomysły. Na Tomorrowland jedną z gwiazd, które zagrają, będzie Sam Feld. Hey Son, już teraz w Meloradio.

0: James Hype także zagra dla was na Tomorrowland w lipcowej odsłonie. Zadbajcie o to, żeby was nie zabrakło i możecie już teraz też wbijać na naszego Instagrama, a tam zobaczycie, jakie stylówki obowiązywały w ubiegłym sezonie na Tomorrowland. Jest szansa pomyśleć i wybrać też i coś dla siebie. Dla was oczywiście wybrana energetyczna muza. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Loreen już za chwilę, a teraz już prawie w pół do dziesiątej.
1: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
12: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.

Tymek, DJ Remo i Sofia Loren w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w ten fajny czwartek, a jak wy macie fajne pomysły, to my się bardzo cieszymy. A gdyby do realizacji tych pomysłów kasy wam było trzeba, to spokojnie, my coś poradzimy. Mamy szybką kasę, 200 dla was do wyjęcia. Na co pójdą te pieniądze, na co wydacie albo na co po prostu przepuścicie w ten weekend? Dajcie znać koniecznie. Czekamy na was, na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Szybka kasa jest do wzięcia, tak od ręki wpadnie wam. Jeżeli zadzwonimy do was właśnie, zgłoście się na meloradio.pl, wydacie te pieniądze od razu. Nicki Minaj i Justin Bieber też od razu, już teraz w Melo.

0: Sorry, Papi, Topik w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. I żeby fajnie wam ten weekend mijał i czwartek, to mamy też Adiego. Siemka, hej.
1: No siemano, fajnie, że możemy tę czerwcówkę spędzić razem. To co, odpalamy ją już oficjalnie, to się stało, mamy czwartek wolny.
0: Mamy.
1: No i super.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: No to co, bawcie się dobrze.
1: Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Obiecuję, że będzie super fajnie. W międzyczasie dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Melo. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl. Tam wszystko obcykacie. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: I hop! I hop!
6: Nie skacz po kanapie.
5: I hop!
6: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
5: I trampolina!
6: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
5: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
7: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocje. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata.

0: może radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Newsy Meloradia, zbliża się 10:00. W takim razie Adrian Górny.
1: Dzisiaj mija 37 lat od pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. Narodowe Centrum Kultury informuje, że tylko 1% Polaków uważa to wydarzenie za powód do dumy, chociaż większość ocenia je pozytywnie. Dla porównania 1/4 Polaków jako powód do dumy wskazuje bitwę pod Grunwaldem. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w województwie lubuskim. Strażakom udało się szybko opanować ogień, a po kilku godzinach ugasić. Nikomu nic się nie stało, a dym poniósł się nad las, a nie nad zamieszkałe tereny. Pokazy gotowania, warsztaty i występy muzyczne czekają na uczestników festiwalu Delicje we Wrocławiu. Na rynku będą też produkty nagrodzone w festiwalowym konkursie, mówi współorganizator Tomek Tyc.
2: Dużo serów, też wędliny, chleb, keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
1: Festiwal będzie od piątku do niedzieli.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: No siemano, te osoby, co mają wolne, to gratuluję, te osoby, które pracują, to też gratuluję, bo wszyscy jesteśmy razem i będziemy mieli dobre melo. A ty po tej stronie, Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Siema!

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. W czwartek mamy długi weekend. No i pytam się, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Meloradia, co tam u was? Kondziu nagrał głosówkę na WhatsAppie. Co tam, mordo?
1: Ja siedzę w domu, słucham Meloradia, popijam cappuccino i jem pyszny jabłecznik. Pozdrawiam z Wrocławia.
0: No stary, to jest chillera i tak można żyć. A co u was, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A to kojarzycie? Turn Up The Love, Far East Movement i Cover Drive, już teraz Melo. Yeah.

0: Pauza i Magnetic w Meloradio, tak podkręcamy tempo w czwartek, 27 minut po 10. Kto jeszcze nie ma kawy, to ja za chwilę idę zrobić, a w międzyczasie pytam, co robicie? Gdzie jesteście? Słowik, bratku?
1: Siema, siema. Ja właśnie kończę swój godzinny trening. Fajna dyszka padła mimo gorącego kolana. Motywacja jest. Trzeba szarpać, nie ma, że jest święto. Robotę trzeba zrobić, pozdro.
0: No pozdrawiam, stary, serdecznie. I to się nazywa wytrwałość, słuchajcie. Ja dzisiaj po programie też idę na siłownię i was też zachęcam do tego, żeby się ruszyć. Nawet na spacer, bo to już dużo zmienia. Przy okazji, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz
2: Wójt Reksa,
1: żeby
2: zaskoczyć swoją siostrzenicę
1: na
2: urodziny.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać. Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Daxus i Barbra Streisand. Muszę wam powiedzieć, że mam naprawdę bardzo odpowiedzialną i dojrzałą pracę. Właśnie z Adrianem Górnym, naszym newsowcem, graliśmy w piłkę. W studiu radiowym, ale nikomu o tym nie mówcie, a w międzyczasie pytam o to, co wy robicie na WhatsAppie Meloradia. Kacper?
1: Cześć, cześć, witamy, pozdrawiamy z roboty.
0: Pozdro z fartem, trzymajcie się tam ciepło, niech wam szybko robota zleci. A u ciebie, Kasia?
2: A ja robię pazy na wpół śpiąca. Mam nadzieję, że nie odwalę hita na nich.
0: Będzie
2: moje
0: git.
2: Dziecko dzisiaj postanowiło mnie wywalić z łóżka, gdy matka postanowiła zacząć weekend. Nie, melanżową. Pozdro, wariaty.
0: No i pięknie, baw się dobrze. I czekam też na was. Co robicie, gdzie jesteście? Nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Adrian, wrzuciłem nasze poczynania piłkarskie na kanał nadawczy Meloradia Elo tu Melo, który znajdziecie na Instagramie Meloradia. No i mamy odpowiedzi, stary.
1: A, odpowiedzi, no.
0: Gotowi na mundial? Mamy też mundialowa gorączka ogarnia nawet Meloradio. Jesteśmy gotowi.
1: Mundial niedługo, ale na razie o siatkówce będzie.
0: A co
1: niedługo?
0: Będzie?
1: Bo nasze siatkarki z samego rana grały. Znaczy, z samego rana u nas, no, grały w Chinach, więc to pewnie nie był poranek. Ale tak, grały i powiemy, jak im poszło.
0: Rewelacja. Mam nadzieję, że to nie będzie do końca mecz Made in China.
2: A już o 11 zagramy.
0: Eli Oaks, Breaking Dishes, dobrze znacie i lubicie. Mam nadzieję, że to moje podkręcenie przed momentem piłki nie nagrało się na żadnej kamerze, bo wyglądało dość groźnie, ale chyba będzie okej.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Za

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad.
6: Hmm.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: I hop! I hop!
8: Nie skacz po kanapie.
7: I hop!
8: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
7: I trampolina!
8: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
7: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
9: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
10: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
11: Zbliża się 11. Newsy Meloradia i Adrian Górny. Sprawdzamy, co nowego.
12: Polskie siatkarki pokonały Czeszki 3-0 w swoim drugim meczu Ligi Narodów, ale poszczególne sety były dość zacięte. Wygrywaliśmy 2 razy do 22 i do 20. To drugie zwycięstwo Polek. Wczoraj pokonały Belgię 3-2. Jutro zmierzą się z Serbią. 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ukraińskich atakach na przejęty przez Rosję Krym. Z kolei w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy 2 osoby zostały ranne. Tysiące policjantów pilnuje bezpieczeństwa na drogach w długi weekend, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
13: Zachowajcie ostrożność, zaplanujcie właściwie podróż, jedźcie wolno, ostrożnie, tak aby nie zagrażać sobie, swoim pasażerom i innym osobom na drogach.
12: Pierwsze 4 miesiące tego roku na drogach były bezpieczniejsze w porównaniu z ubiegłym rokiem.
11: Sorry, zagapiłem się. 11 na zegarach i zgadzam się zdecydowanie z tym, co mówi pan policjant. Trzeba uważać, zaplanować podróż i w ogóle dbać o siebie i innych na drodze. Nie krzyczmy, co najwyżej rekord wideo. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Martin Garrix, The Children i Repeated w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. I tak powiem wam, ta nuta jest taka trochę melancholijna, trochę nawet nostalgiczna, jakby nie było. I ja powiem wam, że przez to, że ja jestem milenialcem, tak, jestem prawie przed 30, no to powiem wam, że lubię sobie powspominać i trochę historii posłuchać, albo przeżyć ją na żywo. I tak będzie, no już tak naprawdę 2 sierpnia na Sunrise Festival na Blue Stage, bo tam The History of Sunrise Festival, czyli przepiękne wydarzenie, podczas którego DJ Chris będzie wspominał fantastyczną historię tej niezwykłej imprezy. I powiem wam tylko tyle, no po 23 latach mają się pojawić też m.in. Jordan Baker, czyli będzie naprawdę przegenialne spotkanie. A jeżeli wy chcecie trafić 31 lipca między innymi, albo na The History of Sunrise Festival 2 sierpnia, to słuchajcie uważnie Meloradia po 18, bo wtedy szansa na to, żeby pojawić się w Kołobrzegu.

Dub Dogs i How Does It Feel w Melo Radio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę sprawdzał, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na głosówki cały czas. Mam już tutaj jedną dosyć fajną propozycję, także szykujcie się. I w tej godzinie jeszcze pojawi się Lucas and Steve i Perfect, czyli coś, co znacie. No, a wy też nagrajcie głosówkę na WhatsAppa Melo Radio, którego znajdziecie na meloradio.pl. Nagrajcie, co robicie, gdzie jesteście. Podzielcie się dobrą energią.

0: to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Lucas and Steve Perfect w remiksie Lumixa. Tak podkręcamy tempo. A co robicie? Dajecie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: Witamy wszystkich słuchaczy.
2: Hej!
1: Siema. My jesteśmy w pracy dzisiaj. Pracujemy, świętujemy. Pozdrawiamy wszystkich i miłego dzionka.
0: No miłego, miłego. A skoro już tak ciężko pracujecie, to może by zrobić sobie chwilę przerwy, bo... No bo możecie z Meloradiem ruszyć na tegoroczny Tomorrowland i spotkać się m.in. z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem i zdecydowaną jeszcze większą ilością genialnych producentów muzycznych, muzyki EDM i elektronicznej. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dajcie znać, dlaczego z tą osobą. No i ważne info, dajcie jeszcze jakąś fajną fotę, jak imprezujecie. Może też jakiś wideo akurat się znajdzie z imprezy. Jestem przekonany, że dacie radę. No i ważne info, macie dojazd całkowicie za friko, także jedziemy razem i będziemy robić integrację w trakcie. Przeżyjcie Tomorrowland z nami.

0: Jak, a dokładnie gdzie najchętniej za granicą Polacy spędzają ten właśnie długi weekend?
1: No jestem mega ciekawy, jakie city breaki pewnie są grane, co?
0: City albo państwa breaki.
1: Państwa breaki, proszę państwa.
2: A już o 12 zagramy.
1: Andy Dust, Caris i Zokeria w Melo Radio. To teraz będzie nauka języka angielskiego, co znaczy city break. Miasto złamanie. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: Po reklamie.
3: Minuta do 12:00, newsy Meloradia i ponownie z nami Adrian Górny.
4: W Gdyni rozpoczyna się morska faza ćwiczeń Baltops. To największe manewry NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Oprócz Polski biorą w nich udział Stany Zjednoczone, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Finlandia, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
5: Elementy związane z wykrywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniu ze strony dronów nawodnych, podwodnych, powietrznych, zagrożenie minowe, zagrożenie przed okrętami podwodnymi, no i ogólnie obrona powietrzna i przeciwrakietowa.
4: Ćwiczenia Baltops potrwają do 19 czerwca. Zimbabwe, Trinidad i Tobago, Kirgistan, Portugalia oraz Austria zostały wybrane na 2-letnią kadencję do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zastąpią Somalię, Panamę, Pakistan, Danię i Grecję. A Włochy są najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem wypadów Polaków na czerwcowy długi weekend. Dużą popularnością cieszą się też Hiszpania i Grecja, czyli południe.
3: No i bawcie się dobrze, skorzystajcie z tego czasu. Ty byś gdzie poleciał, Adrian? Przyznaj się szczerze.
4: Nigdzie, ja się w Polsce dobrze czuję.
3: A, no to... No, i to jest, proszę państwa, patriotyzm. I to naprawdę bardzo potężne. Ja jestem Adi, mówi się Manko.

0: Anima, George je Beautiful w Melo Radio. Utwór prosto z serca. Ale czy silnik w samochodzie to też nie jest serce? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Co tam robicie, jak się macie? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Głosówka od pana prezesa Wiśni. Co tam?
1: Siema Meloradio.
2: Siema Adi, puszczacie jak zawsze najlepszą muzę do auta. My właśnie sobie śmierzamy nad morze, pozdrawiamy. I pamiętajcie, niech moc silników będzie z wami.
0: No dzięki, to w takim razie wy też powinniście to usłyszeć.
3: May the force be with you. Hey.

0: zeszły piątek to wygrało. I bardzo słusznie zresztą, bo to genialna nutka jest. Another Talk to You. A wy słuchacie Meloradia, czyli najbardziej imprezowej stacji w kraju, a może i na świecie. Mam nadzieję, że to drugie też. I pytam cały czas o to, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. A w tej godzinie funduję wam, no, klasykę imprezy. Party Rock Anthem, LMFAO. Już niedługo.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: I jak pani widzi?
12: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
10: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
18: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
19: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

Pani Aniu, prawda? Z Melo Radiem jedziecie na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się ze swoimi ulubionymi producentami. Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Martin Garrix, David Guetta i wielu, wielu innych. No i wy też tam będziecie w Belgii i będziecie się super bawić i będziecie to wspominać bez przerwy. A jeżeli chcecie się pojawić na tegorocznym Tomorrowland, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, to jedno, a drugie podsyłacie wspólną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie, a potem chwilę czekacie, a my przekazujemy dobre newsy. PS, dojazd za friko i robimy wtedy integrację.

0: ostatnio moja mama pisze do mnie na Messengerze: synu, wziąłbyś mi puścił muzykę tego Kygo, jak przyjedziesz. Na co odparłem: mamo, ale Kygo to masz w Meloradiu. Say my love, podkręcamy tempo. Mikrofon sobie włącz. A, to ja ci włączę.
1: No, dzięki. Tutaj.
0: Jest też Adrian, siemanko.
2: Wszyscy są.
0: Jest taka postać, która przewiduje, kto może zwyciężyć mundial. Adrian
2: jest,
0: Gubny znalazł to przed
2: momentem. Nie tyle
0: momentem.
2: Przewiduje, co wylicza. To jest niemieckie

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Norulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo z Media
7: Expert taniej masz. Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj.

0: Pl. Zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
6: Minuta do 13:00, newsy Meloradia. Adrian Górny, sprawdzamy co nowego.
7: 30-latek jest ofiarą wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim. Mówiliśmy już o tej katastrofie. Maszyna rozbiła się w nocy na zboczach góry Lubogoszcz. Najprawdopodobniej był to prywatny lot z Węgier do Polski. Szczury zniszczyły ulicę Emilii Plater w Szczecinie. Przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą jezdnia po prostu się zapadła, mówi Hanna Pieczyńska z zakładu wodociągów.
8: Były tunele, była rozpulchniona gleba, dużo tam wody się pojawiło.
7: Gniazda szczurów zostały zniszczone, a gryzonie wyeksmitowane spod drogi. Trzy kolejne tradycje wpisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To wycinankarstwo kurpiowskie z Puszczy Białej, tradycyjna plastyka obrzędowa i zdobnicza pałuk oraz tradycja wylewania i noszenia świec olbrzymek w Tyszowcach. W sumie na liście jest już 127 pozycji.
6: Moją ulubioną zdecydowanie jest ta świeca olbrzymek. To jest super. I to w Tyszowicach. Tyszowce. No tak, właśnie. Dzięki.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Uwaga na szczury w Szczecinie. 13 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i zaczynamy zgodnie obietnicą. Thomas Gray, Rumors, będzie też Justin Bieber, Nicki Minaj. Dobrze, że jesteście. Siemanko.

ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 16 minut po 13, podkręcamy tempo. No wiele lat musieliśmy na to poczekać, ale w końcu mamy konkretne info. Słuchajcie, jesienią mamy mieć możliwość ogrania Wolverina. No i czytam, że fani są bardzo z tego powodu zadowoleni. Nie dziwię się, bo z tego co czytałem, to nie wiem, jakieś 12, może nawet 17 lat trzeba było poczekać na jakąś kolejną adaptację tej wyjątkowej historii pana Logana. Miejmy nadzieję, że będzie to przeprowadzone w sposób odpowiedzialny i że ta gra będzie po prostu dobra. Jak coś będę wiedział, to tam znaka. Na razie konkretne info, że premiera ma być w okolicach właśnie jesieni, także chwilę musimy zaczekać. No, ale na pewno przed GTA 6.

0: Queen, Gibbs, Dope House for Money w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ale skoro mówimy o motoryzacji, to pamiętajcie, że...
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gang.
0: No właśnie, sporo policji w trakcie długiego weekendu będzie się pojawiało na trasie, także noga z gazu, uważajcie na siebie, bo nie ma co płacić mandatów, ale tu chodzi też przede wszystkim o te kwestie bezpieczeństwa. Uważajcie na siebie i innych. No po prostu jedźcie ostrożnie, miejcie włączone Meloradio, to będzie wam się dużo lepiej jechało. Boxing Claire, Keiza, I Can't Wait jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Sieć na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: I jak pani widzi?
10: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
8: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
18: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
19: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
20: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Będzie jaśniej. Filipek i Nel. 18 minut do godziny 14 i wiecie o tym, że ruszamy na Tomorrowland, a wy razem z nami. No i zapytaliśmy Olka, jak się przygotowuje na to wyjątkowe spotkanie. Nasi słuchacze do best of.
1: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
0: No sztos, bardzo dobrze. Jeżeli też chcecie się wybrać na tegoroczny Tomorrowland z Meloradiem, to wbijamy na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. No i dajcie też do tego jakąś fajną fotkę albo film, jak razem imprezujecie.

0: Kygo i Carter Fate, That's When You Know w Meloradio. 8 minut do godziny 14, podkręcamy tempo. Fajna nutka. Mikołaj K. wśród nas jest teraz w studiu radiowym.
1: Cześć.
0: Gdzie masz IGD?
1: Na urlopie.
0: Skandal, nie? No, trochę słabo, ale jest też Adrian Gudny z nami.
2: Jestem cały czas.
0: Mówiłeś, że coś o hajsie będzie, tak?
2: Będzie, o bogactwach Watykanu.
1: Oho, tam to mają pokitrane.
3: A już o 14 zagramy
1: Just the way you are. Milki, David Guetta.
0: Fajną nutkę sobie zaczniesz, gratuluję.
1: No, zaczniemy nią punktualnie o 14.
0: Czterosik.
1: Bo wiesz, jak to się mówi, nie?
0: No.
1: Kiedy inni gadają, to my już gramy.
0: A no tak.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: I hop! I hop!
4: Nie skacz po kanapie.
3: I hop!
4: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
3: I trampolina!
4: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
3: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
5: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Adrian Górny.
1: 12 osób zginęło, a 8 zostało rannych w pożarze domu opieki na Sri Lance. Uratowano 51 osób. Dyrektor placówki został zatrzymany pod zarzutem spowodowania śmierci poprzez zaniedbania. Rowery miejskie wrócą do Opola po kilku latach przerwy. System ma wyglądać nieco inaczej niż wtedy, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
2: 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych.
1: Rowery będzie można zostawiać w 37 punktach. System ma zostać uruchomiony za kilka tygodni. Jeszcze taka historia. Papież Leon XIV zadzwonił do amerykańskiego banku, w którym miał prywatne konto, żeby poinformować o zmianie adresu na Watykański. Pracownica w słuchawce, ta papież, i rozłączyła się. To było w maju. A teraz do Watykanu przyleciał sam skarbnik stanu Illinois i przekazał papieżowi dokument potwierdzający zwrot pieniędzy z nieużywanego konta. I uwaga, chodziło o $8.65.

0: jest Freak Fight w Melo Radio z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, 14 na zegarach, jest czwartek, dzisiaj 4 czerwca, czyli oczywiście Boże Ciało, czy jakby to powiedział papież z Ameryki, God's Body. No i spędzimy sobie ten dzień wspólnie, do 18 jesteśmy razem i podkręcamy tempo oczywiście. Just the Way You Are od Milki i Davida Getty to już przed nami, Mikołaj. Siemanko. Freak.

Somebody's Watching Me. To Beat Freaks na antenie Melo Radia, chociaż kątem oka przeczytałem breakfast i to chyba oznacza, że mój mózg coś mi sugeruje. Chyba, że pora coś zjeść. A jak u was? Czy już zjedzone po obiedzie, a może grill się jakiś szykuje? Jak spędzacie tę czerwcówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Możecie napisać, możecie nagrać filmik, możecie wysłać zdjęcie, jaką macie pogodę, albo nagrać głosówkę. Co kto woli, co kto lubi. A to lubicie na pewno, to Aben i Hello w Melo Radio już teraz.

Molasty Trips na antenie Meloradia. Duże oczy, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A jak kot robi duże oczy, to wcale nie cieszy się na was widok, tylko chce was po prostu udrapać albo ugryźć. To wiadomo nie od dzisiaj, każdy właściciel kota wie, że właśnie te słodkie oczka są symptomem i oznaką agresji. Natomiast czy jeszcze głębiej będziemy mogli zrozumieć naszych pupili? Okazuje się, że tak, ponieważ w Chinach wystartował taki startup, który przygotował urządzenie. Zawieszamy takie urządzenie na obroży psa albo kota i ono tam interpretuje różne zachowania i wysyła nam na telefon powiadomienia, co tam nasze zwierzę od nas chce. Chociaż, no właśnie, dla właścicieli kotów nie wiem, czy to jest takie niezbędne urządzenie, bo wiadomo, co kot chce. Saszeta. Już czekam na ten spam w powiadomieniach. When the

Alok i Halid, Dive Into Me cały czas robią robotę, bo utrzymują się w 30 Meloradie. Nawet był wzrost na 18 miejsce. Oczywiście głosujecie na swoje ulubione hity na meloradio.pl. Nie tylko oni robią robotę, Grzegorz też, chociaż ma słońce. To jest oczywiście plus całej tej sytuacji. Paweł natomiast wrócił z Chorwacji, obiad zjedzony, jeszcze zdjęcie, świetnie. Akurat ja jeszcze nic nie jadłem, także dziękuję za to bardzo i pozdrawiam wszystkich. Nieważne, co dzisiaj robicie, ważne, żebyście robili to z Meloradiem. A jak spędzacie długi weekend, tym możecie się chwalić albo możecie narzekać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Kizo i Disney. Kizo w długi weekend zatraca się w tym, co najlepsze. A co wy robicie podczas długiego weekendu? O to zapytałem i jest wiadomość od Wojtka.
1: Pytaliście się, jak spędzam długi weekend oraz mówiliście coś o kotach. Mhm. Ja od 2 dni czekam, aż mój kot zrobi kupę.
0: Widzicie, może być gorszy weekend, ale 2 dni to dosyć długo, więc jeżeli dzisiaj się to nie wydarzy, to chyba trzeba będzie odwiedzić weta. A to Boy You Turn Me, Felix Jeni Kaskada.

0: Anima i Lisa to jest Bad Angel w Maloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę 15 i będzie oczywiście przed 15 jeszcze serwis i będzie o sukcesach sportowych, czyli nie o polskiej reprezentacji.
1: No nie tyle o sukcesach, co może o spodziewanych sukcesach, o tym, czego się dzisiaj można w sporcie spodziewać.
0: To, że gramy w jakichkolwiek dużych imprezach, to i tak już jest sukces w porównaniu do piłkarzy.
2: A już o 15 zagramy!
0: New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Adrian Górny.
9: Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zdecyduje, jak odbudować spalony las pod Wołominem. W szczytowym momencie ogień objął około 300 hektarów lasów i

0: zmianie użytków, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
1: Standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami.
0: Ale naukowcy coraz częściej zauważają, że jeśli przyroda regeneruje się sama, to różnorodność gatunkowa jest znacznie większa. Sportowe zapowiedzi. O 16.30 Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider w półfinale tenisowego turnieju French Open. O 19.45 nasi koszykarze 3x3 zmierzą się z Czechami, a o 21.35 ze Stanami Zjednoczonymi. I na tym zakończą fazę grupową rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata. Jeszcze mogą wyjść z grupy, tylko muszą coś wygrać, bo dwa pierwsze mecze przegrali.
2: Przynajmniej grają. 15 na zegarach. W tej godzinie Freak Fightu sprawdzimy, czy my Polacy w ogóle potrafimy odpoczywać, ponieważ dane twierdzą, że chyba jednak nie. Mikołaj, siemanko.

El Profesor Jużel. To Bella Ciao w remiksie oczywiście. Jest czwartek, 4 czerwca, więc dzisiaj odpoczywamy. Przynajmniej mam nadzieję, że sobie chillujecie, tak jak Ania, która napisała do nas na WhatsAppie Meloradia. A jeśli chillujecie, to też nie zaglądajcie zbyt często w telefon, bo było takie badanie opinii publicznej. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków na urlopie pozostaje w kontakcie ze swoją pracą, z szefem albo ze swoim zespołem. Głównie dlatego, że czują odpowiedzialność za zespół, projekty, wyniki, boją się zaległości po swoim powrocie, albo nie ma kto ich zastąpić, albo boją się, że osoba, która ich zastąpi, po prostu im wszystko popsuje. Więc najlepiej po prostu o tym nie myśleć. Wyłączyć się i korzystać z wolnego. A jak dzisiaj korzystacie z wolnego, możecie się chwalić na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Four Strings we Freak Fight'cie. Take me away into the night. Tak właśnie podkręcamy tempo. A co, gdybyśmy was zabrali na przykład na Tomorrowland? Bo to już się dzieje. Tak było dosłownie wczoraj we Freak Fight'cie.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
2: Nie możemy to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Gosia i Olek to pierwsze osoby, które wsiądą do naszego melobusa i pojadą przeżywać tę przygodę życia razem z nami. Wy też możecie oczywiście z nami się wybrać. A dlaczego warto próbować? O tym właśnie mówiła Gosia.
3: Żeby spełnić swoje marzenie największe. Ja już wszystkim znajomym to przekazałam. Teraz to będziecie pewnie mieli taki spam jakichś rzeczy, więc sorry.
0: Spamujcie jak najwięcej. meloradio.pl. Tam musicie pokazać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, dlaczego akurat z tą osobą, a potem pakujecie walizki i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii. meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Galaxy, Kungs i Theophilus London, to już teraz na antenie Melo.

0: Marsa.
1: To jest magnetyk i faktycznie ma moc przyciągania, bo przyciągnął do siebie tłumy ludzi i dzięki temu jest w top 10 30 Meloradia. Ma tam swoje miejsce. Konkretnie miejsce 7. Może być lepiej, może być gorzej. To wszystko zależy tylko oczywiście od was i od waszych głosów, które dajecie na meloradio.pl. A w piątek po 18 zobaczymy, czy uda się wskoczyć, czy może spaść.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: I hop! I hop!
8: Nie skacz po kanapie.
7: I hop!
8: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
7: I trampolina!
8: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
7: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
9: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
15: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
0: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

To Girls in Love w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. I pewnie nie jedna dziewczyna zakochała się w pewnej ikonie kina. Ikonie, która teraz udaje się na zasłużony wypoczynek. Clint Eastwood, bo o nim mowa, spędził ponad 70 lat, tak licząc lekką ręką, w branży filmowej i teraz jego syn potwierdził, że po tych ciężkich dekadach pracy Clint Eastwood oficjalnie zakończył karierę aktorską i reżyserską i przechodzi na emeryturę w wieku 96 lat. I chociaż żyje i pracował w Ameryce, to stąd poczułem, jak ZUS się spocił, próbując mu wyliczyć miesięczną emeryturę. To na pewno nie będzie mała kwota.

0: Na antenie Malo Radio to bryska i odbicie, tak właśnie podkręcamy tempo. A czy wam dzisiaj odbija w pracy, czy może obijacie się na wolnym? Jak spędzacie ten długi weekend? O tym możecie napisać albo opowiedzieć na WhatsAppie Malo Radio, odnośnik niezmiennie na meloradio.pl.
1: A już o 16 zagramy
0: Destiny, Alesso i Sasha. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

James Hype i Kelly Lee, More Than Friends w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie, a teraz jedziemy nad morze i wsiadamy do autobusu. Nie byle jakiego, do autobusu 666. Taka linia powraca. Możecie pamiętać, że w 23 roku została zamknięta przez gdyński PKS. No i prywaciarz postanowił na tym skorzystać i linię 666 jadącą na Hel przywrócić. No i długo nie zajęło, żeby oburzył się jakiś przedstawiciel kościoła, konkretnie rzecznik archidiecezji gdańskiej, który powiedział, że skojarzenie z piekłem wyjątkowych walorów krajobrazowych Półwyspu Helskiego godzi w interesy wielu podmiotów. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo nawet media zagraniczne pisały o powrocie tej kultowej linii, ale może ja się po prostu nie znam na biznesie. W końcu złote, a skromne, nie?

Anglosia, BFF. Dzisiaj mamy 4 czerwca. To jest oczywiście Boże Ciało, ale dzisiaj w kalendarzu jest też Dzień Drukarza, więc porozmawiamy teraz o polskiej lidze, ponieważ będzie finał baraży o Betclic pierwszą ligę. Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz już 6 czerwca i mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale będę za Sandecją z jednego powodu, bo Górnik spadł z pierwszej ligi, a wiecie, ja to bym sobie obejrzał takie Podbeskidzie z Łęczną, nie? Polskie El Clasico. Będziemy trzymać kciuki oczywiście za obie ekipy.

0: Loco, loco. To Gordo i Rainier Zonwelt na antenie Melo Radia, a ten drugi pan będzie szalał w Polsce. I to nie byle gdzie. Bo wystąpi na Sunrise Festival na Yellow Stage. Będzie można go zobaczyć 1 sierpnia i pan Rainier będzie w naprawdę doborowym towarzystwie, bo, no bo nie tylko on na Sunrise Festival wystąpi. Będzie Axwell Ingrosso, Afrojack, Hardwell, Urzel, James Hype, Scooter, Sigala, długo by wymieniać. I wszystkich tych artystów możecie zobaczyć nie tylko na stronie Sunrise Festival, ale też na żywo, na własne oczy. Słuchajcie, codziennie Melo Radia, bo codziennie do wzięcia są bilety na Sunrise Festival.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
14: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
20: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
21: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
22: Co masz?
23: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
22: Chipsy Lays? Dzięki.
23: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
22: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
23: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
24: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
25: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
26: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8.

Crystal i Notion w Meloradiu, to jest The Days. Tak właśnie podkręcamy tempo i tak podkręciliśmy, że aż chmury sobie poszły i nad naszym studiem zaświeciło piękne słońce. Aż człowiek ma ochotę wyskoczyć sobie nad Wisłę na przykład. A gdziekolwiek byście nie planowali wyjść, czy to nad rzekę, czy może na działkę, czy po prostu spotkać się gdzieś ze znajomymi, Meloradio możecie zabrać ze sobą pod postacią aplikacji Meloradia, dostępna na wszystkie systemy, jakie tylko są. Dostępna jest za darmo, a to zawsze jest uczciwa cena. No i będziecie mogli ze sobą zabrać takie numery jak Beauty and a Beat. To dobrą robotę robi na wodzie. Udowodniliśmy to ostatnio z ekipą Meloradia.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chce więcej. To Fuka i Liwka i Enklawa w Melo Radio. A jeżeli wy chcecie jeszcze więcej numerów, które podkręcą wam tempo, no to oczywiście Melo Radio dowiezie.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. Ten numer punktualnie o 17:00.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Przy Alei Wolności modelki Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
2: 17 na zegarach, a plan na tę godzinę jest prosty. Nie spać, zwiedzać, słuchać Melo. A zwiedzać świat też troszkę będziemy w tej godzinie. Mikołaj, siemano. Meloradio.

To Lumix i Gabry Ponte we Freak Fightie podkręcają tempo. Monster już za nami w Melo Radio. A teraz wybieramy się na wycieczkę do Stanów, a właściwie do Paryża Zachodu najwyraźniej, ponieważ Donald Trump opublikował na TikToku nagranie, w którym opowiada o tej klatce, właściwie arenie UFC, którą zbudował sobie przed Białym Domem i powiedział, że no w sumie to może tam zostanie, bo wiecie, to taka piękna budowla, i porównał ją do wieży Eiffla. I powiedział, że no wieża Eiffla też miała sobie postać tylko na chwilę, a została i wszyscy się cieszą. Więc tak się zastanawiam, co moglibyśmy sobie my wybudować pod naszym pałacem prezydenckim. No chyba jakiś stadion, nie? You make me feel alive again.

0: Play Hard w Meloradiu. No i będziemy się mocno bawić na Tomorrowlandzie, na który oczywiście was zabieramy i to już dosłownie was zabieramy, bo tak właśnie było wczoraj we Freak Fightcie. Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
1: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
0: Mamy pierwszą dwójkę słuchaczy, która wybierze się z nami na Tomorrowland. Wy też możecie oczywiście do tej ekipy dołączyć. Wystarczy, że udacie się na meloradio.pl i tam pokażecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, napiszecie dlaczego, a potem czekajcie na telefon i być może też usłyszycie te magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

Ale Farben i Renee Miller w Meloradiu. To jest Body Talk. A jeżeli wasze ciało krzyczy, że odczuwa zbyt dużo stresu, to być może winę tutaj ponosi dieta. Dlatego jeszcze w tej godzinie powiem, co trzeba włożyć w swoje ciało, żeby zredukować stres. W sensie chodzi o jedzenie.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.

0: Z kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: I hop! I hop!
2: Nie skacz po kanapie.
1: I hop!
2: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
1: I trampolina!
2: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
1: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
3: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
4: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

DJ Fresh i Rita Ora. To jest Hot Right Now w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeżeli myślicie, że teraz jest odpowiedni moment na gorącą kawę, bo jeszcze zamierzacie sobie poimprezować dzisiaj wieczorem, to warto to przemyśleć, bo podobno kawa jest jednym z takich głównych czynników, które podnoszą nam poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Generalnie wszystko, co smaczne, nas stresuje. Jedynym wyjątkiem są kwasy tłuszczowe omega-3, czyli jeżeli chcemy się odstresować, jemy łososia, sardynki, makrele, nasiony chia, orzechy włoskie. No tylko co to za życie?

0: Third Life i Sleepwalkers Are My Head. A w studiu już Olek.
1: Jestem.
0: Siemanko, jak tam ci mija długi weekend?
1: Jest fantastycznie, jest bardzo długi, ale to będzie też bardzo długi wieczór.
0: Oczywiście. Pocieszę cię tym, że nasi słuchacze też dzisiaj w pracy.
1: O,
0: przynajmniej
1: no
0: część.
1: Dajcie znać, jakie zawody pracują.
0: O, to jest
1: WhatsApp Meloradia, tam odnośnik do WhatsAppa znajdziecie, a po 18 będziemy to sprawdzać i po 18 idziemy w Melo, bo nie ma, że święto, nie ma to tam.
0: Oczywiście,
1: Melo zawsze
0: nie.
1: Trzeba
0: to
1: iść.
0: Będzie Melo procesja. Już od 18.
2: A już po 18 zagramy.
1: Przejdziemy po wszystkich możliwych miastach. New Religion. A ja będę dzierżył krzyż tego, żeby wasze humory były dobre.
0: A to jest poważna rola, to życzę ci powodzenia.
1: Dziękuję.

0: To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
7: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Jakie zawody dziś pracują? Oto kilka chwil temu zapytałem, no i dostałem odpowiedzi. Pracownicy stacji benzynowych się meldują. Dyspozytorzy w transporcie też. Damian na przykład jest za starami tramwaju, a Kuba?
2: Siemanko, siemanko, głodnych trzeba nakarmić. Gorące pozdrowienia od kierowców pizzerii w Boże Ciało.
1: No, ja też w pracy i wiecie, co jest w tym najlepsze? Nas nie obchodzi, jaka jest pogoda. Jak pada, to nawet lepiej. Tu wygrywamy. A ja nieważne, czy wy macie wolne, czy nie, gram dla was wszystkich. James Hype za moment będzie Disturbed, a zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Be Mine w Melo. To James Hype, który wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na to wydarzenie, ale wcześniej, bo już za moment, nasza zabawa. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, do zgarnięcia Melo Merch, torba i pomadka z naszym logo. No i już wam daję podpowiedzi, żebyście mogli strzelać, o czym myślę. Jest to coś do jedzenia, game changer w ogóle na grillach. No i miła odskocznia od tłustej kiełby. Zaraz będzie można dzwonić, już sobie przyszykujcie numer telefonu 321 321 777. O czym myśli Pychu, to bawimy się za chwilę.

0: Hokus pokus, czarmary, to abracadabra, Lady Gaga w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, a ja mam teraz do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem o czymś myślę, a wy zgadujecie, co chodzi po mojej głowie. No i już możecie dzwonić i zgadywać. Podaję numer telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie do studia, zazwyczaj totalnie za free. No a moje podpowiedzi dziś brzmią tak. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach, no i miła odskocznia od takiej właśnie tłustej kiełby na grillu. No to co, ja już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No cześć Marcin, to pytasz o coś, czy już od razu strzelasz, o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że będzie to pyszny bakłażanik na grillu.
0: Aj, nie tym razem.
2: Nie tym razem. Mogę jeszcze jedną podpowiedź?
0: Nie tak? Możesz już. Już musimy skończyć, muszę zadać od ostatniej osoby, więc czekam, aż się zaświeci lampka, no i czekam, aż ktoś z was spróbuje zgadnąć, o czym myśli Pychu. No ale tutaj był taki w miarę dobry trop, no bo chodzi mi też o coś takiego słodszego. No to odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Marta.
0: No cześć, Marta, to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
3: Pytam. Czy to jest rodzaj mięsa?
0: Nie, to jest coś totalnie dla wegetarian. Jeszcze ci podpowiem tak z dobroci serca, że tego się nie grilluje nawet na grillu. Tak chapiesz sobie taki trójkącik i jesz. To co, jakiś strzał musimy podać?
3: No nie wiem, myślę o serze albo, nie wiem, tofu?
0: Niestety, ani jedno, ani drugie, ale dzięki wielkie za to, że zadzwoniłaś. Runda druga za chwilę, no i ja podpowiem, że to coś ma w sobie pestki. Jest ich bardzo dużo. Można to pokroić albo na trójkąty, albo na jakieś takie kawałeczki kwadratowe. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu? W tę zabawę cały czas gramy, a już teraz Iben i Hollow. Tak podkręcamy tempo na antenie Meloradia.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher i Thousand Eye to Favor w Meloradiu, jedno z naszych nowości na playliście. A moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Bawimy się cały czas w naszą akcję. No i teraz jeszcze raz przypomnę wam moje podpowiedzi. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach i miła odskocznia od tłustej kiełby. No i dałem też podpowiedzi, że ma to dużo pestek. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, tutaj, do studia Meloradia. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy?
2: Halo?
0: No
2: halo,
0: cześć, halo, tak? Jak masz na imię?
2: Dawid.
0: No i Dawid, ty jakieś grille będziesz uskuteczniał w ten długi weekend, czy nie bardzo?
2: W pracy na pewno.
0: Aj, no dobra, no to może sobie chociaż umilisz czas melomerczem. O czym myśli Pychu dzisiaj? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Myślę, że strzelę, czy chodzi o owoc, to znaczy arbuza.
0: No lepszej odpowiedzi być nie mogło. Arbuz oczywiście, że tak. No przyznasz, że jak już jesz grillem, to jak takiego arbuzika słodkiego sobie wpierniczysz, to dobrze jest, nie?
2: No prawda, prawda.
0: Dokładnie tak. No to słuchaj, w tym momencie merch o tym Meloradia leci do ciebie. Torba i pomadka, taki zestaw wysyłam.
2: Dobra, dzięki.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki tylko 9,99.

Florida to good feeling. Tak podkręcamy tempo. 17 minut do 19, a całkiem niedawno bawiliśmy się na koncercie Florajdy w Warszawie. To jak sobie przeskrolujecie nasze sociale, na pewno jeszcze zobaczycie. 17 minut do 19 na zegarach, a właśnie w tym momencie Maja Chwalińska walczy o finał Rolanda Garrosa. To oczywiście tenis. No jak dobrze wiemy, nasze panie polskie w tenis potrafią. Iga Świątek, teraz Maja Chwalińska. Słuchajcie, ja się na tym nie znam, szczerze wam powiem, ale z tego co czytam na wszystkich sportowych forach, to chyba idzie dobrze. No to mocno trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że ten dzień skończy się dla naszego polskiego tenisa tak, że Iga Świątek troszeczkę będzie musiała się podzielić tym mianem najlepszej, chociaż na chwilę. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to jedna z nowości na antenie Meloradia. Też ten numer zasługuje na złoty medal.

0: Heroes, We Could Be Thalesso w Meloradio, które tak dobre i mocne dźwięki da nam też na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy między innymi przejazdy partybusem, no i wiele, wiele innych fajnych rzeczy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. To wszystko w remiksie od Boys Noise. Tym kawałkiem rozpoczniemy 19 na antenie Melo.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.

0: idę w Melo.
1: No i mamy 19, nie ma, że długi weekend. My idziemy w Melo cały czas. No i wam to udowodnię w tej godzinie, bo zagram naprawdę fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. To mam dla was za kilka chwil. Będzie Rihanna i Calvin Harris z nieśmiertelnym hitem We Found Love, a zaczyna Tame Impala oraz Jenny. To Dracula w remiksie. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Avicii, Rita Ora, to Lonely Together. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 19.19 na zegarach. Mamy długi weekend, a żeby móc zoszaleć, no to trzeba mieć też za co, prawda? I tu z pomocą przychodzi Meloradio. Szybka kasa. No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Magdaleny, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i ma szalony plan na to, jak wydać 200 zł. Czekamy 5 sygnałów, no dłużej nie mogę, więc Magda, teraz jest ten moment, żebyś sięgnęła po telefon i żebyś go odebrała, bo dzwoni Meloradio. Halo?
1: Halo?
0: No cześć, czy Magda masz na imię?
1: Tak.
0: No siemano, to Pychu, Meloradio. Zgłaszałaś się na naszej stronie meloradio.pl, powiedz, na co byś wydała 200 zł?
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Okej, czyli macie jakiś taki szerszy plan na ten długi weekend? Co, gdzieś będziecie rzucać lotkami? Gdzie polecicie?
1: Tak.
0: Okej, a mowa tylko o Polsce, o zagranicy, czy jak to wygląda?
1: Na razie tylko o Polsce. Poczekamy, aż będzie cieplej, to wtedy na wakacje, jak będą urlopy.
0: A, dobra, czyli resztę tego długiego weekendu chcecie tak troszkę spontanicznie, no i hajs by się na przykład na paliwo przydał, nie?
1: No, pewnie by się przydał.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 zł w tym momencie lecą do ciebie. Magda, na paliwo, na imprezy, na co tylko chcesz. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście w takich akcjach pomagamy.
1: Jej, dzięki wam wielkie.
0: No właśnie, Magda, i mam nadzieję, że nieważne gdzie pójdziesz, nieważne gdzie pojedziesz, zawsze tam będzie Meloradio. Jak nie w radiu, to w aplikacji. Zawsze jak będziemy obok, to będzie lepiej. Szybka kasa od Meloradia.

0: I Can't Wait to Bob Sinclair i Kajsa w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, 28 minut po 19, a teraz nazwisko, które przez najbliższe dni będziemy odmieniać na wszystkie możliwe sposoby i przypadki. Chwalińska, Maja Chwalińska, to finalistka Rolanda Garrosa. No naprawdę niesamowity mecz w wykonaniu tej dziewczyny w półfinale już za nami. Przed chwilą się skończył, no i niech ten paryski sen trwa. Finał już w sobotę. Nasi polscy piłkarze, moglibyście się uszyć, jak to się robi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Gratulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: I hop, i hop.
3: Nie skacz po kanapie.
2: I hop.
3: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
2: I trampolina.
3: Właśnie, żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
2: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
4: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
14: Po reklamie.

ale klasyk. Komodo to Mauro Picotto w Meloradiu, 18 minut do 20 na zgarach, a cała Polska żyje w tym momencie Paryżem. No przypomnijmy sobie najgorętszego dziś newsa sprzed kilku chwil. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa może dołączyć do Igi Świątek, no i być kolejną Polką, która podniesie to wielkoszlemowe trofeum. No ale nawet jeśli się nie uda wygrać, no to wyczytałem, że Maja za samo uczestnictwo w finale przytuli prawie 1,5 miliona euro. No jakby co, to spokojnie, będzie czym ocierać łzy. Ale oczywiście trzymamy kciuki za zwycięstwo. Cascade i Meet Again, ta nowość na playce Meloradia.

0: Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który wrócił do nas po tym, jak Justin wystąpił na Coachelli, a wy możecie zobaczyć, jak naprawdę dziesiątki fantastycznych DJ-ów występują na Tomorrowlandzie. Chcemy was tam zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, tylko musicie dać nam znać, że wy też chcecie razem z nami tam być. Meloradio.pl, tam wysyłacie zdjęcia lub filmy z waszą ekipą, no i przekonujecie nas, że to właśnie wy powinniście się z nami tam wybrać na Tomorrowland właśnie. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Ilenium Eli Goulding, Don't Want Your Love. Ten numer na antenie Meloradia punktualnie o 20:00 się pojawi. No i po 20:00 będę miał też dużo innych sztosów.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Model

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14C5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Idę w Melo.
15: Na zgrach już punktualnie 20. W tej godzinie ktoś z was dostanie wlotki na Sunrise Festival. A wcześniej gram Dub Dogs i How Does It Feel, to na pewno będzie. Holy Molly i Shut Up Friend też się pojawi. A zaczynamy od duetu Illenium i Ellie Goulding. Tupychu, siemano.
14: Melo Radio. Idę w Melo.
16: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Jak ten numer się zaczyna, to od razu banan na twarzy się pojawia. Jakoś tak rozweselać potrafi ten kawałek. Only Shars i Keep Sports w Melo Radio. 13 minut po 20.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ile mamy wejściówek na Sunrise Festival? Bardzo dużo, bo to naprawdę bardzo duża i bardzo mocna impreza. 6 gorących scen, masa DJ-ów, tych najlepszych na świecie. O Tak Swella i Ngrozę, po Afrojacka, Jamesa Hype'a, Olivera Heldensa, Sonego Fodere, kogo tylko chcecie. No i zabawa nawet do białego rana, tak żeby móc oglądać piękne wschody słońca w Kołobrzegu. To mogą być wasze wakacje. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack Hardwell czy właśnie Oliver Heldens. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, to nagrywajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia, na kogo z line-upu z tego dnia czekacie najbardziej, no i dlaczego. Najlepszą odpowiedź nagrodzę podwójną wejściówką, a odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ale ja wam lubię odkurzać takie stare hiciory, no i przypominać w Melo Radio. Velvet i Chemistry w Melo, 20:26 na zegarach.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i będzie też dużo wspominania na Sunrise Festival, no bo między innymi czeka The History of Sunrise Festival. Ja mam dla was wlotki na ostatni dzień tej imprezy, no i zapytałem, na kogo najbardziej czekacie. No to Madzia, dawaj.
2: Hejka, hejka. W Sunrise, no na kogo można czekać najbardziej? Na duet DJ Chris, Matys, klasyk ponad wszystko. Od tego się zaczęło i na to zawsze najbardziej czekamy.
0: Madzia, no to już nie musisz czekać, już możesz wybierać outfity, to co tam ubierzesz, no bo w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, a jeżeli wam się nie udało, to spokojnie. Już jutro po 21:00 odpalamy Sunrise on Air. Specjalny program poświęcony Sunrise Festival. Będzie dużo zaproszeń.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i też dużo muzy prosto z Kołobrzegu od artystów, którzy tam wystąpią. A teraz wystąpią na naszej antenie Bibi Rexha i David Guetta, to Sad Girls.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Dawid Filipowski, witajcie. Pod Wrocławiem mamy fabrykę baterii do samochodów elektrycznych, a jedna z wrocławskich szkół te samochody elektryczne czy też hybrydowe rozbiera na części pierwsze. I za chwilę sobie do niej zajrzymy. Powiemy też o wrocławskiej scenie muzycznej.
5: Edukacja we Wrocławiu.
6: Krzysztof Orsaczek, jestem kierownikiem warsztatów szkolnych zespołu szkół nr 2 przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu.
4: Dzisiaj chcemy porozmawiać o branżowych centrach umiejętności, bo jak pan przedstawiając się wspomniał, przy szkole są warsztaty szkolne, ale branżowe centrum umiejętności to zupełnie coś innego. Powiedzmy, czym w waszej szkole są BCU?
6: Branżowe Centrum Umiejętności powstało w zasadzie po to, żeby przygotować uczniów, którzy będą później pracować przy samochodach elektrycznych, ale również tych, którzy już pracują, czyli równie dobrze mogą to być ludzie z warsztatów, którzy by chcieli zwiększyć swoje umiejętności. Mogą to być również uczniowie innych szkół, które będą chciały szkolić i kształcić w ramach właśnie tych branżowych centrum umiejętności i kształcić swoich uczniów w dziedzinie elektromobilności. Jesteśmy otwarci nie tylko tutaj na region Wrocław i okolice, ale także na całą Polskę, gdzie będziemy umożliwiać kształcenie się również tutaj w tej dziedzinie elektromobilności innym spoza regionu.
4: Co dokładnie można robić w branżowym centrum umiejętności przy ZSP numer 2?
6: Nasze centrum jest przygotowane do tego, żeby szkolić przyszłych mechaników w ramach elektromobilności, nie tylko mechaników samochodowych, ale także mechaników, powiedzmy, tych motorów, rowerów elektrycznych, całej tej otoczki. Marzeniem naszym jest też, żeby kiedyś może i umożliwić też pracę przy samochodach ciężarowych, no ale na razie w tym momencie jeszcze nie, ale właśnie tu idziemy w tym kierunku, żeby szkolić i przygotowywać ludzi, żeby w sposób bezpieczny, odpowiedzialny mogli podejść do samochodu elektrycznego i wiedzieli, jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i w jaki sposób robić to właściwie, by nie zagrażać sobie i innym.
4: Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy to są tylko zajęcia praktyczne, czy jest tam też teoria? Kto prowadzi takie zajęcia?
6: Częściowo nasi nauczyciele, ale także ludzie z zewnątrz. Będą to ludzie, którzy zajmują się zawodowo szkoleniem w różnych serwisach i nie tylko. Będziemy stawiać na kadrę, która jest profesjonalnie przygotowana do tego, żeby takie zajęcia prowadzić. Jak będą te zajęcia wyglądały? Te zajęcia będą to w grupach do 10 osób, gdzie częściowo teoretycznie, ale też i praktycznie. Mamy dwie pracownie przygotowane właśnie do takiej pracy teoretycznej i 3 pracownie przygotowane pod kątem już takiej praktycznej nauki. Wcześniej pozyskują tą wiedzę teoretyczną i wspierani są tam różnymi urządzeniami, narzędziami, które im to pomogą w tym zrozumieć te zasady wszystkie i przechodzimy później do tutaj naszych pracowni praktycznych i tu już praktycznie przy samochodzie będą prowadzone te zajęcia.
4: Jak pan ocenia w ogóle tę ideę? Branżowe Centrum Umiejętności to są potrzebne placówki w naszym mieście?
6: I myślę, że to jest właśnie to, co potrzeba, bo rynek wtórny samochodów, zwłaszcza elektrycznych, na który za moment będzie już tutaj potrzeba też niezrzeszonych warsztatów i dla nich właśnie to między innymi też jest to branżowe centrum umiejętności przygotowane. Natomiast czy jest potrzebne, to pokaże za moment zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Kogo będziemy potrzebować, a myślę, że tutaj właśnie w tym kierunku, w naszym kierunku elektromobilności będzie to bardzo potrzebne. Tak odczuwam i tak myślę.
4: To jeszcze powiedzmy, jak można się zgłosić, jak wziąć udział w naborze do Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP numer 2 we Wrocławiu?
6: Nabór będzie prowadzony w kilku kierunkach. Będzie prowadzony w drodze elektronicznej, czyli w internecie, na naszej stronie, czy to jest strona już BCU. I tam będą wszystkie informacje o naborze. Myślę, że będziemy też do szkół zainteresowanych kontaktować się z nimi i próbować też nawiązać tą współpracę po to, żeby zareklamować nasze BCU, że coś takiego jest, prawda, w regionie i możemy tutaj przyjąć również uczniów z zewnątrz. Nie tylko kształcić naszych uczniów, ale też i z zewnątrz po to, żeby właśnie przygotować, żeby oni, mechanicy, którzy będą w przyszłości pracowali, mieli szansę też pracy przy tych autach elektrycznych, których jest coraz więcej na rynku. Na pewno pójdzie to gdzieś w kierunku napędów elektrycznych, i ten rozwój gdzieś to w którymś momencie się okaże, że tych ludzi jest za mało. Stąd nasze właśnie to centrum, żebyśmy przygotowali przyszłych ludzi, nie tylko tutaj w rejonie, ale w całej Polsce. Jeżeli ktoś będzie chciał, to chętnie przyjmiemy go.
4: Czy ten nabór będzie prowadzony ciągle, czy tylko jak warsztaty szkolne semestralnie?
6: Nie, to będzie w sposób ciągły, bo to będą kursy krótsze, 15, 30 i chyba 250 godzin. Będą takie kursy. W zależności od tego, co kto będzie chciał, czy tylko umieć zachować je właściwie przy samochodzie elektrycznym, czy też będą to ludzie, którzy będą chcieli pracować, tak? Czyli te dłuższe kursy. I te kursy będą tak, jak będą się kończyły, nabór będzie przygotowany na następnych, którzy będą chcieli tutaj spróbować się uczyć u nas.
4: To powiedzmy też o szczegółach, bo powiedział pan, że różnego rodzaju kursy, krótsze, dłuższe. Dla kogo te krótsze będą lepsze? Dla kogo będą te dłuższe, które jeszcze bardziej wzbogacają o wiedzę z elektromobilności?
6: Krótsze kursy to będą dla tych, którzy już mają podstawy, którzy potrafią już tam coś przy tych samochodach zrobić, wiedzą jak się zachować. To będą te krótsze kursy. Natomiast dla ludzi, którzy będą chcieli się rozwijać, tutaj są mechanikami czy elektromechanikami pojazdów samochodowych i będą chcieli mieć też tam możliwość pracy przy samochodach elektrycznych, więc tutaj będą te troszeczkę już dłuższe kursy. No i dla tych, którzy w ogóle chcą jakby od początku do końca uczestniczyć i nabyć tej wiedzy, no to będą te najdłuższe kursy. Tu będą różne tematycznie też powiązane te kursy i tutaj będą ludzie mogli sobie spokojnie wybrać to, co ich najbardziej będzie interesowało.
4: Po kursie w Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu możecie zostać mechanikiem, specjalistą od samochodów elektrycznych. Ale w naszym mieście działa więcej takich placówek, gdzie możecie się przebranżowić.
5: Nasz Wrocław.
4: A teraz coś dla tych, którzy chcieliby we Wrocławiu zacząć karierę muzyczną. Mamy w mieście taką inicjatywę, która może wam pomóc i o tym opowiedzą moi kolejni goście. Ola Kubera i Paweł Drygas z inicjatywy Wrocław Showcase. Bo to przede wszystkim inicjatywa. Inicjatywa, która ma promować wrocławską scenę muzyczną. Cześć wam.
7: Cześć.
8: Cześć, cześć, cześć.
4: To może zacznijmy od tej wrocławskiej sceny muzycznej. Jaka ona jest waszym zdaniem?
8: Wiesz co, mi się wydaje, że my od kilku lat próbujemy odkryć, jaka ona jest. Ja też kupę czasu spędziłem bo studiowałem socjologię i w ramach właśnie prac naukowych próbowałem badać lokalną scenę. Nie wiemy, jaka ona jest. Na pewno tak jak ludność przybywająca po II wojnie światowej do Wrocławia jest bardzo eklektyczna.
7: Właśnie chciałam powiedzieć, eklektyzm to jest jej główna cecha.
8: Tak, jak możemy zauważyć, nie wiem, scenę gdańską, trójmiejską, która bardzo mocno siedzi w jazzie, tak Wrocław jest bardzo eklektyczny. I taki też jest nasz festiwal i w ogóle nasza inicjatywa.
4: Okej, a czy możemy wyróżnić jakieś, nie wiem, gatunki muzyczne, które jednak przewodzą? Jest ich trochę więcej, no bo wy siedzicie w tej branży, wiecie sporo o tym. Czy są jakieś takie, może, nie wiem, tendencje, że w ostatnich latach więcej zespołów powstaje, nie wiem, rockowych albo więcej ekip hip-hopowych, rapowych? Jak to wygląda?
7: Mi się wydaje, że gitarowe granie cały czas się trzyma. I to nas trochę zaskoczyło przy tej juniorskiej edycji w Rowzi, Myśleliśmy, że już poszli w trapy, rapy, a jednak gitary się mocno trzymają, ale tutaj Paweł jest bliżej jakby źródła muzycznego, więc...
8: No tak, tak, to gitarowe granie jednak cały czas jesteśmy temu wierni, nawet jeżeli jest to muzyka popowa, to ta gitara jest tam mocna. Moc gitary jest wyczuwalna. W ogóle Wrocław też stoi metalem, mam wrażenie, punkiem, zimną falą. Środowiska skupione wokół, nie wiem, klubu szalonych, CRK, no to są bardzo, bardzo psychodeliczne, eksperymentalne projekty, albo właśnie hardkorowe, punkowe. Mamy dużo mocnej muzyki gitarowej. Jeżeli chodzi o rap, nawet jeżeli popatrzeć na jakieś projekty, które się pojawiają w ostatnich latach, no to też są zanurzone w jakiejś zimnej fali i w punku, no choćby, nie wiem, Zdechły Osa. Także gdzieś ta gitara i ta tradycja rockowa, metalowa cały czas jest obecna.
4: Mhm. A czegoś wam brakuje w tej naszej wrocławskiej scenie? Jak patrzycie właśnie na całą Polskę, że gdzieś tam jest więcej jakiejś innej muzyki, a u nas w ogóle na przykład?
8: Nie, wydaje mi się, że niczego nam nie brakuje. W sensie, no, już ten, wrócę znowu do tego eklektyzmu. No, u nas jest wszystko, wszystko znajdziesz. Jazz znajdziesz, eksperymentalny jazz znajdziesz, hip-hop, metal, muzykę klasyczną, wiesz, muzykę nowoczesną. W sensie, no, mamy u nas akademię muzyczną, mamy kompozytorów, którzy robią muzykę.
7: Tak, nawet elektronika i jakieś taneczne, miałam na myśli, taneczna
8: mnóstwo,
7: muzyka.
8: Mnóstwo, tak,
7: też.
8: Projektów skupione wokół tonów, czy szkoły muzyki nowoczesnej. Mamy przemiał wielki.
4: Okej, okay. No to jak już sobie scharakteryzowaliśmy tą naszą wrocławską scenę muzyczną, no to teraz powiedzmy o tym, jak Wrof Showcase ją chce promować, jak ją promuje i jak zamierza nadal ją promować.
7: Dajemy szansę, żeby się pokazali i tak naprawdę ten eklektyzm już tu 17 razy powtórzony jest naprawdę główną naszą zasadą, bo nie skupiamy się na jednym gatunku, nie podążamy za trendami, w sensie, że jak teraz, nie wiem, amerykański rap i trap wchodzi, to tylko tacy wykonawcy są u nas w line-upie. No też ciekawe jest to, że to nie my wybieramy tych muzyków, którzy wystąpią, bo mamy bardzo poszerzony skład wybierający te zespoły i naprawdę ta różnorodność gatunków sama się tworzy i generalnie chodzi nam o stworzenie platformy do integracji między tymi zespołami, o tym, żeby się dowiedzieli i nauczyli, że mogą się wymieniać swoimi skillsami, sprzętem, umiejętnościami, tym, co mają i po prostu razem budować mocniejszą tą scenę lokalną.
8: Mamy już teraz aktualnie kilka inicjatyw, takie, które raz na miesiąc promują lokalną muzykę dolnośląską. To są zespoły z naszej bazy. Można zgłosić się do bazy, więc mamy koncerty raz na miesiąc promujące. Mamy Włącz się na nowe. Mamy w lutym każdego roku Wrof Zi, który jest skierowany do młodych muzyków od 16 do 21 roku życia. Aczkolwiek wydarzenie jest oczywiście otwarte dla wszystkich, ale tematy warsztatów są właśnie skierowane. To są absolutne podstawy działania w branży muzycznej. No i koncerty grają zespoły takie od 16 do 21 roku życia. No i oczywiście Wrof Showcase, czyli główna wisienka na torcie, flagowy projekt, trzydniowy festiwal showcase'owy z ogólnopolską, a już właściwie międzynarodową konferencją edukacyjną, branżową, ale najważniejsza część oprócz tego dla słuchaczy radia, dla poszukiwaczy muzyki nowej i zainteresowanych tym, co się u nas dzieje, no to właśnie część koncertowa. 15 koncertów dolnośląskich zespołów, wstęp wolny, więc 3 dni koncertów, atrakcji i co roku dzieje się to na przełomie maja i czerwca.
4: Mhm. Jak to się dzieje, jak wybieracie te zespoły, jak one mogą się do was zgłosić? Wspomnieliście już o tych koncertach, to powiedzmy trochę więcej o szczegółach. Jak to zrobić, żeby zaistnieć na wrocławskiej scenie?
8: Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wpłynąć na to, żeby zespół zaistniał na wrocławskiej scenie, bo to bardzo dużo zależy od zespołu. My próbujemy dawać narzędzia, my próbujemy edukować, podsuwać, a jak ktoś skorzysta z tego, no to...
4: To zadam pytanie inaczej. Jak się do was zgłosić, żeby uzyskać od was pomoc?
8: Na naszej stronie internetowej wrof.pl jest formularz zgłoszeniowy. wypełniasz jako zespół, spełniasz warunki, bo oczywiście nasze warunki to, jak już wspominaliśmy, autorski materiał, no i bycie z Dolnego Śląska.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a dźwięki, które usłyszeliście przed chwilą, wskazują, że zabiorę was do galerii Toy Piano w samym centrum Wrocławia, ale najpierw będzie o mało znanej historii naszego miasta.
5: Ciekawostki o Wrocławiu.
13: Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia.
14: Porozmawiamy o historii, która pewnie dla wielu Wrocławian jest tajemnicą i w ogóle nieodkrytą częścią historii Wrocławia. Dla ciebie zupełnie nie. Ty prowadzisz takie oprowadzania. Co to jest za temat i dlaczego tak?
13: To jest temat, na którym mówimy queeristoria, czyli historia osób queerowych, osób trans, osób niebinarnych, osób homoseksualnych i miejsc związanych z tą społecznością w dziejach naszego miasta.
14: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwo odkrywać taką historię też.
13: Tak, jest bardzo trudno, dlatego że no nie wszystkie osoby, wiadomo, były wyautowane. W historii było tak, że ukrywano też tą swoją tożsamość psychoseksualną, zresztą tak jak do dzisiaj. Na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz więcej osób, takich osób badawczych, naukowo do tego podchodzi.
14: I o przedwojenny Wrocław, jeżeli chodzi, czyli o tę starszą historię, czyli wydawałoby się trudniejszą do odgrzebania. Jeśli o to chodzi, jest o czym opowiadać?
13: Absolutnie. Jest masa ciekawych queerstorycznych opowieści i to na przykład nas nie dziwi szczególnie. Po pierwsze dlatego, że Wrocław był dużym miastem. Teraz odniosę się do tego okresu międzywojennego. Jeśli chodzi o liczbę ludności, niewiele różnił się tak naprawdę od dzisiejszego Wrocławia. Podobnie wielkością. W tym 51 roku zaledwie kilka osiedli przyłączono do miasta, ale też trzeba mieć świadomość, że międzywojenne Niemcy do 1933 roku to był najbardziej tolerancyjny, najbardziej otwarty kraj w Europie, a zapewne też na świecie. Wobec tego obecność osób queerowych w przestrzeni publicznej, w restauracjach, w urzędach, w sektorze kultury nie była niczym nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie, była w pewnym momencie zupełnie naturalna i nawet panowały takie mody na przykład bywanie w miejscach, gdzie spotykała się queerowa społeczność, chociażby Berlina, tutaj przytoczę słynny klub Eldorado. Ale Wrocław nie pozostawał wcale w tyle. Biorąc pod uwagę, że co trzecia restauracja, co trzecia kawiarnia w międzywojniu w Niemczech oficjalnie zapraszała osoby queerowe do siebie, no to Wrocław oczywiście nie mógł być wyjątkiem, więc chociażby prowadząc taki spacer po miejscach związanych ze społecznością LGBT+, wtedy oczywiście nie używano tego określenia, używamy go współcześnie, no to ja po samym centrum mogę przynajmniej kilka takich przystanków zrobić. To jest ulica Komandorska, dawna duża kawiarnia Tivoli, to jest ulica Świdnicka, kawiarnia Pedro Cola, to jest w końcu ulica Dworcowa, skrzyżowanie z Kniaziewicza, prawdopodobnie pierwsza kawiarnia przeznaczona głównie dla homoseksualnych mężczyzn. To jest Plac Uniwersytecki, to jest skrzyżowanie ulicy Kościół z ulicą Komuny Paryskiej. To jest Plac Kościuszki, więc nawet po samych miejscach związanych z takim życiem towarzyskim można już bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście miejsca spotkań, które, że się tak wyrażę, nie były pod dachem. Przed wojną homoseksualni mężczyźni we Wrocławiu spotykali się głównie pod pomnikiem Wilhelma I. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego. I to było takie miejsce, które było rozpoznawalne w tej społeczności i rzeczywiście tam do tych spotkań dochodziło, ale też dworzec główny był takim miejscem. Też miejskie szalety, my po wojnie nazywamy je pikietami, gdzie homoseksualni mężczyźni po prostu umawiali się często na randki, ale też szukali kontaktu z innymi panami, więc naprawdę tych miejsc, chociażby związanych z samymi lokalizacjami, jest bardzo dużo i te historie są naprawdę i fajne, i ciekawe, no i jest ich sporo.
14: Mhm. A jeśli chodzi o postacie, czy mamy takie wyróżniające się?
13: Oj tak, tutaj ja myślę, że jeśli ktoś zajmuje się queerstorią, czy w ogóle historią medycyny, no to ja rzucę tylko nazwisko Magnus Hirschfeld i każdy już będzie wiedział. Magnus Hirschfeld studiował we Wrocławiu, studiował w drugiej połowie XIX wieku, co prawda tylko pół roku, czyli jeden semestr, urodził się w Kołobrzegu i przeszedł do historii jako założyciel pierwszych stowarzyszeń walczących o prawa osób homoseksualnych. Założył je w Berlinie. Ale możemy przyjąć, że na pewno we Wrocławiu nawiązał jakieś cenne kontakty, ponieważ w tych dwóch berlińskich stowarzyszeniach pracowało z nim potem sporo osób z Wrocławia, chociażby Otto Junius Burger, który był psychologiem i który razem z Otto Levilensem uczestniczył w pierwszych operacjach korekty płci, które były przeprowadzane przez Hirschfelda, więc to jest zdecydowanie taka najbardziej ikoniczna postać związana z queerstorią Wrocławia, ale też słynna brazylijska hrabina de Paradeda, która była kobietą trans i która no niestety przez tragiczne wydarzenie poniekąd wpisała Wrocław na karty queerstorii, ponieważ ona na początku XX wieku popełniła we Wrocławiu samobójstwo.
14: Ale ona mieszkała we Wrocławiu?
13: Mieszkała przez chwilę we Wrocławiu, tak, przyjechała do Wrocławia ze swoim wrocławskim narzeczonym. No i kiedy narzeczony za sprawą wścibskich przyjaciół odkrył, że hrabina nie jest pod względem anatomicznym kobietą, w efekcie tego odkrycia, zdenuncjonowania ją na policję, a wtedy obowiązywał paragraf 175, który kryminalizował homoseksualnych mężczyzn. Ona we Wrocławiu popełniła samobójstwo i dzisiaj jest właściwie taką ikoną dla osób queerowych, szczególnie dla osób trans. Podobnie jak słynny tancerz voodoo Willy Pape, który przynajmniej wiemy to na 100%, dwukrotnie występował we Wrocławiu i wiemy, że zapełniał całe sale teatralne. Więc nie było nic naprawdę nadzwyczajnego, że osoby queerowe w naszym mieście bywały, mieszkały, tworzyły kulturę, bo zakładały pierwsze stowarzyszenia dla osób homoseksualnych, wydawały swoją gazetę.
12: Informacji o queerstorycznych spacerach po Wrocławiu Ewy Pluty szukajcie na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia. A teraz przenosimy się na neonowe podwórko przy ulicy Ruskiej, gdzie mieści się Galeria Toy Piano.
15: Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty, Galeria Toy Piano.
14: Galeria Toy Piano, w której się znajdujemy, to dużo do opowiadania, dużo przedmiotów, bardzo konkretnych. Co tu jest?
15: Galeria Toy Piano to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, takie miejsce, gdzie można spotkać Toy Piano, czyli zabawkowe pianino, zabawkowy fortepian, który w Polsce może nie jest jakoś super znany, ale jednak na całym świecie ma poważną reprezentację i we Wrocławiu jako jedynym miejscu na świecie można doświadczać obecności ponad 300 tych małych pianin i fortepianów, które pochodzą z całego świata, z różnych okresów jego pojawiania się w przemyśle, bo są to też instrumenty z połowy XIX wieku i do współczesności na bieżąco oprowadzamy po tej ekspozycji. Można też na wybranych egzemplarzach zagrać. Natomiast poza stałą działalnością galerii mamy też tutaj wydarzenia organizowane cyklicznie i to są tymczasowe wystawy reprezentujące inne nietypowe instrumenty muzyczne, ale też właśnie koncerty, prezentacje, instalacje, które są skierowane w stronę sztuki dźwięku nietypowego, bo tym się zajmują małe instrumenty.
14: Jaki był zaczątek tej kolekcji i czy ona się jakoś zmienia? Wiem, że się zmienia, bo widziałam, że jakieś dary są przekazywane.
15: Początek jest taki, jak początek małych instrumentów, czyli w 2006 roku, kiedy założyłem taki zespół, który działa do dzisiaj. Zacząłem szukać instrumentów, które mogłyby stać się narzędziami, w cudzysłowie, do wykonywania muzyki i oczywiście Toy Piano, jako jeden z tych instrumentów nietypowych, pojawił się już w 2006 roku, ale w 2010 roku nagraliśmy płytę z muzyką Fryderyka Chopina właśnie na takich małych pianinach i fortepianach i była to też okazja do tego, żeby opublikować książkę, którą właśnie napisałem o historii tego małego, nietypowego instrumentu. I od tamtego czasu ta kolekcja się rozwijała, no i siłą rzeczy, jak już była taka wyraźnie duża, to zaczęły się rozmowy z miastem Wrocław na temat tego, czy można by taką galerię w perspektywie lat otworzyć. I udało się to dopiero po 10 albo nawet 13 latach od tego pomysłu.
14: Dużo cierpliwości.
15: No ale ta działalność jest najwyraźniej taka konsekwentna, więc udało się i cieszmy się, że we Wrocławiu mamy jedyne takie mini muzeum właśnie tej piano. Natomiast czy ta kolekcja się zmienia? Oczywiście tak, bo te instrumenty, jeśli rozumiemy na przykład, że gitara to jest jeden rodzaj instrumentu i gitara w wielu wymiarach jest do siebie podobna, mam na myśli egzemplarze różnych gitar, to przy okazji tej piano nie można tak powiedzieć. Niby rozmawiamy o jednym rodzaju instrumentu muzycznego, ale większość się różni i wielkością, ilością klawiszy, konstrukcją, materiałami, pomysłami na to, jak taki instrument ma działać. O ile jest tych instrumentów tutaj ponad 300, to cały czas udaje mi się znaleźć taki egzemplarz, który wnosi coś nowego do kształtu, do formuły tego instrumentu. Także raz na jakiś czas pojawia się taki nowy egzemplarz, wtedy staramy się zrobić dla niego miejsce na tej ekspozycji, którą tutaj mamy. No a też w zależności od okoliczności trafiają takie instrumenty na specjalną ekspozycję.
14: Nie będziemy robić całego prowadzenia, zresztą podejrzewam, że to by zajęło bardzo dużo czasu. Zostawimy też słuchaczom możliwość odwiedzenia i przekonania się osobiście, jak to brzmi, jak to wygląda, ale chociaż trochę, chociaż jakieś wybrane egzemplarze, jakbyśmy mogli przedstawić, bo faktycznie od takiego malutkiego...
15: No tak, to trudno jest tutaj przekonać się o jakości wszystkich tych instrumentów, bo jest ich za dużo, ale gdybyśmy mogli kilka dźwięków, nawet tych samych, wykonać po to, żeby zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, że każdy z takich instrumentów potrafi brzmieć inaczej i ta ilość jest również związana właśnie z tą jakością muzyczną i na przykład mamy tutaj mały fortepian Grand Piano ze Stanów Zjednoczonych. Dźwięk jest taki dosyć ostry, ale cichy. Tutaj na przykład francuskie pianino z lat 60. firmy Michelson. Dźwięk bardzo delikatny, nie posiadający takiego mocnego ataku. No nie? To z tej samej firmy instrumenty już z dekady późniejszej. Dźwięki dużo bardziej ostre, mniej wybrzmiewające. No i jakbyśmy tak prześledzili, to może podejdźmy do tej polskiej precyzji. To jest to jedyne polskie tej piano. Czyli dźwięk bardzo skromny, bez dużych możliwości wykonawczych. Ale na przykład amerykański Shenhut.
14: Taki większy ze stołeczkiem nawet do siedzenia.
15: Tak, te stołki były produkowane dla większych instrumentów po to, żeby wykonawca mógł przy takim instrumencie w naturalny sposób usiąść. No nie?
14: Ale i kształty, i rodzaj materiału, z którego są wykonane, to jest też bardzo duża różnorodność. Z dzwonami, coś, co przypomina książkę. Tam jest coś a la... Czy to jest szubienica?
15: Nie straszmy słuchaczy. Generalnie to piano od połowy XIX wieku przeszło wiele takich metamorfoz i

0: tego, że źródłem dźwięku w zegarach bijących są dokładnie takie pręty, które potem w XX wieku zaczęto wykorzystywać jako źródło dźwięku właśnie w tej piano. I do dzisiaj i pojawiają się te pręty, i sztabki, i nawet rurki metalowe, i tak jak zauważyłaś, dzwonki, to też takie kopułkowe, to też jest może nieczęste, ale w ogóle obecne. Kiedyś jeszcze na przełomie XIX i XX wieku używano strun, czyli tak jak na podobieństwo normalnych pianin i fortepianów, ale to się specjalnie nie sprawdziło. Instrument strunowy jednak trzeba często stroić. Jeśli to jest zabawka dla dzieci, to można sobie wyobrazić, że jest to...
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Obie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin, przeżywają teraz oblężenie. To przypomnę, Baba Beaty Śniechowskiej i Most Łukasza Budzika.
7: Ja już jestem w branży 20 lat. Wydaje mi się, że już gdzie go te reklamy, nie tylko ta Grand Prix, ale jeszcze po drodze było parę kamieni milowych, które dokonaliśmy. Jest to jakaś droga, którą obrałem, więc bardzo się cieszę, że mam ludzi, z którymi mogę grać dalej na tym boisku i w tą grę, w którą gramy, bo mam przy sobie chociażby Alicję czy Diego, którzy są ze mną już od ponad 6-7 lat, z Alicją to będzie ponad 10, nie? Więc jakby warto mieć przy sobie ludzi zaufanych i którzy wykonują razem ze mną swoją wizję. No i cały czas do pracy.
6: Jak wyglądała ta droga do gwiazdki? Znamy to z filmów, że tak ktoś tajniacko przychodzi. Jak to było?
7: Tak, to nie jest filmowe zagranie. Oni się nigdy nie przedstawiają, nigdy nie wiemy tak, kto jest inspektorem, kto nie jest. Mam oczywiście swoje podejrzenia, my ich typujemy, ale to jest taka zabawa w kotka i myszkę, więc o wiele łatwiej jest być takim samym, taką samą obsługą dla każdego gościa, wtedy jest o wiele łatwiej. Jeżeli będziemy mieli ten sam poziom dla każdego, to będzie wszystkim nam gra łatwiej, a gościom będzie się na pewno przyjemniej, że nie ma żadnych osób wyżej niż oni. Ja zawsze miałem 3 marzenia: zostać piłkarzem, kucharzem i pilotem samolotów i dalej to jakby kontynuuję. Może już nie gram w piłkę na takim poziomie, jak na jakim kiedyś grałem, ale dalej gotuję. Osiągnięcie gwiazdki tak jest dla mnie dużym, nie chcę powiedzieć, zaskoczeniem. Jest to lata pracy, na które tego poświęciłem. Nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych i nigdy nie ukrywałem tego, że to jest dopiero początek i że to jeszcze są 2, są jeszcze 3, jest jeszcze po drodze dużo pracy, więc dalej idziemy po swoje wyżej. Ja zawsze mówiłem, że fajnie się dobywa się tą pierwszą, a teraz będzie stres o to, żeby jej nie stracić i tutaj będziemy musieli potwierdzać na każdym kroku swoją wartość i to, że nie dostaliśmy jej za darmo. Więc tak, no będzie to coraz więcej pracy, ale tak to jest w tym zawodzie, że na konkursach kulinarnych najczęściej dostajemy wynagrodę pracę u kogoś, żeby kogoś podglądać, więc często ta praca się, ten etos pracy się przewija i to jest, będzie tak samo, więc tak, dużo pracy, ale nie, jest to odpowiedzialność, ale widzieliśmy, z czym się piszemy. Tak, czym to się będzie jadło. O, zapewniliśmy restaurację, padł na chwilę system rezerwacyjny. Jeżeli chcecie u nas jeść, to musicie zacząć szybciej, to planować, bo zaczęło się.
6: Czy wiadomo, co urzekło jury, że udało się zdobyć tą gwiazdkę?
7: Znaczy, z tego, co słyszałem jedynie ze sceny, to pewnie Państwo też słyszeli, że moja ogromna pasja, poświęcenie i energia, którą podobno

0: przekazuję do dań. Fajnie, że tak jest, ponieważ jak znacie mnie trochę, jestem energiczny i zawsze staram się taki być. I jeżeli przekazuję to w daniach, to tym lepiej, że dalej ta cała wizja jest od początku do końca. I ten wizerunek szefa na talerzu jest bardzo ważny, podobno według kryteriów Michelinu, więc fajnie.
1: Tyle Łukasz Budzik z restauracji Most. Gwiazdkę dostała też restauracja Baba z szefową kuchni Beatą Śniechowską.
2: Moim motorem nigdy nie była gwiazdka. Ja nie pracuję, żeby mieć jakieś nagrody, tylko ja rzeczywiście serio zmieniłam zawód i zaczęłam gotować. Dla jednych późno, dla innych wcześnie, nie mi to oceniać, ale zaczęłam gotować z potrzeby serca, z potrzeby wyrażania się i ja zawsze chciałam karmić gości, gotować, rzeczywiście uczestniczyć w procesie gotowania i myślę, że otwiera się restauracje, żeby się dzielić tą filozofią, otwiera się dla ludzi i dla jakości, a nie dla gwiazdek. Wydaje mi się, że to jest bardzo złudna droga. Chociaż wiem, że wielu się udaje pięknie odrobić lekcje i sfokusować głównie na gwiazdce, ale to musi być bardzo obciążające. Ja tak nie chcę żyć. Warto być przy sobie i jak coś nie koresponduje z nami, to ja nie mówię o gastronomii, ale wydaje mi się, że warto sobie ufać w życiu i podążać swoją drogą. Rzeczywiście skończyłam doktorat, świetnie sobie tam radziłam i było to wspaniale się kariera rozwijała, ale gdzieś tam czułam, że to nie mój świat, aczkolwiek skończyłam doktorat na Politechnice Wrocławskiej z wymiany ciepła, efekty Maillarda, straty ciepła na przesyle. To jest wszystko, w kuchni też jest dużo fizyki i chemii i wymiany ciepła, więc to nie są rzeczy, które gdzieś tam zostały zaprzepaszczone, tylko mnie wzmocniły od strony naukowej. Czasami spojrzenie na proces gotowania jest bardzo, bardzo przydatne. Fajnie nie tylko czuć, ale wiedzieć też, dlaczego na przykład mięso się karmelizuje.
1: Restauracja Baba już w zeszłym roku została uhonorowana przez inspektorów Michelin, ale w kategorii Bib Gourmand. Teraz awansowała i zdobyła gwiazdkę. No i to od razu dodaje restauracji popularności.
2: Baba to bistro, to modern bistro i ja byłam bardzo dumna z Biba. I uważam, że to przepiękna nagroda. Ta nagroda jest naprawdę, jest żywa, energetyczna. Ja sama jak podróżuję po świecie, bardzo często chodzę do Bibów. One są wspaniałe, są pełne energii, pełne luzu, doskonałego jedzenia, świetnego smaku. To jest dla mnie duża ciekawostka, bo jest mało sytuacji na świecie, że ktoś przechodzi z Biba na gwiazdkę jeszcze w rok, więc... Nie wiem, co tu się wydarzyło, trzeba zapytać inspektorów, ale jestem przeszczęśliwa i dumna, że nasza kuchnia wyszła poza te ramy i została tak pięknie odznaczona. Ale BIP to piękna nagroda i gratuluję wszystkim, którzy są w tej kategorii. Trochę rzeczywiście ja czuję dużą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ale tak jak mówię, my musimy robić swoje, bo zwariujemy, jak będziemy podążać za nagrodami. Ja bym chciała się nacieszyć moją babą, chciałabym pokazać gościom, którzy pierwszy raz są w Babie, za co dostaliśmy nagrodę, jacy jesteśmy i nie planuję na ten moment żadnych rewolucji, bo baba ma zostać babą, młoda ma zostać młodą. Zawsze wyciągamy jakieś tam konsekwencje, znaczy zawsze wyciągamy jakieś wnioski, co można zrobić lepiej, bo tacy jesteśmy, zwariowani na punkcie jakości, ale to jest metoda takich małych kroczków. Codziennie podnieść jakość o 1 mm. To proszę do nas wpaść później po pół roku, wtedy te milimetry robią piękny dystans. Gastronomia, moja droga nie jest, żeby... Ja jestem z Masterchefa, jestem z konkursu. Ja nie po to poszłam do tak trudnej, ciężkiej pracy, żeby wpadać w kolejne pułapki i zastanawiać się, czy dzisiaj, czy jedna, czy dwie. Ja nie jestem już z pierwszej łapanki. Ja naprawdę kocham gotować. Zapraszam moich gości do mojego świata i to chcę przekazać. To jest niezwykłe, że jak jesteśmy przy sobie, robimy nie pod regulamin, nie pod kogoś, to one przychodzą, te nagrody przyjdą. Tylko trzeba wierzyć. Cały zespół musi w to wierzyć i podążać tą drogą. I będzie naprawdę... Dla każdego czymś innym jest gwiazdka. Aczkolwiek jest to spełnienie marzeń. Tylko nie chciałabym, żeby to był główny cel i wyznacznik w moim życiu. Baba zawsze była oblegana, bo jest bardzo małym kameralnym miejscem i to był sukces nasz od początku, a systemy padły. Systemy padły po 10 minutach, ale już zostały odbudowane, więc no, jest to ogromny sukces. Ewidentnie, to nie można powiedzieć. Michelin to jest taki boost dla miejsca, naprawdę. Już w zeszłym roku po Bibie widzieliśmy, jakie to jest niesamowite wyróżnienie.
1: Łącznie w tegorocznym zestawieniu Michelin znalazło się 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
3: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji naszej, właścicieli. Ta pasja jest przekuwana później na pracowników, a w konsekwencji dalej na gości. Powiem jeszcze, czym jest dla mnie serwis. Serwis to atmosfera, którą tworzymy od pierwszego dzień dobry, aż do pożegnania gościa. Serwis to też sztuka uważności, dbałość o szczegóły, przewidywanie potrzeb gości i sprawienie, że poczują się wyjątkowo. Część gości oczywiście wyraża swoje potrzeby, wprost, pewni siebie, ale jest wiele gości, którzy nie wiedzą, co chcą. Czują się niepewnie, oczekują pomocy, nie zawsze nawet się o to spytają. I dobry kelner wyczuje to. Wyczuje i takiej osobie pomoże, gości ją, aby właśnie poczuła się wyjątkowa.
1: Jak to jest? Czy Państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
3: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem, szokiem. To było może widać, że ktoś oglądał galę, że byliśmy bardzo zaskoczeni. Tak, ale jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy przewodnikowi i wszystkim innym ludziom zaangażowanym.
1: Jak pan sądzi, co to może oznaczać dla restauracji?
3: Tak, powiem szczerze, jestem dumny z tego, że restauracja zresztą na Zdroju może być w tak zaszczytnym gronie i pokazać, że wielka gościnność nie musi pochodzić z wielkiego miasta, ale z ludzi i pasji. Więc myślę, że taka nagroda, czy nawet rekomendacja, obecność przewodnika Michelin mocno podkreśli naszą wartość na kulinarnej mapie Polski i będziemy się mogli rozwijać. Robić to, co kochamy.
1: No właśnie, czy wyróżnienia Michelin przyciągną do Wrocławia i na Dolny Śląsk więcej turystów?
4: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno to wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
1: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
4: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
1: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
4: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
1: To jeszcze dodam, że gwiazdki Michelin restauracje zdobywają na rok. Po tym czasie inspektorzy Michelin mogą im je odebrać, utrzymać swoją ocenę albo przyznać kolejną gwiazdkę. Maksymalnie lokal może mieć 3 gwiazdki Michelin.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Obecne życie pędzi bardzo szybko i mamy coraz mniej czasu, żeby się zatrzymać i zrobić coś dla siebie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i dziś będę Was zachęcał do tego, żeby właśnie się zatrzymać i zrobić coś fajnego dla siebie. We Wrocławiu takich miejsc i takich aktywności nie brakuje i za chwilę dowody na to.
9: Co słychać we Wrocławiu?
8: Na początek centra aktywności lokalnej, których we Wrocławiu mamy sporo, działają cały rok, a dla przykładu posłuchajcie, co dzieje się w takim calu na Hubach.
10: Dzień dobry, Teresa Malik. Jestem menedżerką calu, czyli Centrum Aktywności Lokalnej na Hubach, Widna 17.
8: Właśnie, we Wrocławiu mamy sporo takich miejsc na wrocławskich osiedlach. Centra Aktywności Lokalnej. Co w takim miejscu można robić? Kto w ogóle może przyjść do takiego miejsca?
10: Przyjść może każdy, tak po prostu zajrzeć, bo my mamy otwarte drzwi i w godzinach otwarcia calu przychodzą dzieci, młodzież zagląda. Czasem nas prosi ktoś, żeby otworzyć w sobotę czy w niedzielę, bo coś się tam dzieje ważnego dla rodziny, albo na przykład młoda para chce poćwiczyć taniec weselny, tak? Czy młodzież ma do poćwiczenia jakiś układ, bowiem są dni szkoły. Więc my jesteśmy bardzo otwarci i tak też zapraszamy. Każdy z osiedla, kto ma fajną propozycję, może przyjść do nas i możemy wspólnie tę inicjatywę zrobić, tak? Przeprowadzić ją tutaj w przestrzeni albo wewnątrz, albo na zewnątrz, bo jest gdzie, prawda? Mamy tutaj bardzo fajny taki czas na aktywności. W środku dzieje się dużo, bowiem postawiliśmy zaraz na samym początku, żeby było to też stabilne miejsce. Stabilne miejsce dla tych, którzy lubią tańczyć, lubią rzemiosła artystyczne, lubią śpiewać, lubią spotykać się, na przykład przy grach planszowych. I ludzie sobie przychodzą, grają, mają przestrzeń. Tutaj przychodzą też osoby, które prowadzą Wrocław na języku, więc mają tutaj blisko, mogą sobie przyjść i normalnie przeprowadzić swoje zajęcia, tak? W soboty i w niedzielę często się odbywają takie mini plenery, mini pikniki, a też współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, innymi fundacjami, co też owocuje taką fajną wzajemną pomocą, wspieraniem się. Na przykład Centrum Aktywności na Tarnogaju mamy tutaj już nie jeden raz pyszną watę cukrową. Centaurus tutaj zainicjował i razem z nim zrobiliśmy wielki piknik dla zwierząt. Graliśmy dla zwierząt i już weszliśmy w ten cykl i będziemy po prostu to kontynuować, tak? Mamy dużą przestrzeń do tańca, więc są też oprócz gimnastyki, tam ze 20 osób, 18-20 osób mieści się w jednej grupie, to robimy kawiarenki i propagujemy podczas tych kawiarenek miły, sympatyczny czas do spędzenia w wolnej chwili, a także talenty nasze Hubowej i innych, którzy się tam, prawda, artyści do nas zgłoszą. Więc było już kilka takich bardzo pięknych występów. Mamy też potańcówki osiedlowe, czyli dużo takich aktywności. Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Jeżeli komuś przyjdzie jakiś fajny pomysł do głowy, czemu nie? Staramy się wspólnie zrealizować. Nawiązaliśmy niedawno kontakt z Kohala Sport i będziemy mieć półkolonie. Są ludzie, którzy mają naprawdę sporo lat i śpiewają i mają tę pasję, tak jak tutaj cechowianie, tak jak amazonki. Efekty daje to, że zapraszamy do calu na rozmowy mniej więcej tam raz, dwa razy w semestrze, w zasadzie raz na kwartał, o tak można powiedzieć, te podmioty, które tutaj działają, a więc bibliotekę, a więc mały biznes, bibliotekę filia numer 4, przedszkole jedno, drugie, szkoły podstawowe i tak pomalutku, no nie narzucając żadnego programu, jednakże proponując, jesteśmy otwarci i oni też, także zapraszają nas też do siebie.
8: Zdecydowanie. Sporo się dzieje z tego, co pani mówi. A jakie były kulisy powstania tego calu? Trudno go było tutaj uruchomić?
10: Powiem z ogromną satysfakcją, że nie było trudno, dlatego że fundacja Myślę, Czuję, Jestem, która jest operatorem calu na Hubach Widna 17, tu właśnie ze spółdzielnią współpracowała już wiele lat, od 2017 roku, więc spółdzielnia już znała nas, wiedziała, że my mamy ciekawy program, że umiemy współpracować i podpisaliśmy partnerstwo. Jak już było partnerstwo, to udaliśmy się z pismem do urzędu miasta i z propozycją, żeby utworzyć tu na Hubach właśnie Centrum Aktywności Lokalnej, bowiem proszę sobie wyobrazić, że 18-tysięczne osiedle nie miało nic, ani domu kultury, ani żadnej świetlicy, nic takiego, co by mogło po prostu dać mieszkańcom możliwość bycia ze sobą albo dla siebie, albo jedno i drugie. I na przykład klubik małych mam, małych dzieci się tutaj zawiązał i co wtorki się spotykają mamy, które mają dzieci do roku, tak do dwóch lat i to było tak potrzebne, więc to jest ogromna satysfakcja dla nas i radość, bo mamy przyszły, czy my możemy się tu spotkać, czy możemy zaprosić kogoś ze specjalistów, bo nam jest, no, ktoś ma problem, komuś jest ciężko, prawda, w tym trudnym okresie bycia mamą, szczególnie kiedy jest się samemu tutaj, mężowie, partnerzy idą do pracy, no i mamy zostają same. Także i pomoc psychologiczną mieliśmy i poza tym jesteśmy otwarci na współpracę i udostępnianie calu. Na przykład chór senioralny Operetki Wrocławskiej tutaj ma cotygodniowe próby, więc się nasłuchaliśmy przepięknych głosów, cudownego repertuaru i do nas wracają też na kilka jeszcze takich prób. Tańczyliśmy country, bowiem tutaj kolega też realizował swój projekt Taniec Country. Była młodzież, która tutaj był punkt wsparcia dla młodzieży, też z innym podmiotem, prawda, i był psycholog i reedukator. No wspaniale po prostu było. Młodzież się świetnie tu znajdowała, dlatego że mamy przestrzeń piękną na górze, więc można, prawda, być. Tutaj są ludzie też, którzy przychodzą, żeby posłuchać o zdrowiu, wymienić swoje doświadczenia. Były taki cykl Dobre Chwile i przychodziły kobiety, i przychodziła młodzież. Prowadzimy taką raczkującą na razie, ale coraz lepiej nam idzie, taką profilaktykę uzależnień też, bo to jest bardzo istotne, żeby, bo to uzależnienia dzisiaj są, prawda, bardzo głębokie i wszechstronne niestety, tak? Ostatnio z młodzieżą rozmawialiśmy na temat uzależnień od cukru, od tak zwanego śmieciowego jedzenia, od tych napojów, które pod tytułem woda mineralna truskawkowa nigdy nie miała nic wspólnego z truskawkami, tak? Także młodzież, tutaj astronomiczne spotkania były wewnątrz z wykładem, na zewnątrz mieliśmy obserwacje, więc dużo ciekawych propozycji jest.
8: Pani Teresa Malik wymieniła tyle zajęć, tyle aktywności, że naprawdę dużo to mało powiedziane.
9: Czas wolny we Wrocławiu.
8: A teraz propozycja dla tych, którzy lubią sztukę, lubią ją oglądać, o niej rozmawiać, ją kontemplować, bo w taki sposób można właśnie jej doświadczać w nowej galerii we Wrocławiu. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Patti Dubiel z Versus Studio and Gallery, ale możecie też ją znać z galerii Versus na wrocławskich Jatkach. Cześć.
11: Cześć.
8: Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym nowym dziecku, które funkcjonuje na terenie Wrocławia, twoim nowym dziecku, czyli Versus Studio and Gallery. Ono się przeniosło z Grodzca do Wrocławia. Witamy w stolicy regionu i pytamy, co tam można zobaczyć, po co tam zaglądać?
11: Przede wszystkim do galerii zawsze warto zaglądać, dlatego że są to miejsca inspirujące, powodujące, że nasza głowa, nasz mózg, nasza percepcja zaczyna inaczej pracować. Poza tym są to miejsca, które wzbogacają i moim zdaniem wręcz trzeba wchodzić, oglądać, rozmawiać. To jest jakby podstawowe zadanie galerii sztuki i miejsca kulturalnego, gdzie są zarówno prace artystów, jak i można się spotkać też z samym artystą, bądź przeżyć jakieś inne wydarzenie związane z kulturą, sztuką, muzyką, książką, poezją, czymś wizualnym. Więc jest to szeroko pojęte spektrum takich doznań intelektualno-kulturalno-artystycznych.
8: Okej, okay, ale co konkretnie możemy tam oglądać?
11: Versus Studio and Art Gallery ma przestrzeń podzieloną na takie trzy sektory. Pierwsza sala jest salą troszeczkę autorską, dlatego że w naszej galerii na Jatkach, która jest niewielkich rozmiarów, niestety nie jestem w stanie wyeksponować swoich największych prac z racji na to, że one wymagają jednak jakiejś przestrzeni, otoczenia, które nie jest zakłócone przez natłok innych przedmiotów, obiektów. Więc będzie to sala związana z moją sztuką, ale też gdzieniegdzie będą wtręty innych artystów. Druga sala, największa, to jest sala z ekspozycją stałą i tu jest taka ciekawostka, ponieważ pokazujemy tam i będziemy też pokazywali w najbliższej przyszłości prace artystów, których we Wrocławiu nie ma. Nie są pokazywani w żadnym miejscu. Natomiast my z racji swoich kontaktów, moich kontaktów, które gdzieś tam przez lata wypracowałam, mamy możliwość współpracy z osobami, które w zasadzie można zobaczyć bardziej za granicą. Żyją w Polsce, pracują w Polsce, natomiast swoje prace pokazują głównie za granicą, a tutaj będzie możliwość obejrzenia, zakupu tej pracy właśnie w tej galerii na ulicy Podwale i to będzie ekspozycja w największej sali, która się tam znajduje. I trzecia sala dedykowana na wydarzenia czasowe, głównie wernisaże, eventy, spotkania z artystami. I tutaj jest takie założenie, żeby w tym miejscu mogli pokazywać się też ludzie, którzy są bardzo młodzi, albo studiują jeszcze, albo są dopiero po studiach, a mają fajne rzeczy, robią fajne rzeczy, są ciekawi świata i chcą też dzielić się z tym światem swoją sztuką, swoją pracą kreatywną. A sama wiem z doświadczenia, że zaraz po studiach naprawdę nie jest łatwo się pokazać i zrobić fajną wystawę, więc w dużej mierze będzie to sala poświęcona właśnie na tego rodzaju wydarzenia, na pracę z młodymi ludźmi, którzy są niezwykle kreatywni. To wiem, bo obserwuję kilka takich postaci teraz nawet i chcemy w ten sposób im pomóc, pokazując w fajnej, ciekawej przestrzeni ich rzeczy i też promując ich i wypuszczając dalej na szerokie wody.
8: Czyli mamy fajne, nowe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia dla młodych i nie tylko. Co tam możemy oglądać? Czy to są rzeczy podobne, które znajdziemy na Jatkach?
11: Jatki to jest miejsce turystyczne, miejsce odwiedzany przez zarówno wrocławian, jak i zawsze odwiedzany. To jest obowiązkowy punkt programu praktycznie każdej wycieczki, każdego turysty, który przyjeżdża do Wrocławia. Więc Jatki mają taką formułę bardziej turystyczną, z racji tego też, że jest to mała galeria, mamy tam dużo mniejsze obiekty, takie, które jest łatwo schować do walizki, przewieźć. I to się sprawdza, to jest fajne, to też powoduje, że ludzie do nas przychodzą, ale też wracają bardzo często, nawet jeżeli są z drugiego krańca świata, to będąc z powrotem gdzieś tam we Wrocławiu, zawsze nas odwiedzają, przychodzą przywitać się nawet. Jatkom brakowało przestrzeni, którą dysponujemy teraz w nowej galerii. Brakowało zaplecza, które pozwoliłoby na organizowanie większych eventów, lepszych wystaw i potraktowania każdego artysty i każdego wydarzenia bardziej kompleksowo i bardziej profesjonalnie.
8: Można powiedzieć, że Versus Studio and Art Gallery jest świetnym rozwinięciem działalności galerii Versus na wrocławskich Jatkach, z tym, że w większych formatach, ale też tam znajdziecie szkło, jest dużo koloru i z pewnością dobrej atmosfery. A gdzie to? Przy ulicy Podwale, naprzeciwko Kładki Świętego Antoniego. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. No i kończymy już temat galerii. Dawid Filipowski, kłaniam się nisko.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. U nas ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują we Wrocławiu wyrobić dowód osobisty. Jedno z miejskich centrów obsługi mieszkańca przechodzi remont, co nie znaczy, że nie da się tam tych spraw załatwić, ale może być mniej komfortowo.
16: Korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają.
15: Szczegóły wkrótce, bo najpierw o tym, czym we Wrocławiu oddychamy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, smog pochodzący ze spalin samochodowych jest teraz gorszym zagrożeniem w naszym mieście niż smog związany z paleniem w piecach czy kominkach zimą.
17: Tego zimowego smogu nie widać. Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy. Tu umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane dotyczące dwutlenku azotu. Ten dwutlenek azotu jest toksyczny. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapy. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, mamy w tej chwili ze sobą też raport przygotowany. Według naszego badania na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
18: Joanna Szczygielska-Żółtańska, Rodzice dla Klimatu. Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. I teraz, żeby to było jasne, jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować, dlatego my apelujemy w dalszym ciągu i niezmiennie o od lat, żebyśmy ograniczali ruch samochodowy. Władze miasta mają na to różne sposoby i nie mówię tutaj wyłącznie o strefie czystego transportu, bo absolutnie nie jest to jedyny sposób. To jest, sposoby są naprawdę liczne, możemy o tym rozmawiać, tylko chcielibyśmy z tym miastem o tym rozmawiać, a nie chować głowę w piasek, kiedy miasto mówi, że w powietrze w naszym mieście jest wspaniałe, a w strategii rozwoju na 2050 rok o tlenkach azotu w ogóle nie ma mowy. Także takim mieście chwilowo żyjemy.
19: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy. No generalnie problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą, idąc na przykład do szkoły, czy czekając na tramwaj na przystanku.
17: Te miejsca, w którym badaliśmy jakość powietrza i mamy przekroczone obecne normy, to jest 20 punktów, gdybyśmy mieli znakować według nowej normy, byśmy mieli 47, więc to jest bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko chodzi o te normy, tylko tak naprawdę chodzi o nasze życie i zdrowie, bo według wyliczeń, które przygotowaliśmy na podstawie tych zanieczyszczeń, około 500 osób przedwcześnie umiera we Wrocławiu co roku w związku z zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu i to jest w tej chwili wygląda nawet, że poważniejsza sprawa niż zanieczyszczenie zimowe, bo jeśli chodzi o zanieczyszczenie zimowe, to jakość powietrza poprawiła się. Szacuje się, że nawet ilość przedwczesnych zgonów zmalała w ciągu 10 lat z 14 do 4%, a przedwczesne zgony związane z dwutlenkiem azotu mamy 6%. Czyli z badań wynika, że to jest w tej chwili nawet poważniejszy problem. Uwaga, niewidoczny, niewyczuwalny, bo my tlenku azotu nie jesteśmy w stanie wyczuć.
20: Małgorzata Słowińska, Rodzice dla Klimatu.
21: Gdzie myśmy mierzyli te punkty? To są takie miejsca, gdzie są rozlokowane na przykład przystanki tramwajowe. To są wszystko takie miejsca, gdzie są normalnie, tak jak w naszym mieście wszędzie, ścieżki rowerowe, czyli jeżeli na przykład rowerzyści przejeżdżają codziennie rano, poruszają się w tym smogu spalinowym, no to automatycznie zaciągają dużo więcej tego powietrza i dużo bardziej są narażeni na te szkodliwe skutki wciągania spalin samochodowych i niszczenia sobie płuc tlenkami azotu. Także i każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane, tak jak tutaj, jak się obrócimy na Świdnickiej pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
15: Wyjaśnijmy, jaka jest korelacja, jeśli chodzi o spaliny samochodowe, właśnie tego zanieczyszczenia powietrza z pogodą.
17: Nie ma takiego zjawiska jak w przypadku pyłu zawieszonego, czyli tylko smogu zimowego, że mamy koncentrację w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. NO2 występuje tak naprawdę przez cały rok, a stężenie NO2 maleje w momencie, kiedy mamy wiatr, ale oczywiście przede wszystkim maleje też wtedy, kiedy mamy mniej samochodów. Mamy też ataki smogu ozonowego. Był komunikat parę dni temu we Wrocławiu, że mamy stężenia ozonu wysokie. Stan alarmowy nawet był ogłoszony. No, ten ozon też się bierze z komunikacji, to znaczy tym prekursorem powstawania ozonu, który tu jest negatywny i też podrażnia choroby sercowo-naczyniowe, astma i tak dalej, to ten ozon się bierze właśnie też z transportu, bo się syntetyzuje. Akurat ozonu mamy więcej wtedy, kiedy pogoda jest bezwieczna, ale świeci też słońce. Wtedy on się syntetyzuje, więc te dwa groźne gazy, które są niewyczuwalne specjalnie naszym powonieniem, powstają wtedy, kiedy mamy komunikację, więc, a nie wtedy, kiedy mamy zimno. Więc dlatego te nasze badania, nie ma znaczenia, czy byśmy je robili w lutym, w marcu, byśmy je zrobili w lipcu, w sierpniu, to byłoby podobnie, no, wszystko zależy od samochodów i ilości gazu. Natomiast jak patrzymy na stężenia te roczne, to faktycznie we Wrocławiu jest tak, że w momencie, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, samochodów jest mniej, no to faktycznie stężenia są niższe.
19: tu też bardzo ważną kwestię poruszył Krzysztof, jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu wcześniej. Generalnie jest to rozwiązanie punktowe, ono dotyczy tylko i wyłącznie miast, a nie przestrzeni poza miast. Dlaczego? Ponieważ tu jest dużo samochodów, gęsta zabudowa i te, jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie silnego wiatru, te zanieczyszczenia się po prostu kondensują, tak? Te stężenia są coraz większe, mamy kaniony uliczne związane właśnie z tą gęstą zabudową, więc to rozwiązanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie miast, tylko i wyłącznie ze względu na to, że poprawia zdrowie ludzi.
15: Co na pytania o wprowadzenie strefy czystego transportu odpowiadają wrocławscy urzędnicy?
0: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
2: Na ten moment miasto Wrocław nie planuje uruchomienia strefy czystego transportu, ponieważ nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
15: A my teraz temat zmieniamy. Zgodnie z obietnicą będzie o remoncie jednego z urzędów miasta we Wrocławiu i o tym, co to dla nas oznacza.
16: Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej. Mikołaj Czerwiński, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że do tej pory udało nam się wyremontować już salę S1 i salę S2, gdzie wydajemy prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne. Teraz przyszedł czas na salę numer S3, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi, z PESEL-ami. Podobnie jak w tych poprzednich przypadkach, robimy to dlatego, żeby mieszkańcy mieli dostosowaną, nowoczesną przestrzeń do załatwiania swoich spraw urzędowych. W ramach remontu, który wystartował 1 czerwca, planujemy przede wszystkim poszerzenie tej przestrzeni dla mieszkańców o większą, wygodniejszą poczekalnię.
15: To mówimy o sali na parterze, tak?
16: Dokładnie tak. Jest to sala na Gabrieli Zapolskiej po prawej stronie od tego głównego wejścia. Znajdzie się tam 13 stanowisk, ale także dodatkowy system informacyjny z komunikatami głosowymi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
15: 13 stanowisk to więcej niż do tej pory?
16: Tak, to więcej stanowisk. Chcemy implementować jak najwięcej tych stanowisk, aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy szybko i wygodnie. Co też ważne przy tego typu inwestycjach, korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają. W tych takich wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z dowodami i meldunkami można załatwić na drugim piętrze budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.
15: Czyli jeśli nie na Zapolską, to gdzie iść konkretnie?
16: Chociażby do Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii, czyli do naszego terenowego punktu Centrum Obsługi Mieszkańca. Tam, przypomnę, można załatwić sprawy także w sobotę, ale mamy Centra Obsługi Mieszkańca także na Placu Nowy Targ, na Kromera i tam te wszystkie sprawy również można załatwiać.
15: Mhm. Jak to jest z rezerwacją miejsc z systemem internetowym? On teraz nie obejmuje tego urzędu przy Zapolskiej?
16: Tak, on teraz nie będzie obejmował Urzędu przy Zapolskiej. Tak jak powiedziałem, te sprawy związane z numerami PESEL czy dowodami osobistymi w takim ograniczonym zakresie funkcjonują na drugim piętrze budynku przy Zapolskiej. Dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało się w tym czasie na korzystanie z innych centrów.
15: To już kolejny etap prac przy Zapolskiej, ostatni?
16: Jeszcze nie, przed nami jeszcze sala S4. No i tutaj te prace powinny zakończyć się w przyszłym roku, w 2027 roku. Wtedy oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
15: Sala S4, czyli?
16: Tam mieszkańcy mogą załatwiać m.in. sprawy związane chociażby z podatkami. Powstanie tam 17 nowoczesnych stanowisk. Wtedy po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
15: Tutaj w Urzędzie przy Zapolskiej jest pani, która informuje i wskazuje, gdzie pójść. To jest takie rozwiązanie na czas remontu?
16: Tak, zwłaszcza w tym początkowym etapie, kiedy mieszkańcy jeszcze nie do końca sprawdzili wszystkie informacje. Na miejscu jest obsługa, która wszystkich niezbędnych informacji udzieli, pokieruje w odpowiednie miejsca oraz przekaże wszystkie najważniejsze informacje.
15: A jak teraz się załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi w Urzędzie przy ulicy Zapolskiej? Pani czeka tu w kolejce?
3: Tak.
15: Teraz remont, takie warunki, jak pani ocenia właśnie tutaj obsługę i organizację? I...
3: Bardzo szybko i sprawnie.
15: Czas załatwienia sprawy to ile?
3: Ja dopiero przyszłam i zaraz wchodzę, więc bardzo szybko, nie wiem, 5 minut.
15: A pani po prostu przyszła bez zapisywania się?
3: Nie, ja przyszłam już odebrać dowód osobisty.
15: Łatwo było trafić tutaj na drugie piętro?
3: Tak, tam na dole stoi pani i mówi, gdzie trzeba się kierować.
15: Tak, proszę tutaj bardzo. W tym rozpoczętym remoncie sprawy się załatwia.
4: Sprawnie. Wyszliśmy do pierwszego pomieszczenia tam na dole. Jest opisane, jest pani, która kieruje. Weszliśmy tu na górę, chwilę z żoną czekaliśmy, żona w tej chwili już załatwia sprawę.
15: Przypomnę jeszcze, remont sali, w której obsługiwane są sprawy związane z dowodami osobistymi, potrwa w urzędzie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej do końca listopada.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
23: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
24: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
25: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
15: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Strutyńska, zapraszam do słuchania.
9: Czas wolny we Wrocławiu.
15: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
26: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysław Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
27: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Wdajmonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
28: Dorota Szada, jako Fundacja Wdajmonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
15: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
28: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku, i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
29: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
15: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły? Bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
29: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
26: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
15: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
26: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
15: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
9: Zmieniamy temat.
15: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
25: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie.
15: Jesteś administratorem?
25: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
15: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
25: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo śmieciarka jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik, nie?
15: Ale mówisz w liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może takiej post umieścić?
25: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
15: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo sprzed wiaty śmietnikowej?
25: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
15: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
25: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
15: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
25: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym sex shopie.
15: To była głośna sprawa.
25: Tak.
15: Też szybko poszło.
25: Moment.
15: A ty co masz ze śmieciarki?
25: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych, po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
15: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
1: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
15: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
1: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, któregoś nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki, takie te plastikowe, są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
6: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
1: Także no, dużo, dużo rzeczy.
15: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
25: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu 4 rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić, i tak musiałbym go pojechać kupić. A tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty mówisz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go, jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
15: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
9: Zwiedzaj z nami Wrocław.
7: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemny z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
15: To nie zawsze było muzeum miejskie.
7: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona. To jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było muzeum archeologiczne, tu było muzeum etnograficzne.
15: Kiedy powstał ten budynek?
7: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku, jeszcze w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
15: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
7: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło federcjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. Ono praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
15: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
7: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
15: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze, i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
7: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze. Stałe, czyli wystawienniczo

0: zwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty.
5: Na to wszystko można dostać do 8,5 tysiąca złotych, a to w konkursie Dolnośląskie Małe Granty, o którym więcej za chwilę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i choć Dzień Dziecka już za nami, porozmawiamy wcześniej o placach zabaw i o pieniądzach na ich stworzenie czy rozbudowę.
6: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określał, że do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy. Ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
5: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
6: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
5: A dostał je między innymi Wrocław.
7: Anna Gazda, główny specjalista we wrocławskim zespole żłobków. Tak naprawdę zrobimy świetny plac zabaw w jednej z naszych placówek. Będzie to już bardzo wtedy komfortowe miejsce do zabawy dla dzieci. Bardzo bezpieczne, też spełniające wszystkie standardy, które przewidziało ministerstwo. W związku z czym myślę, że to będzie taki dobre miejsce do spędzania czasu przez dzieci.
5: A jaka to placówka i dlaczego ona?
7: Żłobek 15, dlatego że tam tak naprawdę decydując się na to, którą placówkę wesprzemy, czy zmodernizujemy, no ona wymagała największej uwagi, więc trzeba było zdecydować, która placówka będzie pierwsza. Jeśli w przyszłych latach też będą takie nabory, możliwość pozyskiwania takich środków, to prawdopodobnie kolejne placówki też z tego skorzystają.
5: A żłobek numer 15, to jaka to jest część Wrocławia, jaka to jest ulica?
7: Na Stabłowicach. W żłobku jest 266 miejsc, więc taka maksymalna ilość dzieci może skorzystać z tego placu zabaw.
5: A jaka to jest kwota i co?
7: 300 tysięcy. Czyli tak jak przewidywało ministerstwo,

0: bo z tego limitu będziemy korzystać.
1: To pokryje część kosztów czy całe?
0: To, co zaplanowaliśmy, powinno pokryć w całości.
1: Co Państwo zaplanowali na przykład?
0: Wymianę nawierzchni na taką, żeby była i biologicznie czynna, bo to też jeden z takich warunków. Nowe zabawki, budowa wzniesienia, nowe kąciki zabaw, różne takie strefy, gdzie dzieci będą mogły troszeczkę doświadczać różnych obszarów i zabaw tematycznych, i zabaw takich ruchowych, trochę ogrodnictwa takiej pracy w ziemi, także myślę, że...
1: Będzie ogródek?
0: Taki mikro ogródek, pamiętajmy, że to wciąż dzieci takie do trzeciego roku życia, więc adekwatnie do ich wieku. Na pewno musimy zamknąć inwestycje do końca roku. Łącznie z certyfikatem bezpieczeństwa, także tak, na pewno wtedy. Dotychczas tak naprawdę w ramach budżetu, którym dysponuje jednostka, dokonywane są bieżące naprawy, jakieś wymiany sprzętów, tak żeby to bezpieczeństwo zachowywać. Natomiast no, na pewno nie byłoby to kompleksowe.
1: Dużo jest tych żłobków w kolejce?
0: Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że mamy dwa bardzo nowe żłobki, jeden po gruntownej przebudowie, to tak naprawdę zostaje nam jeszcze 12-13 takich, które można by było zaplanować do takiej inwestycji.
1: A Państwo wskazali jeden, bo tak działa, rozumiem, program, tak? Że tylko można jeden?
0: Kwota tak naprawdę 300 tysięcy, no, pozwoli nam zrobić taką inwestycję w jednym żłobku. Natomiast myślę sobie, że to też dobry taki argument, żeby zobaczyć, jak nam to pójdzie, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe. Tak, bo tutaj jesteśmy bardzo ograniczeni czasem. Ale to jest kwestia i przetargów, i różnych innych procedur, i też samego wykonania później inwestycji, więc taki dobry model, żeby sprawdzić też.
2: Tomasz Mołbicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
1: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
2: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
1: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...
2: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
1: Tyle o rozdanych już pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku, a teraz o pieniądzach, które mogą trafić też do Was, jeśli wymyślicie coś fajnego i zgłosicie swój projekt do Dolnośląskich Małych Grantów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
3: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku, zawsze ich było dużo. Stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia.
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 000 000 złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. Trzy dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
1: Co możemy zgłosić?
4: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski, bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków, w tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów, okręg wałbrzyski, wrocławski, legnicki, miasto Wrocław i jeleniogórski, więc te regiony mogą składać. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
1: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
4: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski, które z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną taką samą ilość projektów, jak pozostali.
3: W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
5: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
1: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
5: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, m.in. również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, to będzie osoby prywatne, musi być lider tej grupy, no i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy, może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionowy Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
1: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
5: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty. Wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być projekty, które będą realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które potrzebują, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
1: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
5: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie w poszczególnych miejscach, skąd te granty pochodziły. Jeśli nie granty, tylko imprezy, które były organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
1: Mało czasu na składanie wniosków. Skomplikowane są te formularze?
5: Nie, myślę, że to generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszyzna. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej tak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
1: Daty już padły, ale warto powiedzieć o nich jeszcze raz. Swoje pomysły do dolnośląskich małych grantów można zgłaszać od 8 do 19 czerwca.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam Was teraz do odwiedzin dwóch miejsc. Miejsc różnych, ale oba znajdują się w centrum Wrocławia. Dokładniej jedno na ulicy Świdnickiej, drugie na Placu Wolności. To najpierw Plac Wolności. Właściwie to nawet schodzimy trochę pod jego powierzchnię.
9: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
1: Plac Wolności we Wrocławiu to teraz nie jest już tylko takie miejsce, które jest takim punktem miejskich imprez na przykład. Ale też coś więcej, co tam się mieści.
9: Tak, no Plac Wolności ma inną funkcję i to nas też bardzo cieszy, bo takie multifunkcjonalne obiekty i wykorzystanie tutaj akurat parkingu pod Placem Wolności, które służy centrum, ale i Narodowemu Forum Muzyki, dostało zadanie w postaci mikrohuba przeładunkowego. To oznacza, że to jest takie miejsce, do którego przyjeżdżają samochody dostawcze, które dostarczają różne produkty i towary do odbiorców w centrum miasta. W tym no takim naszym sercu Wrocławia, to jest około 140 hektarów między Kazimierza Wielkiego a Starą Odrą. No, tam jest wiele firm, wiele restauracji, wiele odbiorców takich prywatnych i codziennie cała masa samochodów dostawczych przyjeżdża w to miejsce, żeby właśnie dostarczyć przesyłki czy produkty spożywcze do restauracji. No, generalnie ruch jest tam od samego rana. W tej chwili na przykład na rynku to okno dostaw jest między 5 a 10. No i to się okazało, że to trochę mało, że to nie jest tak do końca funkcjonalne. Mieliśmy dużo głosów od dostawców, że potrzeba, żeby ten czas wydłużyć, a to nie o to chodzi, bo rynek służy również pieszym, rowerzystom. Wydłużanie tego czasu też ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynku z perspektywy człowieka i mieszkańca. No w związku z tym podjęliśmy wyzwanie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i naszym partnerem, czyli Interparkingiem, który zarządza parkingiem pod Narodowym Forum Muzyki. W ramach naszego takiego partnerstwa o współpracy na rzecz obsługi towarowej Centrum Wrocławia i wymyśliliśmy właśnie, że stworzenie takiego huba ukrytego pod ziemią, który nie będzie miał tych takich, można powiedzieć, ciężkich rzeczy na wierzchu, będzie dobrym być może rozwiązaniem, żeby te dostawy usprawnić i żeby funkcjonowanie w centrum dla wszystkich było wygodniejsze.
1: Mhm. A jak on usprawnia te dostawy w zasadzie?
9: Jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że ileś odbiorców codziennie korzysta właśnie z dostaw tych samochodów dostawczych do 3,5 tony, to są takie busy, no, każdy z nas widzi. Bardzo często te busy zastawiają chodniki, zastawiają jezdnie, no bo muszą podjechać, rozładować towar, a teraz przy działaniu takiego huba, te busy wszystkie, które jakby korzystają z mikrohuba, wjeżdżają do parkingu podziemnego, tam mają specjalne miejsce, gdzie rozładowują swój towar i ten towar jest przeładowywany na rowery towarowe, rowery cargo. I tymi rowerami wyjeżdżają do centrum i już w takim no, bardzo spokojnym ruchu z poszanowaniem innych użytkowników, pieszych, rowerzystów, mogą dojechać również bezpośrednio do odbiorcy i w sposób taki bezpieczny, czysty, ekologiczny, zeroemisyjny w końcu dostarczyć ten towar efektywnie. No i mamy nadzieję, że to się przełoży na lepsze funkcjonowanie i przedsiębiorców, i mieszkańców, i odbiorców w Starym Mieście. Mhm.
1: I to jest takie rozwiązanie, które jest dostępne całą dobę?
9: Tak, to jest rozwiązanie dostępne całą dobę, bo parking jest czynny całą dobę, ale wszyscy dostawcy, czy wszyscy kurierzy, którzy weszli z nami do tego projektu od początku, ustawiają sobie według własnych potrzeb funkcjonowania, bo to oni ze swoimi klientami mają ustalone godziny, to zależy od otwarcia restauracji, kiedy ten towar ma być dostarczony, albo do odbiorców poszczególnych przesyłek, więc generalnie on jest otwarty cały czas, ale już każda z firm organizuje w ramach swojej przestrzeni, takiego specjalnego stworzonego boksu, organizuje już sobie tą logistykę dostaw według własnych potrzeb i własnego systemu, który ma w swojej firmie.
1: Mhm. No właśnie, i jakiego rodzaju firmy, jakiego rodzaju branże mogą korzystać z takiego mikrohuba? Kojarzy się gastronomia, ale też kurierzy.
9: Tak, no kurierzy to są te największe firmy kurierskie, które wszyscy znamy. We Wrocławiu działają i ogólnopolsko i to są od gabarytów leciutkich, małych paczek do automatów paczkowych, bo to jest też taka relacja, czyli z mikrohuba, rowerem cargo, załadowanym po uszy, można powiedzieć. Paczki trafiają do lokalizacji z automatem paczkowym i tam kurier wsadza je w odpowiednie dziurki, czekają już na odbiorcę, ale nie musi tam podjeżdżać wtedy samochód dostawczy, nie musi kluczyć po uliczkach wąskich na Starym Mieście i tarasować przejazdy innym, tylko podjeżdża małym, zgrabnym rowerem towarowym, który jest cichy i bezpieczny. Mhm. A oprócz tego to jest, można powiedzieć, największa innowacja we wrocławskim mikrohubie, że będą dostarczane również do restauracji te produkty, które wymagają utrwalania odpowiedniej świeżości związanej z temperaturą przechowywania, czyli na przykład jedzenie, warzywa i tak dalej, bo jedna z firm na potrzeby właśnie funkcjonowania tego mikrohubu wymyśliła, a potem wspólnie z producentem z Wałbrzycha skonstruowała specjalny rower, który ma w środku system taki, który ziębi do odpowiedniej temperatury, spełnia wszystkie normy w zakresie przewożenia żywności. No i oni działają już w mieście, rozwożą żywność do wrocławskich restauracji na Starym Mieście. Mhm.
1: Współpraca jest dobrowolna. Oczywiście. I czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami dla...
9: Nie, właśnie to jest klucz tego projektu, że ten projekt by się nie udał, gdyby od samego początku nie było tutaj dobrowolności, to jest raz, a po drugie nie byłoby otwarcia z każdej ze stron, bo Uniwersytet Ekonomiczny i profesor Maja Kibajaniak, która jest liderem naszego partnerstwa właśnie w tym projekcie, i miasto, jakby byliśmy inicjatorami. Zaprosiliśmy firmy kurierskie i właśnie dostawcę żywności do tego projektu. Zaprosiliśmy Interparking, czyli dzierżawcę parkingu, i każdy tutaj w ramach swoich możliwości zrobił coś, co się złożyło na wspólny projekt. Więc to jest naprawdę, no myślę, że duża rzecz i bardzo się z niej cieszymy.
1: A teraz o miejscu, z którego cieszą się zapewne szczególnie mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego, choć nie tylko, bo przedpokój H13 chętnie przyjmuje też inicjatywy wszystkich wrocławian.
6: Czas wolny we Wrocławiu.
10: Magdalena Szopian, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
1: Właśnie, to jest takie specyficzne, bym powiedziała, Centrum Aktywności Lokalnej, dlatego, że jest w centrum i te cale, myślę, myślę, na obrzeżach Wrocławia mają tak, że jednak mieszkańcy pewnie z okolicy głównie tam przychodzą. Jak jest tutaj? Czy tutaj też tak jest? Czy jest większa klientela?
10: No u nas stety i niestety jest większa klientela. Naszym zadaniem jest oczywiście działalność na rzecz mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego i takich też serdecznie do siebie zapraszamy, ale tak jak pani powiedziała, ze względu na to, że jesteśmy w centrum miasta, że to jest ten węzeł przesiadkowy, to docierają do nas ludzie naprawdę z różnych osiedli, zwłaszcza z takich osiedli, na których jeszcze centrum aktywności lokalnej nie ma.
1: Co mogą tu znaleźć? Jaką ofertę?
10: Ofertę mamy dość szeroką, ale naszym zadaniem nie jest realizowanie jakiejś oferty dla mieszkańców, tylko dawanie im przestrzeni na to, żeby oni mogli się tutaj pod naszym dachem spotykać i taka jest nasza idea, więc my zachęcamy do tego, żeby samemu tą ofertę tworzyć i tak też robimy, pomagamy oczywiście we wszystkim, ale bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby lub grupy ludzi, które mają jakiś pomysł, jakieś hobby, którym chcą się podzielić i tak właśnie działa na przykład kółko szydełkowe, gdzie przychodzą panie i się dzielą swoimi umiejętnościami, tak działa tutaj kółko plastyczne, gdzie też przychodzą panie, dzielą się swoimi umiejętnościami, nawzajem się motywują, przychodzą do nas różne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia i realizują różne działania. Są takie wydarzenia, takie zajęcia, które się dzieją cyklicznie, a są takie wydarzenia raczej, które się dzieją jednorazowo. Wszystko znajdziecie na naszej stronie h13.pl albo na naszym Facebooku Przedpokój H13. My raz w miesiącu publikujemy miesięcznik, czyli taki harmonogram z miesięcznymi wydarzeniami, które się tutaj u nas dzieją, ale też dodatkowo pojawiają się co chwilę jakieś nowe działania, nowe wydarzenia.
1: Wymieniła pani panie, które przychodzą, a panowie, i to jest szersze pytanie właściwie, kto najczęściej korzysta z państwa przestrzeni, miejsca, oferty?
10: To jest trudne pytanie, bo każdy tydzień u nas wygląda inaczej. Są wydarzenia dedykowane dla młodzieży, organizowane przez różne organizacje i wtedy mamy przestrzeń wypełnioną młodzieżą, a są wydarzenia, które są organizowane dla wszystkich, na przykład jakieś wykłady, spotkania, prelekcje historyczne, no to tutaj raczej taka bardziej dorosła młodzież. Mamy też wydarzenia dla dzieci, których mamy zdecydowanie mniej. Więcej jest oczywiście pań, bo panie chętnie korzystają z takich ofert, ale na przykład kiedy mamy spotkania z grami bitewnymi, tutaj raczej przychodzą panowie.
1: To powymieniajmy jeszcze, jakiego rodzaju wydarzenia albo inicjatywy na stałe czy jednorazowo się tu pojawiają?
10: Musiałabym długo wymieniać. Mamy treningi pamięci dla seniorów, mamy koncerty Fundacji Młoda Scena, takie recitale.
1: Koncerty nawet?
10: Koncerty, tak. Są u nas bardzo często różnego rodzaju wystawy, czy to wystawy plastyczne, czy fotograficzne, bo współpracujemy po prostu z różnymi twórcami, albo zgłaszają się do nas różne kółka, różne instytucje, które chciałyby u nas taką wystawę powiesić. Mamy kółko planszowe, są zajęcia z gimnastyki, są zajęcia taneczne, o szydełkowaniu już mówiłam, ale naprawdę jest tego dość sporo. W zależności od miesiąca w roku też mamy po prostu różne inicjatywy. Bardzo często staramy się, żeby raz w miesiącu było jakieś takie wydarzenie dotyczące jakiegoś święta, które w danym miesiącu się odbywa, czyli na przykład jakieś wianki świętojańskie, albo obchody pierwszego dnia wiosny, albo obchody Dnia Kobiet, żeby też tak po sąsiedzku świętować te nasze święta, które obchodzimy w kalendarzu. Nasz cal pracuje głównie popołudniami, bo taka jest potrzeba. Ludzie się spotykają raczej po pracy, czy dzieci. I zazwyczaj jesteśmy otwarci od godziny 15 w górę, czyli do 19, 20, 21. Natomiast te godziny się zmieniają też w zależności od potrzeb, bo nie chcemy sztywno stawiać godzin, tylko chcemy po prostu dostosowywać się do możliwości naszych mieszkańców. Zawsze, jak publikujemy nasz harmonogram, na harmonogramie są godziny otwarcia i ich staramy się trzymać, ale nasze centrum bardzo często też jest otwarte po tych godzinach, więc jak ktoś będzie przychodził, zobaczą, że drzwi otwarte, to zapraszamy do środka.
1: A biorąc pod uwagę mnogość rodzajów tych wszystkich wydarzeń, powiedzmy, jaka to jest przestrzeń? To znaczy, skoro i koncerty, i warsztaty, tak? Idziemy...
10: Tutaj, tak. No. Tu mamy taką dużą salę, która jest salą wielofunkcyjną i w tej sali naprawdę odbywa się wszystko. Taniec, zajęcia z dziećmi, yoga, warsztaty plastyczne, bo stawiamy stoły, wystawa, wykłady, prelekcje i jakieś takie spotkania w bardziej zamkniętym gronie. Robimy też koncerty z Fundacją Młoda Scena i innymi artystami i wykorzystujemy do tego na przykład przykład parapety i często robimy koncerty na parapetach, więc to też jest kawałek takiej przestrzeni. No staramy się, żeby ona była bardzo mobilna i żeby tutaj w tej przestrzeni było dużo różnych wydarzeń.
11: No bo to duże okna, witryny, które wychodzą na Świdnicką.
10: Które wychodzą na Świdnicką, tak, tak. Często wykorzystywane są, jak nie koncerty, to też staramy się na tych witrynach robić jakieś zajawki, jeśli chodzi o wystawy, żeby ktoś się zainteresował i wszedł do środka i zobaczył, co ciekawego u nas tym razem wisi.
11: Mhm. Idziemy dalej?
10: Tak. Tutaj mamy małą salę, którą przeznaczyliśmy na takie działania warsztatowe, więc mamy rzutnik, mamy ekran. Są tu takie spotkania zamknięte różnych organizacji, ale też właśnie takie spotkania typu warsztaty, wykłady, prelekcje. Nie jest to jakoś super duża sala, bo 14 osób się tu mieści. Tu się też spotyka klub seniora, tutaj się planszówki spotykają, czyli raczej takie inicjatywy bardziej, gdzie potrzebne są stoły, więc dlatego mamy tutaj stoły na stałe. No ale oprócz tego, tych dwóch sal, bo to są tylko dwie sale, a u nas się dużo dzieje. Staramy się tą przestrzeń wykorzystywać jeszcze w inny sposób. Na zewnątrz mamy bardzo fajne podwórko. Tam też robimy różnego rodzaju inicjatywy, pikniki, spotkania, czy nawet wynosimy jakieś warsztaty na zewnątrz, żeby skorzystać z tej dobrej aury. No i tyle. Jakbyśmy mieli więcej tej przestrzeni, więcej tych sal, myślę, że też by się spokojnie zapełniły.
1: Także jeszcze raz, strona internetowa i profil przedpokoju H13 na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w tym miejscu.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Dawid Filipowski, witajcie. Pod Wrocławiem mamy fabrykę baterii do samochodów elektrycznych, a jedna z wrocławskich szkół te samochody elektryczne czy też hybrydowe rozbiera na części pierwsze. I za chwilę sobie do niej zajrzymy. Powiemy też o wrocławskiej scenie muzycznej.
15: Edukacja we Wrocławiu.
16: Krzysztof Orsaczek, jestem kierownikiem warsztatów szkolnych zespołu szkół nr 2 przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu.
14: Dzisiaj chcemy porozmawiać o branżowych centrach umiejętności, bo jak pan przedstawiając się wspomniał, przy szkole są warsztaty szkolne, ale branżowe centrum umiejętności to zupełnie coś innego. Powiedzmy, czym w waszej szkole są BCU?
16: Branżowe Centrum Umiejętności powstało w zasadzie po to, żeby przygotować uczniów, którzy będą później pracować przy samochodach elektrycznych, ale również tych, którzy już pracują, czyli równie dobrze mogą to być ludzie z warsztatów, którzy by chcieli zwiększyć swoje umiejętności. Mogą to być również uczniowie innych szkół, które będą chciały szkolić i kształcić w ramach właśnie tych branżowych centrum umiejętności i kształcić swoich uczniów w dziedzinie elektromobilności. To jesteśmy otwarci nie tylko tutaj na region Wrocław i okolice, ale także na całą Polskę, gdzie będziemy umożliwiać kształcenie się również tutaj w tej dziedzinie elektromobilności innym spoza regionu.
14: Co dokładnie można robić w branżowym centrum umiejętności przy ZSP numer 2?
16: Nasze centrum jest przygotowane do tego, żeby szkolić przyszłych mechaników w ramach elektromobilności, nie tylko mechaników samochodowych, ale także mechaników, powiedzmy, tych motorów, rowerów elektrycznych, całej tej otoczki. Marzeniem naszym jest też, żeby kiedyś może i umożliwić też pracę przy samochodach ciężarowych, no ale na razie w tym momencie jeszcze nie, ale właśnie tu idziemy w tym kierunku, żeby szkolić i przygotowywać ludzi, żeby w sposób bezpieczny, odpowiedzialny mogli podejść do samochodu elektrycznego i wiedzieli, jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i w jaki sposób robić to właściwie, by nie zagrażać sobie i innym.
14: Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy to są tylko zajęcia praktyczne, czy jest tam też teoria? Kto prowadzi takie zajęcia?
16: Częściowo nasi nauczyciele, ale także ludzie z zewnątrz. Będą to ludzie, którzy zajmują się zawodowo szkoleniem w różnych serwisach i nie tylko. Będziemy stawiać na kadrę, która jest profesjonalnie przygotowana do tego, żeby takie zajęcia prowadzić. Jak będą te zajęcia wyglądały? Te zajęcia będą to w grupach do 10 osób, gdzie częściowo teoretycznie, ale też i praktycznie. To mamy dwie pracownie przygotowane właśnie do takiej pracy teoretycznej i trzy pracownie przygotowane pod kątem już takiej praktycznej nauki. Wcześniej pozyskują tą wiedzę teoretyczną i wspierani są tam różnymi urządzeniami, narzędziami, które im to pomogą w tym zrozumieć te zasady wszystkie i przechodzimy później do tutaj naszych pracowni praktycznych i tu już praktycznie przy samochodzie będą prowadzone te zajęcia.
14: Jak pan ocenia w ogóle tę ideę? Branżowe Centrum Umiejętności to są potrzebne placówki w naszym mieście?
16: I myślę, że to jest właśnie to, co potrzeba, bo rynek wtórny samochodów, zwłaszcza elektrycznych, na który za moment będzie już tutaj potrzeba też niezrzeszonych warsztatów i dla nich właśnie to między innymi też jest to branżowe centrum umiejętności przygotowane. Natomiast czy jest potrzebne, to pokaże za moment zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Kogo będziemy potrzebować, a myślę, że tutaj właśnie w tym kierunku, w naszym kierunku elektromobilności będzie to bardzo potrzebne. Tak odczuwam i tak myślę.
14: To jeszcze powiedzmy, jak można się zgłosić, jak wziąć udział w naborze do Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP numer 2 we Wrocławiu?
16: Nabór będzie prowadzony w kilku kierunkach. Będzie prowadzony w drodze elektronicznej, czyli w internecie, na naszej stronie, czy to jest strona już BCU. I tam będą wszystkie informacje o naborze. Myślę, że będziemy też do szkół zainteresowanych kontaktować się z nimi i próbować też nawiązać tą współpracę po to, żeby zareklamować nasze BCU, że coś takiego jest, prawda, w regionie i możemy tutaj przyjąć również uczniów z zewnątrz. Nie tylko kształcić naszych uczniów, ale też i z zewnątrz po to, żeby właśnie przygotować, żeby oni, mechanicy, którzy będą w przyszłości pracowali, mieli szansę też pracy przy tych autach elektrycznych, których jest coraz więcej na rynku. Na pewno pójdzie to gdzieś w kierunku napędów elektrycznych, i ten rozwój gdzieś to w którymś momencie się okaże, że tych ludzi jest za mało. Stąd nasze właśnie to centrum, żebyśmy przygotowali przyszłych ludzi nie tylko tutaj w rejonie, ale w całej Polsce. Jeżeli ktoś będzie chciał, to chętnie przyjmiemy go.
14: Czy ten nabór będzie prowadzony ciągle, czy tylko jak warsztaty szkolne semestralnie?
16: Nie, tu będzie w sposób ciągły, bo to będą kursy krótsze, 15, 30 i chyba 250 godzin. Będą takie kursy. W zależności od tego, co kto będzie chciał, czy tylko umieć zachować je właściwie przy samochodzie elektrycznym, czy też będą to ludzie, którzy będą chcieli pracować, tak? Czyli te dłuższe kursy. I te kursy będą tak, jak będą się kończyły, nabór będzie przygotowany na następnych, którzy będą chcieli tutaj spróbować się uczyć u nas.
14: To powiedzmy też o szczegółach, bo powiedział pan, że różnego rodzaju kursy, krótsze, dłuższe. Dla kogo te krótsze będą lepsze? Dla kogo będą te dłuższe, które jeszcze bardziej wzbogacają o wiedzę z elektromobilności?
16: Krótsze kursy to będą dla tych, którzy już mają podstawy, którzy potrafią już tam coś przy tych samochodach zrobić, wiedzą jak się zachować. To będą te krótsze kursy. Natomiast dla ludzi, którzy będą chcieli się rozwijać, tutaj są mechanikami czy elektromechanikami pojazdów samochodowych i będą chcieli mieć też tam możliwość pracy przy samochodach elektrycznych, więc tutaj będą te troszeczkę już dłuższe kursy. No i dla tych, którzy w ogóle chcą jakby od początku do końca uczestniczyć i nabyć tej wiedzy, no to będą te najdłuższe kursy. Tu będą różne tematycznie też powiązane te kursy i tutaj będą ludzie mogli sobie spokojnie wybrać to, co ich najbardziej będzie interesowało.
14: Po kursie w Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu możecie zostać mechanikiem, specjalistą od samochodów elektrycznych. Ale w naszym mieście działa więcej takich placówek, gdzie możecie się przebranżowić.
15: Nasz Wrocław.
14: A teraz coś dla tych, którzy chcieliby we Wrocławiu zacząć karierę muzyczną. Mamy w mieście taką inicjatywę, która może wam pomóc i o tym opowiedzą moi kolejni goście. Ola Kubera i Paweł Drygas z inicjatywy Wrocław Showcase. Bo to przede wszystkim inicjatywa. Inicjatywa, która ma promować wrocławską scenę muzyczną. Cześć wam.
17: Cześć.
18: Cześć, cześć, cześć.
14: To może zacznijmy od tej wrocławskiej sceny muzycznej. Jaka ona jest waszym zdaniem?
18: Wiesz co, mi się wydaje, że my od kilku lat próbujemy odkryć, jaka ona jest. Ja też kupę czasu spędziłem na... bo studiowałem socjologię i w ramach właśnie prac naukowych próbowałem badać lokalną scenę. Nie wiemy, jaka ona jest. Na pewno tak jak ludność przybywająca po II wojnie światowej do Wrocławia jest bardzo eklektyczna.
17: Właśnie chciałam powiedzieć, eklektyzm to jest jej główna cecha.
18: Tak, jak możemy zauważyć, nie wiem, scenę gdańską, trójmiejską, która bardzo mocno siedzi w jazzie, tak Wrocław jest bardzo eklektyczny. I taki też jest nasz festiwal i w ogóle nasza inicjatywa.
14: No. Okej, okay. A czy możemy wyróżnić jakieś, nie wiem, gatunki muzyczne, które jednak przewodzą? Jest ich trochę więcej, no bo wy siedzicie w tej branży, wiecie sporo o tym. Czy są jakieś takie może, nie wiem, tendencje, że w ostatnich latach więcej zespołów powstaje, nie wiem, rockowych albo więcej ekip hip-hopowych, rapowych? Jak to wygląda?
17: Mi się wydaje, że gitarowe granie cały czas się trzyma. I to nas trochę zaskoczyło przy tej juniorskiej edycji w Rowzi. Myśleliśmy, że już poszli w trapy, rapy, a jednak gitary się mocno trzymają. Ale tutaj Paweł jest bliżej jakby źródła muzycznego, więc...
18: No tak, tak, to gitarowe granie jednak. Cały czas jesteśmy temu wierni. Nawet jeżeli jest to muzyka popowa, to ta gitara jest tam mocna. Moc gitary jest wyczuwalna. W ogóle Wrocław też stoi metalem, mam wrażenie, punkiem, zimną falą. Środowiska skupione wokół, nie wiem, klubu szalonych, CRK, no to są bardzo, bardzo psychodeliczne, eksperymentalne projekty, albo właśnie hardkorowe, punkowe. Mamy dużo mocnej muzyki gitarowej. Jeżeli chodzi o rap, nawet jeżeli popatrzeć na jakieś projekty, które się pojawiają w ostatnich latach, no to też są zanurzone w jakiejś zimnej fali i w punku, no choćby, nie wiem, zdechły osa. Także gdzieś ta gitara i ta tradycja rockowa, metalowa cały czas jest obecna.
14: Mhm. A czegoś wam brakuje w tej naszej wrocławskiej scenie, jak patrzycie właśnie na całą Polskę, że gdzieś tam jest więcej jakiejś innej muzyki, a u nas w ogóle na przykład?
18: Nie, wydaje mi się, że niczego nam nie brakuje. W sensie, no, już ten, wrócę znowu do tego eklektyzmu. No, u nas jest wszystko, wszystko znajdziesz. Jazz znajdziesz, eksperymentalny jazz znajdziesz, hip-hop, metal, muzykę klasyczną, wiesz, muzykę nowoczesną. W sensie, no, mamy u nas akademię muzyczną, mamy kompozytorów, którzy robią muzykę.
17: Tak, nawet elektronika i jakieś taneczne, miałam na myśli, taneczna
18: mnóstwo,
17: muzyka.
18: Mnóstwo, tak,
17: też.
18: Projektów skupionych wokół tonów, czy szkoły muzyki nowoczesnej. Mamy przemiał wielki.
14: Okej, okay. No to jak już sobie scharakteryzowaliśmy tą naszą wrocławską scenę muzyczną, no to teraz powiedzmy o tym, jak Wrocław Showcase ją chce promować, jak ją promuje i jak zamierza nadal ją promować.
17: Dajemy szansę, żeby się pokazali i tak naprawdę ten eklektyzm już tu 17 razy powtórzony jest naprawdę główną naszą zasadą, bo nie skupiamy się na jednym gatunku, nie podążamy za trendami, w sensie, że jak teraz, nie wiem, amerykański rap i trap wchodzi, to tylko tacy wykonawcy są u nas w line-upie. No też ciekawe jest to, że to nie my wybieramy tych muzyków, którzy wystąpią, bo mamy bardzo poszerzony skład wybierający te zespoły i naprawdę ta różnorodność gatunków sama się tworzy i generalnie chodzi nam o stworzenie platformy do integracji między tymi zespołami, o tym, żeby się dowiedzieli i nauczyli, że mogą się wymieniać swoimi skillsami, sprzętem, umiejętnościami, tym, co mają i po prostu razem budować mocniejszą tą scenę lokalną.
18: Mamy już teraz aktualnie kilka inicjatyw, takie, które raz na miesiąc promują lokalną muzykę dolnośląską. To są zespoły z naszej bazy. Można zgłosić się do bazy, więc mamy koncerty raz na miesiąc promujące. Mamy Włącz się na nowe. Mamy w lutym każdego roku Wrof Z, który jest skierowany do młodych muzyków od 16 do 21 roku życia. Aczkolwiek wydarzenie jest oczywiście otwarte dla wszystkich, ale tematy warsztatów są właśnie skierowane. To są absolutne podstawy działania w branży muzycznej. No i koncerty grają zespoły takie od 16 do 21 roku życia. No i oczywiście Wrof Showcase, czyli główna wisienka na torcie, flagowy projekt, trzydniowy festiwal showcase'owy z ogólnopolską, a już właściwie międzynarodową konferencją edukacyjną, branżową, ale najważniejsza część oprócz tego dla słuchaczy radia, dla poszukiwaczy muzyki nowej i zainteresowanych tym, co się u nas dzieje, no to właśnie część koncertowa. 15 koncertów dolnośląskich zespołów, wstęp wolny, więc 3 dni koncertów, atrakcji i co roku dzieje się to na przełomie maja i czerwca.
14: Mhm. Jak to się dzieje? Jak wybieracie te zespoły? Jak one mogą się do was zgłosić? Wspomnieliście już o tych koncertach, to powiedzmy trochę więcej o szczegółach. Jak to zrobić, żeby zaistnieć na wrocławskiej scenie?
18: Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wpłynąć na to, żeby zespół zaistniał na wrocławskiej scenie, bo to bardzo dużo zależy od zespołu. My próbujemy dawać narzędzia, my próbujemy edukować, podsuwać, a jak ktoś skorzysta z tego, no to...
14: To zadam pytanie inaczej. Jak się do was zgłosić, żeby uzyskać od was pomoc?
18: Na naszej stronie internetowej wrof.pl jest formularz zgłoszeniowy. Wypełniasz jako zespół, spełniasz warunki, bo oczywiście nasze warunki to, jak już wspominaliśmy, autorski materiał, no i bycie z Dolnego Śląska.
6: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
20: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
21: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a dźwięki, które usłyszeliście przed chwilą, wskazują, że zabiorę was do galerii Toy Piano w samym centrum Wrocławia, ale najpierw będzie o mało znanej historii naszego miasta.
15: Ciekawostki o Wrocławiu.
22: Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia.
11: Porozmawiamy o historii, która pewnie dla wielu Wrocławian jest tajemnicą i w ogóle nieodkrytą częścią historii Wrocławia. Dla ciebie zupełnie nie. Ty prowadzisz takie oprowadzania. Co to jest za temat i dlaczego taki?
22: To jest temat, na którym mówimy queerstoria, czyli historia osób queerowych, osób trans, osób niebinarnych, osób homoseksualnych i miejsc związanych z tą społecznością w dziejach naszego miasta.
11: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwo odkrywać taką historię też.
22: Tak, jest bardzo trudno, dlatego że no nie wszystkie osoby, wiadomo, były wyautowane. W historii było tak, że ukrywano też tą swoją tożsamość psychoseksualną, zresztą tak jak do dzisiaj. Na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz więcej osób, takich osób badawczych, naukowo do tego podchodzi.
11: I o przedwojenny Wrocław, jeżeli chodzi, czyli o tę starszą historię, czyli wydawałoby się trudniejszą do odgrzebania. Jeśli o to chodzi, jest o czym opowiadać?
22: Absolutnie. Jest masa ciekawych queerstorycznych opowieści i to na przykład nas nie dziwi szczególnie. Po pierwsze dlatego, że Wrocław był dużym miastem. Teraz odniosę się do tego okresu międzywojennego. Jeśli chodzi o liczbę ludności, niewiele różnił się tak naprawdę od dzisiejszego Wrocławia. Podobnie wielkością. W tym 51 roku zaledwie kilka osiedli przyłączono do miasta, ale też trzeba mieć świadomość, że międzywojenne Niemcy do 1933 roku to był najbardziej tolerancyjny, najbardziej otwarty kraj w Europie, a zapewne też na świecie. Wobec tego obecność osób queerowych w przestrzeni publicznej, w restauracjach, w urzędach, w sektorze kultury nie była niczym nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie, była w pewnym momencie zupełnie naturalna i nawet panowały takie mody na przykład bywanie w miejscach, gdzie spotykała się queerowa społeczność, chociażby Berlina, tutaj przytoczę słynny klub Eldorado. Ale Wrocław nie pozostawał wcale w tyle. Biorąc pod uwagę, że co trzecia restauracja, co trzecia kawiarnia w międzywojniu w Niemczech oficjalnie zapraszała osoby queerowe do siebie, no to Wrocław oczywiście nie mógł być wyjątkiem, więc chociażby prowadząc taki spacer po miejscach związanych ze społecznością LGBT+, wtedy oczywiście nie używano tego określenia, używamy go współcześnie, no to ja po samym centrum mogę przynajmniej kilka takich przystanków zrobić. To jest ulica Komandorska, dawna duża kawiarnia Tivoli, to jest ulica Świdnicka, kawiarnia Pedro Cola, to jest w końcu ulica Dworcowa, skrzyżowanie z Kniaziewicza, prawdopodobnie pierwsza kawiarnia przeznaczona głównie dla homoseksualnych mężczyzn. To jest Plac Uniwersytecki, to jest skrzyżowanie ulicy Kościół z ulicą Komuny Paryskiej. To jest Plac Kościuszki, więc nawet po samych miejscach związanych z takim życiem towarzyskim można już bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście miejsca spotkań, które, że się tak wyrażę, nie były pod dachem. Przed wojną homoseksualni mężczyźni we Wrocławiu spotykali się głównie pod pomnikiem Wilhelma I. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego. I to było takie miejsce, które było rozpoznawalne w tej społeczności i rzeczywiście tam do tych spotkań dochodziło, ale też dworzec główny był takim miejscem. Też miejskie szalety, my po wojnie nazywamy je pikietami, gdzie homoseksualni mężczyźni po prostu umawiali się często na randki, ale też szukali kontaktu z innymi panami. Więc naprawdę tych miejsc, chociażby związanych z samymi lokalizacjami, jest bardzo dużo i te historie są naprawdę i fajne, i ciekawe, no i jest ich sporo.
11: Mhm. A jeśli chodzi o postacie, czy mamy takie wyróżniające się?
22: Oj tak, tutaj ja myślę, że jeśli ktoś zajmuje się queerstorią, czy w ogóle historią medycyny, no to ja rzucę tylko nazwisko Magnus Hirschfeld i każdy już będzie wiedział. Magnus Hirschfeld studiował we Wrocławiu, studiował w drugiej połowie XIX wieku, co prawda tylko pół roku, czyli jeden semestr, urodził się w Kołobrzegu i przeszedł do historii jako założyciel pierwszych stowarzyszeń walczących o prawa osób homoseksualnych. Założył je w Berlinie. Ale możemy przyjąć, że na pewno we Wrocławiu nawiązał jakieś cenne kontakty, ponieważ w tych dwóch berlińskich stowarzyszeniach pracowało z nim potem sporo osób z Wrocławia, chociażby Otto Junius Burger, który był psychologiem i który razem z Otto Lewilensem uczestniczył w pierwszych operacjach korekty płci, które były przeprowadzane przez Hirschfelda, więc to jest zdecydowanie taka najbardziej ikoniczna postać związana z queerstorią Wrocławia, ale też słynna brazylijska hrabina de Paradeda, która była kobietą trans i która no niestety przez tragiczne wydarzenie poniekąd wpisała Wrocław na karty queerstorii, ponieważ ona na początku XX wieku popełniła we Wrocławiu samobójstwo.
11: Ale ona mieszkała we Wrocławiu?
22: Mieszkała przez chwilę we Wrocławiu, tak, przyjechała do Wrocławia ze swoim wrocławskim narzeczonym. No i kiedy narzeczony za sprawą wścibskich przyjaciół odkrył, że hrabina nie jest pod względem anatomicznym kobietą, w efekcie tego odkrycia, zdenuncjonowania ją na policję, a wtedy obowiązywał paragraf 175, który kryminalizował homoseksualnych mężczyzn. Ona we Wrocławiu popełniła samobójstwo i dzisiaj jest właściwie taką ikoną dla osób queerowych, szczególnie dla osób trans. Podobnie jak słynny tancerz voodoo Willy Pape, który przynajmniej wiemy to na 100%, dwukrotnie występował we Wrocławiu i wiemy, że zapełniał całe sale teatralne. Więc tu nie było nic naprawdę nadzwyczajnego, że osoby queerowe w naszym mieście bywały, mieszkały, tworzyły kulturę, bo zakładały pierwsze stowarzyszenia dla osób homoseksualnych, wydawały swoją gazetę.
1: Informacji o queer-storycznych spacerach po Wrocławiu Ewy Pluty szukajcie na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia. A teraz przenosimy się na neonowe podwórko przy ulicy Ruskiej, gdzie mieści się Galeria Toy Piano.
0: Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty, Galeria Toy Piano.
11: Galeria Toy Piano, w której się znajdujemy, to dużo do opowiadania, dużo przedmiotów, bardzo konkretnych. Co tu jest?
0: Galeria Toy Piano to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, takie miejsce, gdzie można spotkać Toy Piano, czyli zabawkowe pianino, zabawkowy fortepian, który w Polsce może nie jest jakoś super znany, ale jednak na całym świecie ma poważną reprezentację i we Wrocławiu jako jedynym miejscu na świecie można doświadczać obecności ponad 300 tych małych pianin i fortepianów, które pochodzą z całego świata, z różnych okresów jego pojawiania się w przemyśle, bo są to też instrumenty z połowy XIX wieku i do współczesności na bieżąco oprowadzamy po tej ekspozycji. Można też na wybranych egzemplarzach zagrać. Natomiast poza stałą działalnością galerii mamy też tutaj wydarzenia organizowane cyklicznie i to są tymczasowe wystawy reprezentujące inne nietypowe instrumenty muzyczne, ale też właśnie koncerty, prezentacje, instalacje, które są skierowane w stronę sztuki dźwięku nietypowego, bo tym się zajmują małe instrumenty.
11: Jaki był zaczątek tej kolekcji i czy ona się jakoś zmienia? Wiem, że się zmienia, bo widziałam, że jakieś dary są przekazywane.
0: Początek jest taki, jak początek małych instrumentów, czyli w 2006 roku, kiedy założyłem taki zespół, który działa do dzisiaj. Zacząłem szukać instrumentów, które mogłyby stać się narzędziami w cudzysłowie do wykonywania muzyki i oczywiście Toy Piano jako jeden z tych instrumentów nietypowych pojawił się już w 2006 roku, ale w 2010 roku nagraliśmy płytę z muzyką Fryderyka Chopina właśnie na takich małych pianinach i fortepianach i była to też okazja do tego, żeby opublikować książkę, którą właśnie napisałem o historii tego małego, nietypowego instrumentu. I od tamtego czasu ta kolekcja się rozwijała, no i siłą rzeczy, jak już była taka wyraźnie duża, to zaczęły się rozmowy z miastem Wrocław na temat tego, czy można by taką galerię w perspektywie lat otworzyć. I udało się to dopiero po 10 albo nawet 13 latach od tego pomysłu.
11: Dużo cierpliwości.
0: No ale ta działalność jest najwyraźniej taka konsekwentna, więc udało się i cieszmy się, że we Wrocławiu mamy jedyne takie mini muzeum właśnie Toy Piano. Natomiast czy ta kolekcja się zmienia? Oczywiście tak, bo te instrumenty, jeśli rozumiemy na przykład, że gitara to jest jeden rodzaj instrumentu i gitara w wielu wymiarach jest do siebie podobna, mam na myśli egzemplarze różnych gitar, to przy okazji Toy Piano nie można tak powiedzieć. Niby rozmawiamy o jednym rodzaju instrumentu muzycznego, ale większość się różni i wielkością, ilością klawiszy, konstrukcją, materiałami, pomysłami na to, jak taki instrument ma działać. O ile jest tych instrumentów tutaj ponad 300, to cały czas udaje mi się znaleźć taki egzemplarz, który wnosi coś nowego do kształtu, do formuły tego instrumentu. Także raz na jakiś czas pojawia się taki nowy egzemplarz, wtedy staramy się zrobić dla niego miejsce na tej ekspozycji, którą tutaj mamy. No a też w zależności od okoliczności trafiają takie instrumenty na specjalną ekspozycję.
11: Nie będziemy robić całego prowadzenia, zresztą podejrzewam, że to by zajęło bardzo dużo czasu. Zostawimy też słuchaczom możliwość odwiedzenia i przekonania się osobiście, jak to brzmi, jak to wygląda, ale chociaż trochę, chociaż jakieś wybrane egzemplarze, jakbyśmy mogli przedstawić, bo faktycznie od takiego malutkiego...
0: No tak, no trudno jest tutaj przekonać się o jakości wszystkich tych instrumentów, bo jest ich za dużo, ale gdybyśmy mogli kilka dźwięków, nawet tych samych, wykonać po to, żeby zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, że każdy z takich instrumentów potrafi brzmieć inaczej. I ta ilość jest również związana właśnie z tą jakością muzyczną. I na przykład mamy tutaj mały fortepian Grand Piano ze Stanów Zjednoczonych. Dźwięk jest taki dosyć ostry, ale cichy. Tutaj na przykład francuskie pianino z lat 60. firmy Michelson. dźwięk bardzo delikatny, nie posiadający takiego mocnego ataku, no nie? To z tej samej firmy instrumenty już z dekady późniejszej. Dźwięki dużo bardziej ostre, mniej wybrzmiewające. No i jakbyśmy tak prześledzili, no może podejdźmy do tej polskiej precyzji. To jest to jedyne polskie tutaj piano. Czyli dźwięk bardzo skromny, bez dużych możliwości wykonawczych. Ale na przykład amerykański Shenhood.
11: Taki większy, ze stołeczkiem nawet do siedzenia.
0: Tak, te stołki były produkowane dla większych instrumentów po to, żeby wykonawca mógł przy takim instrumencie w naturalny sposób usiąść. No nie?
11: Ale i kształt, i rodzaj materiału, z którego są wykonane, to jest też bardzo duża różnorodność. Z dzwonami, coś, co przypomina książkę. Tam jest coś a la... Czy to jest szubienica?
0: Nie, nie, nie straszmy słuchaczy. Generalnie to piano od połowy XIX wieku przeszło wiele takich metamorfoz i źródła dźwięku się zmieniały. Najpierw były to szklane, później metalowe sztabki, potem metalowe pręty, takie, które przypominają brzmienie zegara. Zresztą możemy podejść do tego jednego z większych pianin, które się tu znajdują, i posłuchać, czy właśnie te dźwięki nie przypominają dźwięków zegara bijącego.
11: Faktycznie.
0: Dlatego, że źródłem dźwięku w zegarach bijących są dokładnie takie pręty, które potem w XX wieku zaczęto wykorzystywać jako źródło dźwięku właśnie w tej piano. I do dzisiaj i pojawiają się te pręty, i sztabki, i nawet rurki metalowe, i tak jak zauważyłaś, dzwonki, to też takie kopułkowe, to też jest może nie częste, ale w ogóle obecne. Kiedyś jeszcze na przełomie XIX i XX wieku używano strun, czyli tak jak na podobieństwo normalnych pianin i fortepianów, ale to się specjalnie nie sprawdziło. Instrument strunowy jednak trzeba często stroić. Jeśli to jest zabawka dla dzieci, to można sobie wyobrazić, że jest to czynność dosyć uciążliwa. Dzieci same takiego fortepianu pewnie nie były w stanie łatwo sobie nastroić. Ale też różnice oczywiście występują nie tylko w źródle dźwięku, ale też w kształtach instrumentów, w materiałach. Kiedyś przecież nie było tworzyw sztucznych i wszystko robiono materiałami tak zwanymi szlachetnymi.
1: Jeśli jeszcze nie byliście, polecam. Galerię Toy Piano można oglądać za darmo. Jest otwarta przez 3 dni w tygodniu.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Ta

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

muzyka. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda ci

97 i 8 FM. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kauflandzie.

Kawa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a dziś ze mną w studiu jest...
2: Ewa Sypnik-Pogorzelska, Dietosfera.
1: I pani jest specjalistką od żywienia, mogę chyba tak powiedzieć, określić.
2: Jak najbardziej. Jestem dietetykiem, specjalistą do spraw żywienia. Różnie nas się nazywa, ale generalnie pomagamy właśnie w takim bilansowaniu

0: dotyczących tego, jak tego typu diety są w naszym kraju popularne. No, według różnych raportów to różnie wygląda, natomiast wychodzi na to, że diety wegańskiej w Polsce trzyma się około 10% osób w wieku od 18 do 65 roku życia. Około 4% Polaków jest weganami. I zacząć chciałem od czegoś bardzo ogólnego, bo jeszcze chyba czasami zdarza się takie niedoprecyzowanie, czym różni się wegetarianizm od weganizmu.
1: Tak, ja myślę, że na początku warto powiedzieć, że weganizm to odmiana wegetarianizmu, bo generalnie wegetarianie to są osoby, które właśnie wykluczają ze swojego menu produkty pochodzenia zwierzęcego. Tylko oczywiście tych odmian wegetarianizmu jest sporo. Bo jest na przykład lakto-owo-wegetarianizm, który na przykład wyklucza mięso i jaja, tak? Są ludzie, którzy na przykład w ogóle nie jedzą tych produktów odzwierzęcych i to jest właśnie weganizm. Także tutaj to jest taki odłam, odmiana wegetarianizmu. Bardziej restrykcyjna i taka, która rzeczywiście wymaga większego skupienia i takiego zastanowienia się, bo jeżeli wykluczamy pewne produkty, które są w naszym normalnym jadłospisie taką bazą i podstawą, czyli białkiem, tak, czyli w tym przypadku mięso i produkty odzwierzęce typu jaja, ryby, tak, bo weganie właśnie takich nie jedzą, nawet w takich ekstremalnych sytuacjach również na przykład miodu, tak? Bo to są rzeczywiście już produkty odzwierzęce. I osoby takie, które wykluczają właśnie tak bardzo restrykcyjnie te produkty odzwierzęce, muszą bardzo dbać o to, żeby to białko, żelazo czy inne składniki ważne i obecne w produktach zwierzęcych, no żeby pojawiły się w innych formach, tak?
0: No właśnie, bo też często jako takim argumentem przeciwko przejściu na weganizm, czy nawet wegetarianizm, są takie informacje, że trudno jest o dobre zamienniki. Jak to wygląda tak naprawdę? Bo wydaje się też, że z biegiem lat te zamienniki pojawiają się coraz częściej i w coraz lepszej jakości.
1: Tak, ja myślę, że ta moda w ogóle na wegetarianizm, weganizm, która się pojawiła od jakiegoś czasu, no też trochę wymusza na producentach no zwiększenie tej bazy produktów i potraw właśnie, które weganie, wegetarianie mogą jeść. I tak jak mówiłam, oczywiście ta dieta wegańska, wegetariańska przez specjalistów, i tutaj mam na myśli nasz polski RzetRzet, jest traktowana w taki bardzo polecana, o tak, bo jakby ze względów zdrowotnych rzeczywiście w wielu schorzeniach i chorobach może działać nawet prozdrowotnie. O tyle zaznaczam tutaj mądra dieta wegańska i wegetariańska, czyli i RzetRzet oczywiście ją promuje i mówi, że ona spokojnie może być przez nawet kobiety w ciąży czy małe dzieci, ale z założeniem właśnie takim, że jest dobrze bilansowana i jest wspomagana suplementacją. Bo to jest też kolejna ważna rzecz właśnie w dietach wegańskich i wegetariańskich. No nie da się wszystkiego z tych produktów od takich roślinnych wprowadzić do naszego menu, żeby mieć wszystko i żeby ten organizm dobrze funkcjonował. Dlatego na przykład zwraca się dużą uwagę na witaminę B12, dlatego że ona nie jest obecna właśnie w tych produktach roślinnych i tylko w odzwierzęcych, dlatego ta suplementacja witaminą B12 powinna być od momentu rozpoczęcia właśnie tej przygody z wegetarianizmem czy weganizmem, przede wszystkim weganizmem. Natomiast trzeba zwrócić też uwagę właśnie na kwasy omega-3, których na przykład właśnie u wegan no też nie uświadczymy, dlatego że one przede wszystkim występują w rybach, a jeżeli taka osoba nie je ryb, musi również taką suplementację przyjmować.
0: No właśnie, troszeczkę pani też uprzedziła moje pytanie, bo chciałem zapytać o właśnie te braki w diecie, czy w takich dietach może nam czegoś zabraknąć. Już wiemy, że witamina B12, że kwasy omega-3.
1: Tak, kwasy omega-3.
0: Czy jeszcze jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, nad czym się zastanowić, gdybyśmy chcieli zmienić faktycznie dietę na wegetariańską, czy może nawet wegańską?
1: Ja myślę, że tutaj też ważna rzecz do suplementacji to jest witamina D. Witamina D3, ona u wegan i wegetarian również jest potrzebna. Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć w kontekście w ogóle takiego zdrowego odżywiania i bilansu diety. I ta witamina D3 jest mocno niedoborowa w naszej szerokości geograficznej, więc ta suplementacja...
0: Bo to mówimy o witaminie ze słońca pochodzącej tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Znaczy tak, czyli
0: dzięki słońcu.
1: Syntetyzowana dokładnie

0: naszej skórze dzięki słońcu. I no i właśnie, ponieważ mamy taki klimat, a nie inny, to ta synteza tej witaminy D jest dużo, dużo niższa i te niedobory rzeczywiście są dosyć duże, więc warto o tym pamiętać. I również właśnie, jeżeli chodzi o wegetarian i wegan, warto wspomnieć o jodzie, który również występuje w rybach. I w momencie, kiedy no, tych ryb nie jemy wystarczającej ilości, ja przypominam, że powinniśmy ich jeść około 2-3 razy w tygodniu, no to jeżeli te braki właśnie tych produktów są, no to niestety, ale mamy wtedy problem, więc ten jod też trzeba suplementować. Chociaż trzeba pamiętać, że ten jod w Polsce jest fortyfikowany w soli, więc jeżeli ktoś używa soli takiej jodowanej, to nie powinno być problemu. I to są przede wszystkim takie właśnie, tak czyli tak jak wspomniałam, kwasy omega-3, witamina B12 i to bezwzględnie. I ona już jakby w takich suplementach, które codziennie powinniśmy przyjmować. Tutaj jeżeli chodzi o cynk, można byłoby jeszcze pomyśleć, czy taka suplementacja nie jest potrzebna, ale to też warto powiedzieć, nie eksperymentujmy sami. To znaczy, jeżeli już jesteśmy na drodze wegetarianizmu, warto czasami zrobić przed badania, które pomogą nam ocenić właśnie stan naszego zdrowia. Czyli nie robić na zasadzie mody i ktoś wyklucza, bo tak mu się podoba, bo często jest to związane właśnie również z naszym zdrowiem, więc jeżeli ktoś ma niedobory na przykład żelaza, no to warto wtedy skupić się na przykład na takim, poza suplementacją oczywiście, to jeszcze komponowaniu takiego swojego posiłku, myśląc też w kontekście właśnie lepszego przyswajania tego żelaza z tych produktów roślinnych, właśnie pić wtedy jakieś soki czy warzywa, owoce bogate właśnie w witaminę C, która jakby przyspiesza i ułatwia przyswajanie tego żelaza. Także tutaj też są takie pewne sposoby jedzenia i łączenia produktów spożywczych, tak żeby ta ilość tych witamin, składników mineralnych, których może brakować właśnie w diecie wegetarian czy wegan, żeby była na takim bardzo dobrym poziomie. Czyli ta dieta tak naprawdę to nie jest, bo często jest kojarzona właśnie z takim tylko eliminacją, czyli że czegoś nie jemy, a zasada diety wegańskiej, wegetariańskiej i każdej innej eliminacyjnej polega na tym, że my mamy coś prowadzić na to miejsce produktu, które eliminujemy. Czasem nawet 2-3 dodatkowe produkty, które pomogą nam właśnie tak zbilansować ten jadłospis, żeby tych braków po prostu nie było.
1: Z tego, co słyszymy, to wcale w takim razie nie jest to łatwe zadanie, zmiana takiej diety, bo trzeba się do niej faktycznie odpowiednio przygotować. To nie jest
0: tak,
1: od razu
0: ja uważam,
1: proces.
0: Że... Dokładnie tak. Znaczy, to jest znowu przygotowanie się, skonsultowanie czasami właśnie z dietetykiem czy z lekarzem, bo zrobienie odpowiednich badań, żeby wiedzieć, od czego wychodzimy. Często w trakcie stosowania takich wykluczeń pewnych produktów okazuje się, że właśnie, że ten nasz organizm trochę gorzej funkcjonuje i działa. I wtedy łatwo jest porównać, nie wiem, po pół roku takiej diety, czy nam czegoś nie brakuje, czy trzeba jeszcze na coś zwrócić uwagę. Dlatego ten monitoring właśnie naszego stanu zdrowia, badań jest bardzo ważne.
1: A są jakieś zdrowotne przeciwwskazania, żeby zmieniać dietę, całkowicie pozbywać się produktów od zwierzęcych?
0: Nie, jeżeli ktoś jest zdrowy w takim sensie, nie ma jakichś takich problemów jelitowo-żołądkowych, bo one najczęściej mogą powodować różnego rodzaju wzdęcia, zgagę, czyli takie działanie w IBS-ie, czyli tym takim jelicie drażliwym, gdzie ta ilość błonnika, sporej ilości surowizny może powodować takie nieprzyjemne reakcje, no to wtedy trzeba się zastanowić albo troszeczkę zwolnić jakby zmianę tego swojego stylu życia, bo też pamiętajmy, że przejście na weganizm, wegetarianizm powinien być taki powolny moim zdaniem, tak? Czyli na początek może, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu jedzenie i robienie sobie właśnie takiego dnia wegańskiego i wegetariańskiego, czyli wykluczanie jakichś produktów właśnie od zwierzęcych, nie robić tego od razu, czyli też żeby się nie wystraszyć, też żeby sobie nie utrudnić życia.
1: Żeby nie szokować
0: organizmu
1: też.
0: Na początku, dokładnie tak, ale poza tym, żeby to nie było też za trudne dla nas. My niestety tak jesteśmy skonstruowani, że jeżeli widzimy jakieś wyższe schodki, no to gdzieś tam rezygnujemy też w międzyczasie, więc też, żeby nie robić czegoś takiego. Czyli takie powolne, spokojne, nie wiem, robię sobie poniedziałek wegański, tak, czy wegetariański i dbam o to, żeby właśnie ten jeden dzień był taki naprawdę fajnie zbilansowany, ciekawy i smaczny, tak, no bo też mam wrażenie, że często osobom, które jedzą mięso, wydaje się, że taka dieta wegańska czy wegetariańska to jest właśnie na samych warzywkach, w sensie takim jałowych, niesmacznych, bo tak się najczęściej kojarzy. Natomiast to jest rzeczywiście bogactwo smaków, przygotowany w odpowiedni sposób, z dodatkami różnego rodzaju właśnie strączków, które są bardzo istotne w ogóle w diecie wegańskiej i wegetariańskiej i myślę, że osoby, które nie lubią strączków, no mogą mieć rzeczywiście kłopot w dobrym zbilansowaniu takiej diety.
1: Wspomniała Pani też wcześniej o tym, że diety takie właśnie bezmięsne stają się coraz popularniejsze, można powiedzieć, że modne lub nawet już są modne. Tutaj też znalazłem takie informacje, że już teraz około 10% osób w Polsce rozważa przejście na taką dietę albo chociaż spróbowania, z czego najwięcej osób poniżej 24 roku życia, a 7 na 10 wegetarian nie ukończyło 35 lat, więc wygląda na to, że to też jest taka domena i moda osób młodych.
0: Ja myślę, że młodzi ludzie też zaczynają się już tak mocniej zastanawiać i powodem wybierania takiego rodzaju jedzenia i żywienia, to są no, nie tylko względy etyczne, czyli właśnie ta kwestia produkcji tej zwierzęcej, tak? I mówimy tutaj właśnie o nie wiem, zwykłych kurczakach nawet, w jaki sposób one są hodowane i ubijane. I to jest też dla młodych ludzi chyba bardzo istotne, ale również takich względów ekologicznych mam wrażenie, czyli takiego dbania o to nasze środowisko, które jest mocno i widzimy, co się dzieje tak naprawdę, czyli też dużo o tym mówimy. No bo się okazuje właśnie, że koszty środowiskowe właśnie pozyskania tych produktów od zwierzęcych są zdecydowanie większe, wyższe niż pozyskania tych produktów roślinnych. Ta hodowla zwierząt też bardzo często przyczynia się właśnie do degradacji środowiska, zanieczyszczenia powietrza, więc myślę, że to są takie, no mam nadzieję, że nie tylko modne slogany, ale też takie, w które wierzymy i chcemy coś zrobić i zmienić tą przyszłość naszej ziemi. To brzmi tak bardzo kolokwialnie, ale trochę tak jest, tak, że żyjemy tutaj tu i teraz, ale musimy też pamiętać o tym, jak ta nasza ziemia będzie wyglądała dla naszych wnuków, tak, i prawnuków. Także myślę, że młodzi ludzie już coraz częściej też myślą w takich kategoriach, tak? Takiego właśnie dbania o środowisko, czyli nie tylko o nasze zdrowie, co jak badania wskazują, ta dieta rzeczywiście ma takie pozytywne działanie na nasz organizm, natomiast też właśnie środowiskowe.
1: No właśnie, pozytywny wpływ na nasz organizm. Widziałem gdzieś informację o tym, że chociażby nasz układ odpornościowy może zyskać na zmianie diety w ten sposób.
0: Tak, dlatego że no, przede wszystkim dobrze odżywiamy nasz organizm. Dobrze odżywiony organizm, dobrze odżywiona mikrobiota jelitowa, czyli te bakterie, które zasiedlają nasze jelita, to jest właśnie odporność naszego organizmu. Nawet jeżeli zdarzy się i przydarzy jakaś infekcja, no to ten nasz organizm jest w stanie szybciej i lepiej walczyć jakby z tą infekcją. Więc myślę, że to jest po prostu takie in plus tego naszego funkcjonowania, szczególnie w tych naszych dzisiejszych czasach pandemicznych, czyli ta ilość witamin, składników mineralnych, ale również przeciwutleniaczy właśnie, tych składników antynowotworowych, które mają taki też korzystny i pozytywny wpływ na nasz organizm, jest bardzo istotna i bardzo ważna. Ja myślę, że warto tutaj też podkreślić, że właśnie taka dieta to jest spora ilość błonnika, który ma bardzo taki korzystny wpływ właśnie na obniżenie poziomu cholesterolu, tak? Czyli tą regulację i działanie bardzo takie prozdrowotne, jeżeli chodzi o właśnie układ krwionośny, także obniżają właśnie ciśnienie krwi. No to jest mnóstwo takich pozytywów, które przy tej diecie wegańskiej, wegetariańskiej, właśnie roślinnej mamy. Ja myślę, że tu też warto wspomnieć o właśnie też działaniu na taką gospodarkę węglowodanową, może ogólnie to tak nazwę, czyli cukrzycę tą typu drugiego i problemy z insulinoopornością, które no widzę jako dietetyk tutaj pracując z pacjentami, że to jest taka trochę plaga kolejna, która się wydarza i rzeczywiście ta ilość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie no na tyle wpływa niekorzystnie właśnie na tą węglowodanową gospodarkę, że taka dieta wegańska, wegetariańska naprawdę może też pomóc.
1: A czy w tej diecie właśnie wegetariańskiej czy też wegańskiej, czy możemy znaleźć jakieś plusy, powiedzmy, które zachęciłyby młodzież jeszcze bardziej do tego, żeby spróbować? Nie wiem, może w jakiś sposób pozbycie się mięsa lepiej wpływa na pamięć chociażby. To by się przydało uczniom albo studentom. Czy są jakieś badania w ogóle w tym kierunku?
0: Znaczy ja myślę, że tutaj ogólnie rzecz biorąc, dieta dobrze zbilansowana, roślinna, czyli taka, która ma białko pochodzenia roślinnego, czyli właśnie strączki, tofu, różnego rodzaju warzywa i tutaj oczywiście opieramy się i warto wspomnieć o takiej sezonowości, żeby młodzież właśnie też dbała o to, żeby nie sięgać tylko i wyłącznie po jakieś modne awokado czy jakiekolwiek inne mango, tylko zadbać na przykład w takim sezonie jesienno-zimowym czy wiosennym o te produkty, które są dostępne lokalnie, tak? Czyli nie szukamy atrakcji spoza Polski, tylko to, co tutaj u nas rośnie. Myślę, że to też jest taki kolejny argument tego właśnie, żeby dbać też o naszą gospodarkę. Natomiast jeżeli chodzi o mózg, działanie naszego organizmu, to spokojnie taka dieta, która będzie zawierała sporą ilość orzechów, właśnie kasz, o których też bardzo często zapominamy. Czyli znowu wspominamy takie babciowe przepisy właśnie różnego rodzaju kaszotta, które możemy wzbogacić właśnie w natkę pietruszki, ale też w orzechy, dodać do tego jakieś strączki, świetnie będą wpływały właśnie na rozwój naszego organizmu, rozwój mózgu. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o mózg i pracę głowy, skupienie, koncentrację, no ważne są te kwasy omega-3. Więc myślę, że też młodzież mogłaby to też sobie trochę tak etapowo porobić, tak? Czyli spróbować najpierw właśnie z taką eliminacją mięsa, ale te raz, dwa razy w tygodniu na przykład kwasy omega-3 w postaci ryby, czyli śledź, czyli łosoś, czyli makrela zjadać, bo to też jest istotna rzecz, jeżeli chodzi o tak jak mówiłam, koncentrację, pracę mózgu. Natomiast oczywiście jest również suplementacja i o tej też wspominałam, więc jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo tak szybko chce zrobić te zmiany, no to powinien o tej suplementacji pamiętać.
1: Chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać przy zamiennikach, które można stosować zamiast mięsa właśnie na przykład. Miałem kiedyś przyjemność wziąć udział w konferencji, która dotyczyła jedzenia przyszłości, jak kiedyś będziemy jeść właśnie w historii, kiedy odchodzimy od mięsa. Z biegiem lat tego mięsa produkowalibyśmy mniej lub mniej w ogóle byłoby dostępnego. I tam próbowałem kurczaki, tak wyglądały, które w ogóle nie miały w sobie mięsa zwierzęcego. I czym my możemy zastąpić mięso? Dla osób, które na przykład nie chciałyby stracić smaku mięsa, ale chciałyby od tego mięsa odejść. Czy istnieją takie możliwości?
0: Są, oczywiście. W ogóle rynek teraz jest bardzo bogaty właśnie w takie produkty już gotowe, na które też warto zwrócić uwagę, ale tutaj podkreślam, trzeba czytać etykiety, czyli też nie dać się nabić w butelkę, ponieważ właśnie czasami ten smak mięsny, no tak chętnie do niego byśmy wrócili, że no właśnie, że decydujemy się na produkty, które może nie całkiem są zdrowe, są nafaszerowane różnymi dodatkami, takimi, które właśnie ten smak mięsny przypominają, więc na to jest tak zwany junk food, tak? Czyli taki wegetariański też odpowiednik takiego właśnie fast foodowego jedzenia. Natomiast spokojnie ten mięsny smak można utrwalić poprzez różnego rodzaju dodatki. Na przykład robimy sobie takiego kotlecika, pulpecika, jak zwał, tak zwał, czy burgera, które też nam, młodym ludziom, dobrze się kojarzą, bo rzeczywiście młodzi bardzo lubią takie jedzenie. Zrobienie takiego kotleta właśnie z fasoli czy z ciecierzycy, który będzie źródłem białka i na przykład podkręcenie tego smaku płatkami drożdżowymi, nieaktywnymi płatkami drożdżowymi. To jest też taki specyficzny produkt, który w kuchni wegańskiej, wegetariańskiej bardzo często jest właśnie dodawany do tych potraw, żeby uzyskać taki smak umami, czyli taki mięsno-grzybowy, które jest bardzo charakterystyczne właśnie dla tej kuchni. Także tutaj jest oczywiście dużo sposobów. Jest sos sojowy, który podkręci nam smak. Ja myślę, że w ogóle na rynku, czyli też w internecie, bo to bardziej o to mi chodzi, czy jakichś inspiracji kulinarnych jest mnóstwo. I to jest znowu kwestia takiego naszych chęci, naszego zaangażowania i myślę, że w przejściu na dietę wegańską, właśnie wegetariańską, no ta to szukanie połączeń i smaków jest bardzo istotne. Czyli na pewno trzeba przyznać, że jeżeli ktoś nie lubi gotować i tak nie bardzo to jedzenie, żywienie w ogóle jest dla niego nie na pierwszym miejscu, no to może być to trudne. Natomiast jeżeli ktoś tam pogrzebie sobie u blogerów i książkach kucharskich, których przecież jest też mnóstwo, na pewno ten smak i mięsny, ale też nowe smaki, takie właśnie roślinne. Zresztą ja uważam, że w ogóle warzywa, spary, warzywa właśnie pieczone no, mają przewspaniały smak, tylko my czasami je po prostu zabijamy jakimiś innymi dodatkami, które potem rzeczywiście jakby utrwalamy w sobie i na przykład zupa ugotowana na kostce rosołowej nam smakuje, ale już ugotowana właśnie na zwykłych przyprawach, liściu laurowym czy zielu angielskim już niekoniecznie. I myślę, że to jest ten problem, czyli przyzwyczajamy po prostu te kubki smakowe do takiego trochę sztucznego jedzenia.
1: Kończąc już tak powoli, chciałbym jeszcze zapytać o pewnego rodzaju, nie wiem, legendy, historie związane z wegetarianizmem, z weganizmem. Ja nieraz spotkałem się z taką opinią, jak chociażby, że do prawidłowego rozwoju, zwłaszcza dzieci, potrzebne jest mięso, że na przykład dziecko nie powinno być wegetarianem czy weganinem, bo nie będzie rozwijać się tak, jak powinno. Jak to wygląda tak naprawdę?
0: No nie, właśnie tak jak wspomniałam tutaj raz, że amerykańscy oczywiście specjaliści opublikowali to chyba tam w 2016 roku, o ile dobrze pamiętam, czy uznali taką dobrze odpowiednio zbilansowaną dietę roślinną, właśnie również bezpieczną na każdym właściwie etapie życia człowieka. Tutaj ten polski nasz Iżedrzec również wydał taką opinię, tylko właśnie z tym takim zaznaczeniem, że ta dieta ma być dobrze zbilansowana i właśnie z tą suplementacją, tak? Czyli witamina B12, kwasy omega-3, w niektórych przypadkach również wapń. Natomiast tak, jeżeli chodzi o dzieci, kobiety w ciąży mają wątpliwości, więc można, tylko trzeba to zrobić rzeczywiście z taką dużą uważnością. Te dzieci, którym naprawdę potrzebna jest duża ilość różnych składników do wzrostu i do rozwoju, no to jeżeli chcemy znowu potraktować to jedzenie jako coś pobocznego i nie skupiamy się właśnie na tym, żeby to białko wystąpiło w postaci strączków, albo mamy problem inny, czyli dziecko nie je strączków, bo na przykład z jakichś względów smakowych mu to nie odpowiada, to wydaje mi się, że nie można wtedy tego dziecka na siłę, że tak powiem, uszczęśliwiać, albo siebie uszczęśliwiać w tej sytuacji, tylko trzeba trochę też wysłuchać, popatrzeć, co takie dziecko też potrzebuje. No i oczywiście konsultacja z lekarzem, czyli żeby nie robić tego samodzielnie, tylko jednak gdzieś tam dopytać, jak zbilansować i co dodać, żeby to dziecko się też dobrze rozwijało.
1: Ale nie można powiedzieć, że mięso jest niezbędne. To znaczy tu taki mit możemy obalić, że tak naprawdę mięso da się wykluczyć. Tak. I w diecie dziecięcej, jeżeli dziecku będzie smakować oczywiście.
0: Dokładnie tak, czyli jeżeli widzimy, że nie jest niejadkiem, że no właśnie te nasze produkty, potrawy zjada ze smakiem i właśnie są to produkty odzwierzęce, a tego mięsa jest mało albo w ogóle, to tak, jest to możliwe jak najbardziej. Natomiast wymaga to na pewno większego skupienia i większego takiego urozmaicenia tej diety dziecka. Ale tak, czyli Iżedrzec również się wypowiada jakby w tej kwestii tak bardzo pozytywnie.
1: Przy dzieciach i ich diecie jeszcze zastanawia mnie kwestia mleka, bo przecież pij mleko, będziesz wielki, akcja społeczna. To mleko cały czas wydaje się niezbędne. Jak to wygląda w tej sytuacji? Faktycznie bez mleka kości dobrze dziecku się nie wykształcą?
0: No, dlatego tutaj ważna jest ta suplementacja albo zastępowanie tego wapnia z tych źródeł roślinnych, tak? I dlatego
1: czasami wszystko jesteśmy w stanie suplementacją uzupełnić.
0: Ja jestem zwolennikiem jednak naturalnej suplementacji, czyli dobrego, zdrowego, zbilansowanego jadłospisu. Suplementacja jest tylko w takich ekstremalnych sytuacjach i ja też uważam, że jeżeli widzimy, że są jakieś niedobory na jakimś etapie i czy rozwoju dziecka, czy widzimy na przykład, że nie bardzo chce jeść te produkty, które na przykład bogate są w wapń, no to wtedy trzeba się gdzieś tam wycofać, zrobić krok wstecz. Natomiast jeżeli dziecko świetnie sobie tutaj radzi i je urozmaicone produkty, to myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie zdrową dietą to ogarnąć.
1: A istnieje ryzyko na przewapnienie kości? Przy nieodpowiedniej
0: suplementacji? Ale to już są kwestie różnego rodzaju właśnie albo niedoborów, albo nadmiaru pewnych składników, tak? Albo zdrowotne problemy, czyli tutaj już wchodzi w grę różnego rodzaju gorsza wchłanialność na przykład, tak? Ale to są już czasami takie kwestie genetyczne i które wymagają po prostu konsultacji z lekarzem.
1: No właśnie, czyli
0: dlatego ta czujność jest też potrzebna.
1: Jesteśmy w stanie tak naprawdę w każdym momencie zmienić dietę, tylko warto właśnie pamiętać o konsultacjach, czy z dietetykiem, czy z lekarzem, o badaniach, o tym, żeby kontrolować siebie i swoje ciało.
0: Dokładnie tak. Też czujemy czasami, tak, że i to też bardzo często spotykam się na przykład pacjentów, którzy przeszli taką dietą wegańską czy wegetariańską z różnych powodów i mówią, że na przykład czasami mają ochotę na zjedzenie mięsa. I to też myślę, że jest ważne, czyli żeby podchodzić do tego w taki bardziej nie powiem, że luźny sposób, ale taki flexible, tak? Czyli takiego dostosowania się do naszych potrzeb i tego, czego nasz organizm oczekuje, chce, mówi nam, tak? Że coś tam potrzebuje.
1: To tak jeszcze...
0: Także słuchajmy sami siebie, tak?
1: No właśnie, przede wszystkim. I na zakończenie jeszcze chciałem zapytać, bo mówiłem o tym, pewne dane podawałem. Weganizm, wegetarianizm staje się coraz popularniejszy, coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, próbuje tej diety lub całkowicie na nią przechodzi. Czy pani zdaniem to jest taka tendencja, która będzie rosła nadal u nas w kraju i w ogóle na świecie? Czy faktycznie wegan, wegetarian będzie przybywać?
0: No, ja mam nadzieję, że tak i że tak będzie i tak jest. Tak? Ja też mówię, w swojej pracy widzę, że nawet nie takie przejście stuprocentowe, tylko właśnie takie eliminacja tych produktów odzwierzęcych, szczególnie mięsa. Zresztą z badań wynika, że to czerwone mięso rzeczywiście powinniśmy ograniczać i to zdecydowanie będzie wpływało na nasze zdrowie. Więc myślę, że takie właśnie podejście jest bardzo fajne i mam nadzieję, że coraz więcej osób właśnie będzie w taki bardziej racjonalny sposób zastanawiać się właśnie, jak pozyskujemy to mięso, czy szkodzimy środowisku właśnie, czy ta nasza dieta jest dobrze zbilansowana i zdrowa i co trzeba wprowadzić albo co wyeliminować, żeby po prostu żyło nam się lepiej na różnych płaszczyznach, tak? Czyli nie tylko zdrowotnych, ale również tych środowiskowych.
1: Czyli dieta bezmięsna, ale również z produktami nieodzwierzęcymi jest zdrowa, jest bezpieczna, ewentualnie trzeba po prostu poszukać porady, zapytać się specjalisty, jeżeli sami nie mamy pewności, ale jak najbardziej każdy może z niej skorzystać.
0: Z założeniem właśnie takim, że jest to dobrze zbilansowany jadłospis i mówimy tutaj o małych dzieciach, tak, kobietach w ciąży, które wymagają wtedy większej uważności po prostu.
1: I tym akcentem będziemy kończyć. Dziękuję serdecznie. To było Miasto Młodości. Ze mną dziś w studiu była
0: Ewa Sypnik-Pogorzelska.
1: Dziękuję jeszcze raz.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Meloradio.

ostatnio noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.